0: Akademickie Radio Campus 97.1 FM.
1: Ja. Pies tam szczeka. Skończył się internet nam.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Młody G, młody G. Yo, yo, yo. Poradzimy sobie w inny sposób. Dla paru osób byłem w stanie pociąć się, no i po co? Muszę spóźnić. Nie mogę spóźnić się na pociąg.

w inny sposób. W tym roku na urodziny chciałbym spokój. Yo.

świecących wzorców. Nie robić błędów popełnionych przez praojców. Poradzimy sobie w inny sposób.

nie chodzi o mnie. Porzucimy bloki i kupimy dom na łące. Niekoniecznie w Polsce. Wszystko będzie łatwe, wszystko będzie proste.

zastał cię świt tam za De Gaulle'em. Jak lubisz to płyn.

same sztosy.

Nic nigdy nie jest jak kiedyś. Nieodwracalne wszystko prócz klepsydry. Nasze światy tekturowe makiety ledwo wystają spod usypanej wydmy. Chwieją się domy na skałach, wiatr plącze dzwonki na pustych werandach. Byliśmy falą, przychodzi po nas fala i niezłomne maszty rozkłada na łopatkach. Patrząc na ostatni zachód słońca, starsi o młodość, mądrzejsi o naiwność. Chyba z zasady nie dane jest rozpoznać, gdy nagle w przeszłość zmienia się przyszłość. Usypaliśmy piramidy piasku, idei, marzeń, myśli i słów. Gdy mówimy, nikt nie rozumie nas, tu milczymy, czekając na barbarzyńców.

cicho i ciepło i jasno, by nie patrzył nikt, a jednak był. Cicho, ciepło, jasno, by nie stało się nic.

Rozkminiam skąd ten koleś, a nie skąd ten sampel ciągle. Ktoś tu do mnie chce mieć jakąś sprawę między Czewą a Wrocławiem. Mówią Cyrus to Alzheimer, dogadane, ustawiane, a on swish. Rękami, nogami już czasami muszę być tutaj dla babci. A może być trudniej, nie chcę być jej mózgiem. Sam jestem już słaby.

wielu chce w fotelu. Gdy obiecana ziemia to błoto, musisz ubić ją. Gdy twoje imię zniknie z ust, kroki nie umilkną. Czujesz dreszcz na karku, palec losu znów cię szuka. Nie musisz drogo, ale drogą żyć i umrzeć w butach.

wino otwieram z dziewczyną. Nie mają jeszcze, ale może kiedyś będzie. Może będę wydłubywał z jej pleców kleszcze i podmieniał pieczywo czerstwe na świeższe. Inhale.

20 lat podróży, jakby pisała mnie Homer. Dryf na wodzie, bo żagiel potrafię stawiać tylko nosem. Nie czuję pyłu z brzozy, a mam dosyć nowych wiosen i świeczek z tortem za w sumie zwyczajny proces. Dość bycia w

Trzeci zwiedza Anglię, bo w sumie woli gap year cruise. Ktoś przeżywa kompilację The Best of Twenties, a ktoś inny na dnie w depresji. Ktoś ma urodziny w stylu Project X, kiedy ktoś w tym samym czasie stawia sam se świeczki. Żaden z nas nie wie, kim jesteśmy, gdy plany na siebie definiują indeksy. Żaden z nas nie wie, kim jesteśmy. Ludzie piękni, ale bez

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

inne case'y w k***u. Potem znów mijać, cóż PR, mało lata schodzi z roku na rok. Nie muszę mówić, co się w domu stało, się coś udało. Dałem sobie radę w tym wszystkim pomóc, halo. Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

Jeszcze od... Bemochodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć,

0: Hoes. I'm sweating like a mop.
1: Reklama.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama.
6: Tu Campus. 97,1 FM.

0: I know.
1: Radio Campus.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: nie liczy i tak.
1: Jeszcze mogłem. Kurde, Krzysiula. Nie dość, że mi nic nie powiedział. Nie powiedział, słuchaj, wchodzimy za 10 sekund.
0: Bo lepiej nam idzie.
1: Weź se oddech.
0: Lepiej właśnie nam idzie, jak się nie przygotowujemy.
1: Co to jest nam idzie?
0: Co?
1: Co to są nam idzie? Nie. Lepiej nam idzie.
0: A, no tak powiedziałem.
1: A ja nie wiedziałem, co to jest nam idzie. Myślałem, że to jest jeden. Że tak jak jesteś na minie, ale w radiu to się mówi nam
0: mid,
1: idzie. Nie.
0: A mid to jest taki średni, nie?
1: No taki tego. Kurde, myśmy wyszli stąd w ogóle?
0: Tak, jesteśmy głosami... No nie jesteśmy pierwszymi głosami, którzy opuścili wczoraj progi radia i dziś zaczynają. Ale jesteśmy pierwszymi, którzy dziś zaczynają. O.
1: Wow. Wow. Wow. Czy to zupełnie inaczej niż w każdy piątek?
0: Sprawdźmy.
1: Co, sekund? 40 sekund. A mogło być naprawdę ładnie.
0: No.
1: Mogło być naprawdę ładnie. Ty weź idź do jakiegoś pulmonologa, stary, bo my nigdy nie pójdziemy do tego, nie zdobędziemy żadnego rekordu, no.
0: No nie, no jest do minuty, brakuje dużo.
1: No wiem, no ale ja naprawdę miałem dzisiaj dużo. Ja naprawdę miałem jeszcze dużo tego.
0: No.
1: Ty za szybko zaczynasz, musisz na takim spiętym gardle jechać, żeby tam była ta mała ta dziura i buzia też musi być mała. Takie w sensie, zobacz, takie nie tylko raczej. To już dobra, nie idziemy no to... teraz na efekt, teraz nie idziemy na jak ten dzikus, jak on się nazywał, z ulicy Sezamkowej, taki był.
0: Dzikus z ulicy
1: taki
0: Sezamkowej?
1: Taki był, taki co wyglądał jak taki, trochę jak Cookie Monster, tylko miał różową japę taką, w sensie usta jakieś takie, coś mi się kojarzy. I takie chude ręce, o takie.
0: Nie pamiętam.
1: Nieważne.
0: Wiem, że był Oscar.
1: Oscar
0: to też był dzikus, nie, ale... No nie, to,
1: moim zdaniem
0: znaczy
1: Oscara...
0: Znaczy bardzo cenne uwagi, szkoda, że mi nie powiedziałeś przed wejściem, ale za tydzień zastosuję. Na spiętym gardełku, małe ustka.
1: No tak, no żeby jak najmniejszą tą... No jak miałbyś, stary, wziąć taką rurę od odkurzacza i wydmuchać całe powietrze, to już i nie ma, tak? A jak musisz przez słomkę... No to wydmuchujesz to powietrze dłużej, tak? Powietrze wylatuje, więc jakieś coś tam struna może drgać.
0: Dobra, sprawdzimy to.
1: Kurde, że ty teorie. W ogóle się marzysz ze mną tu normalnie przy ludziach na antenie, żeby rekordy świata, rekord Guinnessa i nie pomyślałeś przez pół sekundy o technice jołowania?
0: Ty to jesteś taki mądry, bo akurat dzisiaj ci się udało trochę dłużej. Ale to nie jest zawsze tak, że tobie się udaje, więc
1: ale nie,
0: technika...
1: no na spiertym gardełku i na tym... no nie próbowałeś sobie w domu jołować?
0: Nigdy.
1: Właśnie... Ja cię kręcę, w ogóle
0: a ty a ty jołujesz w domu?
1: No próbuję sobie na treningu. Treningu to tak, no różne sobie robię takie. Na przykład jak mi wyskakuje taka rolka, przytrzymaj ze mną wdech, no to trzymam, stary. No wiem, że tam nie ma elementu tego, ale przytrzymuję, no coś tam trenuję. No chodzę na basen, stary, żeby lepiej jołować, bo to też lepiej wpływa na pojemność płuc. Rano zakwas z buraków, stary, bo więcej czerwonych krwinek jest to... A ten przychodzi... I zadowolony.
0: Proszę państwa, zwariował. Za bardzo na poważnie w to wszedł, zwariował.
1: A może, przepraszam, a może ty za mało poważnie? Może ty byś podszedł do czegoś w życiu poważnie, chłopie? To byśmy mieli rekord Guinnessa, bo tak to nie będziemy mieli.
0: Zwariował, ja nie mogę.
1: Kto normalnie... nie jołuje w domu, ten nie pije szampana, tak jak to kiedyś mówiła Weronika Marczuk-Pazurna.
0: Dobra.
1: Dzień dobry.
0: Zaczynamy, proszę państwa, zwariował, no.
1: I leser.

0: Dostaliśmy film od słuchacza, ale tutaj...
1: O, dzień dobry trenerze, witę, że już wstał. Trener to już po basenie tam wstał.
0: Tu nie widzimy tej postaci, o której Maciek mówi niestety. Być może to jest też postać...
1: Nie, teraz pomyślałem, że mogło mi się tak jakoś pomylić trochę z Elmo, ale w sensie wizualnie, bo żeby była taka... To była.
0: To może to był ten ciasteczkowy właśnie. Bo on tak
1: zjadł. Bo tu Patrycjusz też proponował tego, że to jest diabeł tasmański, ale nie, to ewidentnie. Nie, to jest akurat najmniej ważne w tym wszystkim. W ogóle nie wiem, po co tracimy czas, skoro możemy się pośmiać strzaniaczka, tak?
0: Słuchajcie, ja proszę państwa, powiem wam tak, co tydzień...
1: Codziennie oddycham i to jest mój trening.
0: Co tydzień zastanawiam się, czy dzisiaj zapiszemy się złotymi zgłoskami.
1: I nie robisz nic, on się tylko zastanawia i to jest tak irytujące.
0: Polskich duetów stawiając gdzieś nas tam, poziomując na etapie Kulfona i Moniki na przykład, nie? Najsłynniejsze polskie duety telewizyjno-radiowe. Jakie znasz?
1: No dużo ich jest niestety. Wydaje mi się, że byśmy mieli tutaj... Musiałbyś potrenować jełowanie, stary. Bo jakbyśmy byli polskim radiowym duetem z wpisem w Księdze Rekordów Guinnessa, to wydaje mi się, żebyśmy mogli jakoś tak konkurować, tak? No bo jest, co jest, stary? Mani Materna?
0: Nie, ale właśnie rzecz w tym, że chyba oni razem nie prowadzili w radiu niczego. Tylko pan Wojciech Mann prowadził. No i teraz widzisz, Kulfon i Monika prowadzili.
1: W radiu?
0: Tak. Było kiedyś Radio Bajka i oni razem prowadzili. Widziałem ich na żywo. To jest niesamowite, ale to poza anteną ci powiem.
1: Jak to widziałeś na żywo Kulfona i Monikę? Tak. W Radiu Bajka?
0: No, naprawdę.
1: A to pracowałeś tam chyba wtedy po prostu?
0: Byłem, tak.
1: No właśnie.
0: Więc doświadczenie było ciekawe. Fajni goście. Bo zdradzę ci tajemnicę, Monika to chłop.
1: Co ty dajesz? Tak. Czyli oni nas indoktrynowali od najmłodszych lat.
0: Oszukiwali, naprawdę, no.
1: To jest to, co chciałeś poza anteną powiedzieć?
0: Nie.
1: Tam jeszcze ciekawsze swoje rzeczy?
0: No były różne takie ten, ale to wiesz, nie na antenę.
1: Zwierzak.
0: Zwierzak, w sensie tak się nazywał?
1: Tak.
0: Zwierzak, to weź pokaż zdjęcie. Zwierzak, ulica Sezamkowa, bo
1: proszę.
0: Jestem ciekawy, czy...
1: To mógł być zwierzak.
0: Wyglądał.
1: To mógł być zwierzak.
0: Zobaczymy, czy rzeczywiście miał cienkie ręce. To ten.
1: Cienkie miał ręce.
0: Ale
1: i miał trochę różowawą japę.
0: Z Elmo,
1: tak.
0: Może, bo to jest taka wersja Elmo,
1: tak,
0: ale...
1: Tak, to jest taki Elmo na mefedronie.
0: No, w takich już po przeżyciach dużych.
1: Albo Elmo, który jest po prostu 72. godzinę na psychodelicznych transach.
0: Taka
1: koszula jest, stary, jakiś koralik taki.
0: Tak. Wywołałeś temat, to teraz musisz iść za
1: gościu,
0: ciosem, no.
1: Musisz mieć czakry otwarte. Czakra rejwu.
0: Jak wywołałeś teraz temat, no to...
1: Nie, no chyba nie.
0: Nie?
1: Na spokojnie.
0: Znajdziemy.
1: Dziękuję. Tutaj szukaliśmy, bo nam tutaj wysłał jeden ze słuchaczy, bo w WhatsAppiaku można linki wysyłać, my tam sobie możemy czasem kliknąć i właśnie nas przeniosło na na YouTube'a, gdzie tam był właśnie ten Tiny Desk i tak. Szukaliśmy sobie wśród postaci z ulicy Sezamkowej, kto to był i było tam podpowiedziane taka playlista, muzyka, co to było, jak to się nazywa?
0: Do pracy?
1: Muzyka do pracy! I my parę z tych utworów znaleźliśmy u nas raz albo na winelach, albo u nas tutaj w systemie radiowym. I chciałem zapytać państwa, czy wy normalnie pracujecie przy czymś takim, tak? Na przykład
0: przy
1: coś
0: muzyce,
1: takiego?
0: No. Znaczy przy muzyce pewnie tak,
1: ale przy jakiej muzyce pracują? Czy to jest dobra muzyka do pracy? Bo my w sumie, tak myślimy z Krzysiulą, jesteśmy w pracy, więc może powinniśmy sobie po prostu poza anteną tego słuchać. Albo też na antenie. Dlatego musimy zastanowić się nad tym razem z wami.

0: do ciebie.
1: Dawaj, no daj, pytanie.
0: Jaką wyobrażasz sobie robotę, którą by się dobrze robiło do tego?
1: Mam już kilka propozycji. Na przykład pierwsza to jest wypasanie, ale może nie owiec, ale koni bardziej. Że tak patrzysz, pilnujesz
2: tylko
1: koni.
2: Patrzysz, tak? Że nie musisz tam
1: chodzić. No siedzisz i patrzysz, nie? I to gdzieś najlepiej...
2: Czy jest z nami jakiś wypasator koni? I czy jest w stanie potwierdzić, że przy tym by się dobrze
1: konie... Nie, bo oni nie trzeba patrzeć, jak się konie pasą. Bo one mają, zazwyczaj są...
2: To ja mam
1: taki...
2: zupełnie inne skojarzenia. Bo na przykład wyciskało wągry. Tak, że gdzieś tam z tyłu se leci jakieś takie kadzidełko i tak ściskasz i tam powoli taki biały tak...
1: A dobra, czyli chodzi po prostu o
2: jakieś
1: to...
2: kosmetyczne takie, tak.
1: Tak, że tak, jakieś, tak, takie studio, tak, urody,
2: no tak,
1: coś
2: ale nie
1: takiego.
2: Chodzi mi, bo jakby chodzi o to, co się by robiło przy tej muzyce dobrze, no to tobie się wydaje, że wypasanie koni, a mi wyciskanie wągrów. A nie ma, jeszcze 7.30.
1: Ale ciekawe jest też to, że chyba ani nie ma takiego... Tych dwóch zawodów nie ma, bo nie ma wypasacza koni.
2: No nie ma. Nie ma. Ale jest wyciskator wągrów.
1: Też nie ma. To no jest, jest. Nie, to jesteś taki ogólny, to tam robisz jakiś peeling, jesteś od, wiesz...
2: Nie, normalnie jest doktor Pryszczylla, nawet ma program w telewizji. Jest to obrzydlistwo straszne. Ja nie wiem, jak moja żona może to oglądać.
1: Na serio?
2: Na serio, stary. Tak? No na przykład... Ja mogę w tym programie oglądać pierwsze dwie minuty, kiedy on, chłop jakiś czy baba przychodzi i na przykład mówi, proszę tutaj zobaczyć, co tutaj mam, nie? I ma na przykład...
1: Co ty gadasz? Taką, naprawdę jesteś
2: stary,
1: takiego?
2: Coś jak taki arbuz,
1: dobra,
2: powiedzmy gdzieś na
1: weź,
2: udzie.
1: Graj,
2: nie?
1: Coś innego, dobra. Już
2: i
1: nie
2: on przychodzi, ona nacina, wyciska to wszystko, ja wtedy jestem w pokoju obok, robię, nie wytrzymuję.
1: Gram
2: a moja
1: coś.
2: Żona tam normalnie siedzi, kanapkę z majonezem je, stary.
1: I... Ofu, gram coś, przestań.
2: Czekajcie, czy jest... Wiaderko!
1: Weź,
2: wiaderko!
1: Grzebię w plecaku, ale zaraz po prostu nałożę pierwszy winyl, który mi wpadnie w ręce.
2: Ale jak się zaszyję,
1: graj.
2: To później... Doktor Pryszczylla. To jest specjalnie dla ciebie,
1: dobra,
2: Krzysiu.
1: Dobra, dawaj, graj. Yeah, this is for my mother club heads, you feel me?

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta leasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
3: Reklama. Dzień dobry, tu Radio Campus. Już minuta po wpół do ósmej. Dziś mamy piątek, 21 sierpnia, a serwis przygotował i przedstawi Kuba Woźny.
4: Akademickie Radio Campus.
5: Ambasador Izraela wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Obywatel Rumunii zatrzymany na lotnisku Chopina. Serbia prosi Rosję o pomoc w walce z pożarami.
4: Wiadomości.
5: Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Izraela. Chodzi o decyzję izraelskich władz wojskowych o umorzeniu postępowania w sprawie ostrzału konwoju w Strefie Gazy. W wyniku tego ostrzału zginął polski wolontariusz Damian Sobul. Resort wskazał, że okoliczności zdarzenia powinny być wyjaśnione do końca, a rodzinom ofiar należy się adekwatne zadośćuczynienie. Strażnicy graniczni na lotnisku Chopina zatrzymali obywatela Rumunii. Był on poszukiwany przez władze Mołdawii czerwoną notą Interpolu. 44-latek jest podejrzewany o wytwarzanie, posiadanie, sprzedaż i wykorzystywanie fałszywych dokumentów urzędowych. Mężczyzna przyleciał do Warszawy z Londynu. W tym roku funkcjonariusze na lotniskach zatrzymali blisko 330 osób poszukiwanych przez organy ścigania. 30 z nich było poszukiwanych czerwoną notą Interpolu lub europejskim nakazem aresztowania. Serbia poprosiła Rosję o pomoc w walce z pożarami. Jak przekazało serbskie MSW, decyzja była spowodowana niedostępnością samolotów gaśniczych o odpowiedniej pojemności w ramach unijnego systemu pomocy. Serbia nie należy do Unii Europejskiej, ale może korzystać z unijnego mechanizmu ochrony ludności. Umożliwia on państwom uczestniczącym uzyskanie wsparcia, gdy znajdą się w sytuacji kryzysowej. Rosyjska ambasada w Belgradzie przekazała, że wysłanie samolotu nastąpiło na polecenie prezydenta Rosji Władimira Putina po oficjalnej prośbie serbskich władz. W województwie mazowieckim kończy się dostępna pula numerów rejestracyjnych aut z tak zwanymi skróconymi tablicami. Mają je przede wszystkim samochody z USA. Ministerstwo Infrastruktury zamierza dopuścić do obiegu odwrócone tablice. Obecnie na skróconych tablicach najpierw widoczne są znaki oznaczające województwo, a następnie cyfry. Po zmianach dopuszczalne będzie stosowanie numerów, w których najpierw będzie wyróżnik pojazdu składający się z trzech znaków, a z prawej strony literowy kod województwa. Rozporządzenie w tej sprawie ma wejść w życie z końcem tego roku, a pula dostępnych skróconych numerów rejestracyjnych zwiększy się o około ćwierć miliona.
4: Korki.
6: Armagedon na S8, szanowni państwo, mamy dwa tutaj. Jeden mamy nawet tutaj, jaka to jest, co to jest? Z przysady Żoliborskie Piaski. Czyli powązkowska maczka. Tutaj jest jeden wypadek dla osób kierujących się z wschodu na zachód. I jest chyba, oni ci też mają? Drugi? Tutaj?
7: Drugi był tutaj na... przy, proszę państwa,
6: no to ogólnie ci, którzy...
7: na Wispostradę.
6: A, no to super, to też nie uciekniecie. Także...
7: Ale w jedną stronę w każdym razie, to jest w jedną stronę, tak. W drugą stronę można jechać.
6: Z Pragi na Marymont. Ze wschodu na zachód.
7: I tutaj już, proszę państwa, jest sytuacja nie za bardzo kolorowa.
6: A tu jeszcze jakiś będzie teraz wyścig rowerowy w Warszawie? Jakieś coś?
8: Tak.
6: Czy to jakiś półmaraton? Bo widziałem, porozstawiane są takie. Państwo pewnie wiedzą lepiej. Korki za godzinę może będą dokładniejsze, ale musicie się przyłożyć, bo ja nie mam zamiaru sprawdzać tych informacji, więc jeżeli chcecie usłyszeć, co się dzieje w Warszawie, co spowoduje utrudnienia w jeździe, to musicie sami troszeczkę
7: sami podać
6: nam 886-971-971. Myślę, że to uczciwie postawiona sprawa.
4: Pogoda.
7: Można byłoby się spodziewać, wyglądając jeszcze pół godziny temu za okno, że będzie dzisiaj chłodno i pochmurno, ale słońce już zaczyna przedzierać przez chmury i robi się ciepło. 19 stopni w tym momencie, maksymalnie dzisiaj 26. I padać, no, będzie dopiero wieczorem, ale takim późniejszym wieczorem.
6: Przed mym domem? Gdy wystawię ekran i wyświetlę w nim?
7: I
6: coś o mnie i o tobie?
7: Będzie działo w weekend.
6: Będziesz co leczył?
7: Powiem za godzinę. Chore o tobie sny.
6: O mnie? Wow.
4: Akademickie Radio Campus.

0: Wiem, wiem. Gruchnęła, słuchaj, wczoraj informacja, jest jakaś afera, bo jest taki...
1: To nie jedna chyba.
0: No nie jedna, to prawda.
1: O której aferze mówisz? Poczekaj, otworzę mój aferolog.
0: Dobra, ale o aferze kulturalnej.
1: Dalej jest ich sporo.
0: Tak, no słuchaj...
1: To, że legendy internetu na Fame MMA?
0: chciałem o innej aferze powiedzieć. Słuchaj, jest taki festiwal Hip Hop Camp i on z dnia na dzień został odwołany. Wczoraj został odwołany, a miał się dzisiaj rozpocząć.
1: What?
0: No, na serio. I jest, słuchaj, jeszcze jest nie do końca chyba to wyjaśnione, bo oni mówią, że dopiero będą jakiś statement publikować w nadchodzących dniach. No i nie wiadomo, co jest grane, ale tak z dnia na dzień
1: I to jest ta afera?
0: To i jakaś afera jest, no. Bliżej nieokreślona.
1: Co ty, chłopie?
0: Ale taka...
1: Co ty, chłopie?
0: Co ty wiesz o aferach?
1: Co ty w ogóle?
0: Słuchaj, wiele osób tutaj z świata artystycznego, głównie hip-hopowego, tutaj właśnie ubolewa nad tym. Ale co za tym stoi? Jeszcze nie wiemy, ale trzymamy rękę na pulsie.
1: Coś musiało się stać poważnego, no bo to też marka była, która od wielu, wielu lat przecież istniała. No
0: sam, sam wiesz, sam
1: nie
0: znasz.
1: Nie, że jacyś tam...
0: Tak, nie pierwszy raz, bo słyszymy o wielu festiwalach, które wiemy, że się nie odbędą. Na przykład, słuchajcie, jeżeli widzicie, jeżeli jesteście jakimś cudem fanami K-popu, i widzicie, że odbędzie się festiwal, na którym wystąpią największe gwiazdy K-popu, to nie wierzcie w to. To się nie odbędzie. Ile? Już trzy takie festiwale miały być. Już bilety w sprzedaży. Już ogłoszenia, artyści, już. A potem okazuje się, że ci artyści mówią, no nie, ale my nic nie wiedzieliśmy, że mamy tam być, nie?
1: No dobra, a teraz wiecie, to przyjedziecie czy nie?
0: To chyba o to chodziło.
1: Chyba tak?
0: Z zaskoczenia ich weźmiemy.
1: No dobra, no teraz, to może, no to chodźcie szybko, no bo to pojutrze już jest.
0: Ty, to my też ogłosimy kogoś. Ricky Gervais jest w Polsce, proszę państwa.
1: Kogo
0: ogłoszamy.
1: Byś chciał ten, kogo, jaki festiwal byś chciał zorganizować?
0: Festiwal?
1: Tak.
0: Kurczę, jaki bym festiwal chciał zorganizować?
1: Taki, że ludzie by się rzucili, a potem byśmy wszystko odwołali i wylecieli z kraju.
0: Nie, to tak właśnie nie działa, bo nie? Oni muszą te pieniądze oddawać. Ja nie wiem, co jest grane. Mam wrażenie, że to jest jakaś pralnia chyba też, taka sytuacja. No bo dostajesz pieniądze, a potem te pieniądze musisz oddać przecież, nie? I wiesz, nie wiem, stary, to trzeba zbadać. Tu jest potrzebna
1: to
0: komisja.
1: Bierz stetoskop i badaj.
0: No chyba powinienem, bo ktoś się za to musi wziąć. Jak ja już słyszę chyba trzeci raz o takim festiwalu, no to mówię, nie, coś tu nie gra, nie? Zresztą.
1: Siedzisz na fotelu, mówisz, nie, coś tu nie gra. Co z tym zrobię? Nic.
0: Nic, no powiem państwu i może ktoś będzie chciał
1: coś z tym
0: pochylić
1: zrobić.
0: Się, właśnie,
1: tak,
0: popatrzeć.
1: Mamy sprawy do rozwiązania też dla ludzi, ale też dla prokuratury normalnie. Jakieś
0: mamy,
1: tak...
0: mamy oczywiście,
1: jak
0: proszę
1: komuś
0: do nas
1: ogólnie
0: pisać.
1: Się nudzi, to my mamy sprawy do załatwienia, do rozwiązania tematy. Cały worek tematów. Normalnie z 10 osób dzisiaj w różnych kategoriach pracowych, w różnych miejscach spokojnie mogłoby...
0: Tak, o nie. Tutaj muszę się postawić tutaj X, bo napisał pan z Florida, że to brzmi jak interes dla Szaniak Investments. Otóż nie.
1: Nie, Szaniak u niego Investments... będzie tak, u niego wszystko będzie legitnie.
0: Dokładnie.
1: Tak, nic na tym nie zarobi, ale będzie legitnie.
0: No jak? Przecież główna zasada tych inwestycji to jest...
1: Tanio kupić, drogo sprzedać.
0: No to jest pierwszy ten, street rules, nie?
1: No ja rozumiem, ale tam
0: no
1: wiesz.
0: To wiesz, to nie może, to tutaj bierzemy się tylko za i wyłącznie za legalne rzeczy, nie? Mamy mnóstwo pomysłów na takie inwestycje, ale brakuje nam chęci. No i też nie oszukujmy się, sponsorów do tego. To trzeba powiedzieć wprost.
1: Myślałeś kiedyś o wrzuceniu do internetu zdjęć swoich stóp? Może tak byś zdobył fundusze.
0: Nie, no wątpię. Myślisz, że...
1: Stary, no ja o tym z Ewą gadałem we środę. I powiem ci, że stary, jakby zgolić tych parę włosków, paza maznąć,
0: To nikt się nie pozna.
1: Nikt się nie pozna.
0: Nie poznają.
1: A na pewno
0: się.
1: Są jacyś tacy zbyrole, co myślą, o, ale fajna taka
0: nie.
1: babia stopa 48.
0: Nie, ja ci mogę pokazać, to w
1: Kogo?
0: Ogóle nie jest stopę.
1: Swoją? No. Czy jakąś?
0: Nie, no moją, to w ogóle nie jest babia stopa.
1: To ale nie musi. Babiasz to robi babią stopę. Paznur pomalowany.
0: Tylko?
1: No jak?
0: Ale ja mam taką, wiesz, wysportowaną stopę, no.
1: Twoja stopa ma sześciopak.
0: Moja stopa ma, jak się tak napnie, to takie ma żyły, wiesz, takie. O!
1: Drogie panie, pokażę. Czy wy macie żyły na stopach? Bo według Szaniaka.
0: Dobra, jestem ciekawy, może ktoś napisze. To jest dobre pytanie. No.
1: Kto ma żyły na stopach?
0: Nie kto, tylko czy jakaś pani ma... Tym,
1: a
0: nie
1: może,
0: wiem,
1: a może też jakiś, może jakiś stópkarz nas słucha i taka, czy byłoby zapotrzebowanie na taką stopę 48, jakby mógł odpowiedzieć 886-9711-971. Don't you worry about a thing, you understand? Yep, sure I understand. Don't worry, mom, I'll keep my eyes open.

0: Ja nie wiem, czy my możemy o takich tematach mówić tu na antenie, bo różni ludzie słuchają, wrażliwi i też młodzi, więc nie chcemy podsyłać pomysłów.
1: Na co?
0: No tutaj o tej napisał słuchacz, żeby mógłbym sprzedawać, nie? Te. Nie powiem tego, że państwo się domyślicie. Ale mi by było szkoda.
1: Tak.
0: Mi by było szkoda, naprawdę. To przecież...
1: Czyściwo bawełniane.
0: No dokładnie. Nasz matki potem się przydaje.
1: Ale majtki?
0: No... Zawsze coś trzeba przetrzeć, czy wiesz, o co chodzi, nie? I oczywiście można kupić, tak?
1: Ja to powiem ci zupełnie szczerze, że od jakiegoś czasu tylko i wyłącznie microfiber, jakichś takich
0: rozumiem,
1: bawełnianych,
0: tak.
1: To w ogóle nie. I
0: powiem, ale że nosisz że... z mikrofibry.
1: Tak, majtki z mikrofibry. Super odprowadzają.
0: Super się wchłania.
1: Bo już tam zaczyna jakiś dripping być powoli. To nie jest ten drip, co mają mało lat. I to też nie kawka. Something totally different dripping down there. Ale... Nie, no to i po 40 roku życia też już dojrzałem, stary, do kupowania grubych ręczników papierowych, tak, do sprzątania.
0: O,
1: już tak,
0: to tylko!
1: Grube ręczniki
0: tylko.
1: I mikrofibra, żadne cienkie, jakieś takie, a najbardziej
0: szkoda
1: mnie wkurzają.
0: Pieniędzy.
1: Takie, nie dość, że są cienkie, to jeszcze tam piszą 180 listków, bo skurczybyki te duży listek przyperforowały na pół. To ja mam takie, ludzie, kochani, to za nie. To do więzienia się powinno wsadzać.
0: Oszustwo.
1: Straight to jail. Cienki ręcznik, straight to jail.
0: Tak jest, tylko proszę państwa,
1: tylko grube,
0: tylko grube, nie ma, nie opłaca się, bo wiecie, bo i tak, nie oszukujmy się.
1: Musi na ręczniku być napisane XXL, albo mega chłonny.
0: Ta, mega chłonny, tak.
1: Super chłonność.
0: Bo wiecie, kupicie
1: cztery
0: ten zwykły...
1: warstwy.
0: Tak, kupicie ten zwykły, to i tak go zwijacie na dwa, prawda? No
1: tak.
0: To lepiej kupić jeden, albo bierzecie dwa listki zamiast
1: jednego. Ja w ogóle
0: zawsze
1: biorę dwa listki. No. Stary, dwa listki takiego grubasa, takiego... Człowiek, wszystko można normalnie wciągnąć, jest naprawdę wspaniale. I ja nie wiem w ogóle, jak ludzie sobie kiedyś radzili bez ręczników papierowych.
0: Mhm. Tak, a jeszcze chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi w ogóle o ręczniki, inne ręczniki, takie do wycierania siebie, to też tylko grube.
1: Tak.
0: Naprawdę, jak ja odkryłem grube ręczniki, to już tych cieńszych w ogóle nie chcę używać. Grube ręczniki są super.
1: Tak, szybko wchłonie i tak...
0: O, rewelacja, naprawdę, rewelacja. To polecamy z czystym sumieniem. Grube ręczniki papierowe i grube ręczniki do wycierania siebie. Napisał do nas tata Michał. Z dedykacją Zbyszka dla córki Józefiny, co ostatnio nie lubi chodzić do żłobka.
1: Więc pozwolę przetłumaczyć sobie to dla Józefiny.
0: A ważna informacja, bo została podpisana jakaś nowa ustawa i nie wolno publikować zdjęć dzieci w żłobku. Przeczytałem.
1: Co?
0: Naprawdę, bo były możliwe być może przez żłobki, gdzieś może na Instagramie, może coś, wiesz, zdjęcia dzieci.
1: Mhm.
0: Nie wolno publikować wizerunku dzieci teraz, od dzisiaj, chyba od dzisiaj, to taka informacja, żeby tata Michał też był świadomy, no bo wiadomo, ważna sprawa. Tymczasem na zegarach 7:55, życzymy dobrego dnia w żłobku Józefinie.

0: Reklama.
1: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.
5: Punktualnie godzina 8. Sport i Kuba Woźny.
6: Sportowy Kampus.
7: Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati po tym, jak Jelena Rybakina zrezygnowała z gry. Po 30 minutach rywalizacji było 4-1 dla Polki i 40-40 w kolejnym gemie. Kazaszka ze łzami w oczach zeszła z kortu po doznanej kontuzji lewej kostki. Rywalką Świątek w meczu o finał będzie Jessica Pegula. Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. W ostatniej akcji meczu Diaby Fadiga zwiódł rywali w polu karnym i uderzył płasko do bramki. Pierwszy gol dla Rakowa zdobył w 27 minucie Mahr Emreli. Chorwacki zespół również zdobył dwie bramki. Spotkanie sędziował Michal Oczenas ze Słowacji. Carlos Alcaraz potwierdził udział w wielkoszlemowym turnieju US Open. Hiszpan nie grał od kwietnia z powodu kontuzji nadgarstka. Opuścił Wimbledon i Roland Garros. Wycofał się też z turniejów Masters w Madrycie, Rzymie, Montrealu i Cincinnati. US Open zacznie się już pod koniec sierpnia. Hiszpan będzie w Nowym Jorku bronił tytułu. Łukasz Fabiański zdradził, co chce robić po zakończonej karierze. Jako oznajmił w wywiadzie, chciałby pójść w stronę pracy szkoleniowej na poziomie akademii. Pierwsze doświadczenie w tym zakresie zdobył pracując z zespołem swojego syna. Jak przyznał, podobała mu się też rola eksperta telewizyjnego. Fabiański ogłosił zakończenie kariery w lipcu. Przez 8 lat grał w angielskim klubie West Ham United.
8: I don't need to see you inside, I know it. That's why you look at me inside, I know it.

0: Proszę Państwa, po bardzo długiej przerwie przenosimy się znowu za ocean, a za oceanem Max Kargetta i najświeższe wiadomości z ligi NBA. Cześć Max.
1: Cześć, witam wszystkich. Tak, off-season również nas obowiązuje.
0: Tak,
1: o co wychodzi.
0: Dokładnie. Oczywiście tutaj, proszę Państwa, od razu pragnę podkreślić, jeżeli nagle coś się nam zerwie połączenie, my korzystamy z telefonu satelitarnego i jest to możliwe, że się coś takiego może wydarzyć.
2: Z gołębia telefonicznego, tak, który bierze nasze słowa, leci tam szybko do Maxa.
0: I od Maxa szybko, to jest bardzo szybki gołąb.
2: Przekaz myśli.
0: Tak, są afery, proszę Państwa, i od afer zaczniemy.
2: Nie korzystaj z wielkich słów.
0: Ale nie, to znaczy dobra, to może nie jest afera, no po prostu
2: właśnie.
0: Koniec ery, pewnej
2: chyba
0: ery w Los Angeles Lakers, którą zapoczątkował dr Buzz. Kiedy kupił drużynę, no i budował ją od podstaw, i ta era się właśnie skończyła.
1: Okej, dobra, czyli zaczynamy od tej strony.
0: Dobra,
1: to najpierw właśnie zacznijmy od tego, że rodzina Bust ma zamiar sprzedać swoje udziały, resztę swoich udziałów w Los Angeles Lakers, gdyż do niedawna większość udziałów miał Mark Walter, a teraz obecnie posiadają je Mr. Kushner i Bob Iger, tak?
0: Tak.
1: Gdyż doszło do sprzedaży Los Angeles Lakers, ale o tym za chwilę, bo to jest dosyć ciekawa sprawa. Ale też Ginny Buss, czyli córka wspomnianego pana Bassa, zapowiedziała, że ona nie zgadza się z decyzją o sprzedaży tych udziałów i ma zamiar o nie dalej walczyć. Także jak się to rozwinie, to musimy jeszcze poczekać, ale no, jest szansa na to, że rodzina Buss już ostatecznie pożegna się z Los Angeles Lakers po kilku dekadach. A co do Marka Waltera, kupił on Los Angeles Lakers ze wspomnianej rodziny Buss około 10 miesięcy temu za kwotę około 10 miliardów dolarów. No i ostatnio sprzedał ją właśnie wspomnianemu Kushnerowi, Igerowi za około 12 miliardów. No, także wydawałoby się, że wykorzystał szybką okazję do zysku. Aczkolwiek w sprawie Marka Waltera trwa aktualnie dochodzenie federalne. FBI bada jego fundusze, gdyż jest podejrzenie, że środki chociażby z firm ubezpieczeniowych, w których ma on swoje udziały, zostały wykorzystywane do prywatnych inwestycji. Są również jakby dochodzenia w sprawie innych przekrętów, potencjalnych przekrętów finansowych, ale tak, chodzi tutaj o kwotę. Możliwe, że chodzi tu nawet o kwotę około 15-16 miliardów dolarów wykorzystanych nieuczciwie. No i są podejrzenia, że właśnie te pieniądze mogłyby zostać przeznaczone do zakupu chociażby Los Angeles Lakers. I co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że Mark Walter przed zakupem Los Angeles Lakers doskonale wiedział, że przygląda mu się FBI, a i tak postanowił ich kupić, co było dosyć odważnym ruchem. Były pogłoski, że ma sprzedać również swoje udziały w zespole Cadillaca z Formuły 1, aczkolwiek jest to na ten moment negowane, ale są również głosy o tym, że ma sprzedać swoje udziały w klubie piłkarskim Chelsea. Także no, jest naprawdę ciekawie,

0: Pod tym względem zobaczymy, jak się to rozwinie, ale nie wygląda to za dobrze dla no, niedawnego jeszcze właściciela Los Angeles Lakers.
1: Tak. To może jest to moment dla ciebie, Szaniaku,
2: żeby zainwestować. Tak, ja tylko powiem, ile tutaj, to jest takie, wiecie, no to rozmowa o pieniądzach, no ale wiecie, no, w tym roku, kiedy właśnie Bas kupował Lakersów, klub był wyceniany na 67 milionów, a ile zarobili, znaczy zarobią, być może, jeśli dojdzie do skutku ta transakcja, rodzeństwo Bas, 7 miliardów, więc to jest taki przelicznik, nie? To są takie pieniądze i tutaj możemy sobie, wiecie, gadać, ale to są niewyobrażalne pieniądze. Naprawdę.
1: Tak, to właśnie tak, powinny to być wyobrażalne.
0: Wartość całej ligi wzrosła. Wartość całej ligi wzrosła w tym czasie, ale no jest to... No nie ma czemu zaprzeczyć, to podczas ery właśnie Basa Los Angeles Lakers mieli swoje najlepsze momenty i to kiedy dr Bas przejął drużynę, no zaczął się właśnie okres chociażby Showtime Lakers, tak. I większość tytułów zostało wygranych w tej erze.
2: To prawda. No wtedy Bas jeszcze kupił poza Lakersami jeszcze Los Angeles chyba Kings, tak? Halle de Forum, jakieś rancho w Sierra Nevada. No zainwestował niedużo, a potem zwróciło się to powielokroć. Przenosimy się, znaczy nie przenosimy się, w zasadzie zostajemy.
1: No. Co on w ogóle robił, że on taki ten, hajsiasty?
2: Stary, on był w ogóle jakimś deweloperem. On kupował jakieś inwestycje, on w pewnym momencie też nie miał za dużo tej kasy, bo wszystko zainwestował, potem zaczął tracić i to był bardzo ryzykowny ruch, że on nagle kupił upadający już tak naprawdę wtedy klub. Tak było, dobrze mówię?
0: No, można powiedzieć...
1: Czyli przeważasz, może wyjechać dalej.
0: Tak, na pewno nie było kolorowo wtedy.
2: Nie było.
1: Wtedy wszystko było czarno-białe.
2: Zostajemy w Los Angeles, ale przenosimy się do drugiej drużyny, bo tam też afera. Udało się tak. Dopiąć ten trade Kawhiego, czy jeszcze czekamy?
0: No właśnie, wydawało się, że już jest definitywny koniec tej afery.
1: Ale jakiś, że to on odszedł przecież.
2: No, słuchaj, właśnie rzecz w tym, że został trade ogłoszony, ale trwa śledztwo.
0: 2 miesiące temu.
2: Tak.
0: Tak, jakby został ogłoszony trade, ale jeszcze nie oficjalnie. 2 miesiące temu i dopóki śledztwo nie zostanie zakończone. Znaczy inaczej, śledztwo może trwać jeszcze, może się przyczyć. Ale no na razie, nawet poza sezon, ale na razie jeszcze sam trade nie został oficjalnie potwierdzony. Gdyż tak, Kawhi Leonard no, prawdopodobnie zostanie zawodnikiem Toronto Raptors. Wszystko wskazuje na to, że drużyny się nie wycofają, że przejdzie to jeszcze przed startem obozu przygotowawczego. I tak jak mówiłem, wydawało się, że to już jest koniec definitywny afery, gdyż ESPN opublikował artykuł, który twierdził, że śledztwo nie znalazło żadnych dowodów na to, że Los Angeles Clippers złamali przepisy NBA, próbowali oszukać listę płac.
2: Ja tylko tutaj mały suplemencik.
1: Chodzi o to,
2: że firmy przekazywały pieniądze Kawhiemu. Takich praktyk, no w zasadzie chyba się nie inaczej, bo to zaraz Max wytłumaczy pewnie, bo zawodnicy stoją murem za tym. Nie, to znaczy być może też, ale po prostu chodziło o to, żeby więcej pieniędzy dostawał Kawhi i to były takie firmy, które tak naprawdę nie potrzebowały twarzy i Kawhi nic tam nie robił. Na przykład The Aspirations to była firma, która w tej kontrakcie Kawhi miał wpis, że może brać udział w projektach organizowanych przez nią, ale jak nie będzie chciał, to nie musi. Takie no show job. Nie pokazujesz tak, się, ja dostajesz kasę.
1: Kurde, tak. Ideolo.
2: Ideolo, no.
1: Tak. W ogóle odwołać aferę. Tak. To jest marzenie.
0: To był chociażby jeden z zarzutów waszy, ale z drugiej strony Clippers wskazywali na to, na swoją obronę, że jakby przedstawianie jakby sponsorom zawodników, swoich zawodników, swojej największej gwiazdy, to jest normalna praktyka w NBA. To nie świadczy o złamaniu prawa oraz wyciekły plany Aspiration co do wykorzystania Kawhiego Leonarda w ich kampanii marketingowej, aczkolwiek kiedy prace już nad tym trwały, to krótko potem zrezygnowano z tego, gdyż ta firma już upadała i po prostu mieli ważniejsze sprawy na głowie na ten moment, także no, są dowody na to, że coś zamierzali z nim zrobić, aczkolwiek no, przez ten cały czas nie wyszła żadna akcja promocyjna, nic takiego. Pablo Torre, który jakby opublikował, który no, wyjawił to wszystko, że tak powiem, te wszystkie zarzuty, dostał w ogóle nagrodę Pulitzera za tą sprawę, co jest też dla mnie trochę dziwne.
2: Mimo, że jeszcze tak naprawdę nic nie zostało udowodnione.
1: Dobra, Donald Trump dostał pokojową nagrodę FIFA, to nic nie znaczy. Są nagrody, chcesz, Krzysiula, za tydzień też ode mnie jakąś nagrodę dostaniesz. Puchar bosej stopy.
0: Tak, ale kilka godzin po tym, gdy ESPN opublikowało swój artykuł, NBA wydało oświadczenie, że nie jest to jeszcze zakończone, a artykuł rzekomo posiada no, sporo nieprawidłowości. Tylko ile jest w tym prawdy? No ja podejrzewam, że nie za dużo, gdyż jak już wiemy, wyniki tego śledztwa zostały przedstawione przedstawicielom drużyn tak dalej, jakby w prywatnym kręgu już w lipcu. Także sprawa jest już rozwiązana, tak na dobrą sprawę. Oraz za jakby Los Angeles Clippers i Kawhiem nie stoi tylko sama organizacja i Steve Ballmer, który zarzekał się, że on nie będzie mieć problemu, żeby skierować sprawę do sądu, jeżeli uzna, że został skrzywdzony. Za Kawhiem i Clippers stoi również w pełni całe Stowarzyszenie Zawodników NBA. I też zapowiedzieli, że jeżeli uznają, że kara jest zbyt dotkliwa, bez wystarczających dowodów, to nie mają zamiaru zostawić tak tej sprawy. Także nawet jeżeli ostatecznie zostanie przyznana jakaś kara, czy dla Clippers, czy dla Kawhia, to raczej nie ma co się spodziewać jakichś potężnych zawieszeń i tak dalej. Raczej to będzie jakaś mała kara finansowa bądź coś podobnego.
1: Jesteś mi wiem 5 złotych.
2: To coś w porównaniu do tych zarobków, to pewnie można by tak sobie to przeliczyć, żeby łatwiej sobie wyobrazić tak, to.
0: Tak, moja spekulacja na ten temat jest taka, że Liga sama jakby chciała to ogłosić i zdenerwowała się na to, że ESPN ich wyprzedziło, gdyż no wątpię, aby artykuł, pod którym podpisało się kilka naprawdę sporych nazwisk, chociażby właśnie Baxter Holmes, czyli ich najlepszy dziennikarz co do Los Angeles, Sam Starania, czyli ich twarz, Ramona Shelburne, która również jest ceniona, oraz ich najlepszy dziennikarz co do właśnie różnych tego typu śledztw, inwestycji, dochodzeń, którego niestety zapomniałem imienia, za co przepraszam, ale również się pod tym podpisał.
2: Bardzo dziękujemy, Max Kargetta. Słyszymy się, mamy nadzieję, że za tydzień.
0: Tak, było miło, do usłyszenia, hej.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama. Dzień dobry, tu Radio Campus. Dziś mamy piątek, 21 sierpnia, a serwis przygotował i przedstawi Kuba Woźny.
2: Akademicki Radio Campus.
3: Transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. 23-latek planował zamach na polskich polityków. Urodziny najstarszej osoby na Ziemi.
2: Wiadomości.
3: W niedzielę wejdą w życie przepisy w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Od opublikowania rozporządzenia miną wtedy 3 miesiące. Transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej będzie można dokonać w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Rozporządzenie wprowadza 3 różne formy dokumentów, uzależnione od tego, kto zawarł związek. Wzory zostały tak zmodyfikowane, aby odpis aktu małżeństwa zawartego poza granicami RP miał widoczną informację o tym. Opracowanie regulacji było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Krakowscy policjanci na internetowej grupie o tematyce broni palnej zobaczyli wpis z apelem o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Jak się później okazało, na życie czołowych polityków. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi i ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Najstarsza osoba na świecie obchodzi dziś 117 urodziny. Ethel Caterham to brytyjska była nauczycielka. Jest najstarszą żyjącą osobą od 30 kwietnia ubiegłego roku. W swoim życiu pracowała jako opiekunka do dzieci w Indiach, a także mieszkała w Hongkongu oraz na Gibraltarze. Do 97 roku życia prowadziła samochód, a także grała w brydża, gdy miała ponad 100 lat. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Optymisty. Jest to polska inicjatywa ustanowiona w 2016 roku. Jej pomysłodawcą jest Fundacja Jestem Optymistą, która promuje pozytywne myślenie i szerzenie radości. Założycielem fundacji jest Mariusz Pujszo. Według Psychological Bulletin optymiści mają lepsze mechanizmy radzenia sobie ze stresem, co minimalizuje ryzyko depresji i lęku. Z kolei badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Pensylwanii mówią, że osoby z optymistycznym nastawieniem osiągają lepsze wyniki zawodowe.
2: Korki.
4: Odetkało się coś? Jak myślisz?
1: Nie, wręcz przeciwnie. Tutaj
4: dotyka się?
1: Sytuacja nie poprawia.
4: Nie, tu się poprawiło na S8. Już z tym jednym sobie poradzili, tym co był do zjazdu na Wisłostranę, tak? To już jeszcze a nie, to tym sobie nie poradzili. Jest lepiej, tak? Cały czas mówimy od strony praskiej w stronę marymącką, brudno tutaj. Słodowiec. Poza tym, tak patrząc z lotu ptaka, nie ma tragedii. Przy parku Fontan dały cały czas tutaj hardcore jakiś. W weekend Gran Fondo, to od państwa dostaliśmy informacje, także będą
1: w
4: utrudnienia
1: niedzielę.
4: W ruchu.
1: W niedzielę, tak. A gdzie to będzie? Wiemy już?
4: Tak, jadą tak stąd, ruszają, start i meta jest na moście świętokrzyskim, ruszają tutaj, skręcają koło stadionu, tutaj pyk na przez Gocław jakoś, potem cisną gdzieś tutaj Sulejówek, jakieś takie tutaj robią, gdzieś tam Pustelnik, takie coś tam pyk, dwa kółka i tą samą drogą na most świętokrzyski wracają.
2: Pogoda.
1: Jak, szanowni państwo, wieczorem dzisiaj zacznie padać, to dopiero rano opady się skończą. I cóż, w sobotę będzie też trochę padać, będzie chłodniej, 21 stopni, w niedzielę przestanie padać i będzie 20 stopni, więc taka, proszę państwa, pogoda kratkę, można powiedzieć. A co będzie się działo w tygodniu najbliższym, powiem za godzinę.
2: Radio Campus.

0: Słuchaj,
1: tak.
0: Tak se pomyślałem, że możesz ten, można powiedzieć, że jakby to powiedzieć tak, bo ja myślę trochę mniej chyba cenzuralnie niż mogę to powiedzieć na antenie, więc jakbyś powiedział, jakbyś, że tak, no nie wiem, kobieta się potrafi ubrać, nie wiem, wyzywająco, dobra, powiem, nieważne. Zdzirowaty strój, tak? Jest coś takiego.
2: No tak, tak? Wyzywający.
0: To co by musiał chłop założyć, stary, żebyś powiedział, że się chłop ubrał zdzirowato, stary? Co musiałby mieć na sobie takiego, żeby... Czy państwo mają jakiś pomysł?
2: Chyba nie ma czegoś takiego właśnie, rzecz w tym, że...
0: Tutaj... No może, stary, może jest. No.
2: Nie, bo my raczej chłop może się ubrać kontrowersyjnie. Może założyć coś, co... powszechnie jest uznane za coś takiego nieskromnego, wyzywającego właśnie, ale będzie
0: ale
2: to budziło inne skojarzenia na pewno. No na przykład może czegoś nie założyć, może założyć...
0: Czy się z gołą klatą?
2: To w ogóle ja uważam, że chyba to już jest karalne. Czy jeszcze nie?
0: Co?
2: Bo jak się chodzi w ogóle bez ubrania, bez koszulki.
0: bez ubrania
2: na pewno, ale...
0: Prawdopodobnie tak. Przecież nie wiem, weź spróbuj.
2: Ale właśnie bez koszulki, nie wiem, czy słyszałem o tym, że chyba nie wolno chodzić bez koszulki tak po mieście.
0: To zapraszam, jak jest ciepło, na grochów.
2: No, ja wiem, że to... Mi się to źle kojarzy na pewno, ale uważam, że no tak. Że to, ale budzi to jakby inne skojarzenia, nie? Nie takie, o których ty mówisz. Więc nie wiem, co by musiał założyć, raczej pewnie czego by nie założył. Ale znowu nie określilibyśmy go w ten sposób. Tylko raczej niespełna rozumu.
0: Na przykład. Albo więc tutaj jest propozycja, tak. Koszulka w siateczkę.
2: Tak, pomyślałem też o tym, no i jakby, wiesz, no... Kiedyś chłopy takie, wiesz, na ramionczka miały w siateczkę, nie?
0: W siateczkę chyba nie, były, właśnie.
2: Były, żółta taka w siateczkę. Ja mi się tak kojarzy, taki styl.
0: No właśnie, kurczę, taka...
2: I takie spodnie w kant. Brązowe.
0: Kant?
2: Brązowe spodnie w kant, żółta w siateczkę koszulka.
0: Chciałbym ciebie tak zobaczyć.
2: To lepiej wygląda na mężczyznach z nadwagą. Tak, tak
0: to mi się
2: widzę
0: wydaje,
2: oczami
0: tak?
2: Wyobraźni. Tak, jak mi się wydaje. Ale słuchaj, jakieś zdjęcia tutaj do nas.
0: Chłop właśnie tak się ubrał. Akurat do pracy tak idę.
2: O, to zdjęcie, proszę państwa, które właśnie nam tutaj wysłała osoba.
0: This is very nice.
2: Tak. My wife. Czyli już wiecie pewnie, o kogo chodzi. Widziałem tak ubranego człowieka w Krakowie.
0: Ale gdzie?
2: Normalnie chodził se tam gdzieś w okolicach rynku, bo to byli jacyś ludzie z Anglii. I oni często przyjeżdżają tam na jakieś takie kawalerskie czy coś.
0: A, no to jak to był kawalerski, to bardzo możliwe. No.
2: To on właśnie chodził w ten sposób po ulicy. No i to jest właśnie bardzo kontrowersyjne. To jest wręcz, no niesmaczne, można by powiedzieć, prawda? Inne skojarzenia są budzone. No tutaj państwo piszecie, że tam skarpetki do sandałów, ale zwróćcie uwagę, ja widziałem to, na serio, widziałem to, że w takich serwisach modowych, gdzie możesz sobie kupić jakieś ubranie, modele są ubierani właśnie w jakieś takie sandały, czy jakieś takie półbuty i skarpetki. Tak się chodzi.
0: Teraz ostatnio też widziałem na jakichś pokazach mody, tak.
2: Więc także, to, tak. Co się śmialiśmy kiedyś, słuchajcie, kiedyś za moich czasów młodości, białe kozaczki, jak dziewczyna założyła, to była bardzo źle kojarzona. A dzisiaj wcale nie. Dzisiaj dużo osób tak chodzi, już nie jest tak wcale uznawany. I tak samo z tymi skarpetami, nie? Te kamizelki takie, tak jak te spodnie były bombery, nie? Mm-hmm. Że miały dużo kieszonek. To te kamizelki z dużą ilością kieszonek...
0: A ja mam
2: kieszonek.
0: Taką skórzaną kamizelkę, no w sensie skórzaną. Z plastikowej świni to jest, ale... ale udaję skórzaną. Firmy Yang Xing Ding Chao Ping.
2: Tak.
0: Ale kurczę, powiem ci, stary, że on jest jak... Tak czasem na nią patrzę i mam takie, kurde, ja nie wiem, czy ona już tak bardzo nie jest... obśmiana, że już nie można, stała tak. Się znowu fajna.
2: Stała się. Już ci od razu mogę powiedzieć. Stała się.
0: Tutaj parę osób pisze na przykład jakieś tam stringi ze słoniem, coś tam, rurki, stylówka Borata, a to chyba się nie rozumiem, bo nie chodzi o to, żeby wyglądał jak
2: Nienormalny?
0: Jak tak. Jak nienormalny, jakoś tak głupkowato. Tutaj powtarza się ta koszulka na ramionczka. Tylko wydaje mi się, że na przykład taka koszulka na ramionczka to siateczkowa szczególnie. To moim pierwszym skojarzeniem jednak są raczej jakieś takie klimaty parad miłości, tak? Ale z drugiej strony, jak do tego takie, wiesz, szerokie spodnie, jakieś takie w kant na przykład, no to już po prostu... Siateczkowa koszulka jakby spoko, ale do spodni, tak? Czyli musi być tak, z odpowiednimi spodniami. Tak. Jakie buty?
2: Oj, to już, to ja nie, właśnie nie znam w ogóle na butach. Ja, jeśli chodzi o buty, ja wiem, że ludzie zbierają buty tutaj, a takie, wiesz, super buty, nie? Ja w ogóle butów to nie umiem
0: dobrać. Noszę.
2: Nie noszę. Nie noszę.
0: Bo jestem szewcem.
2: Dokładnie. Więc tutaj niestety nie,
0: dobra,
2: nie pomogę.
0: Czyli mamy tak. Ja wygeneruję później taką, taką postać, tylko musimy wybrać, co ona ma na sobie mieć i później wrzucę do nas na grupkę, także jeżeli ktoś by chciał taką osobę zobaczyć, to zapraszam już na Orbicie Prawdy. Trzeba odpowiedzieć na 3 pytania, bo Krzysztof nie popuści. Dobra, czyli mamy tak. Żonobijka, siateczkowa czy nie siateczkowa? To jest jedna rzecz. Nie, właśnie nie rurki, bo tu ktoś napisał. Moim zdaniem to powinno być takie... takie jednak szersze spodnie.
2: Tak, no ale to też pokazuje, że widzisz, że nie ma odpowiedzi takiej na tak postawione pytanie. Po prostu mężczyzna, choćby nie wiem, co na siebie założył, to nie będzie tak wyglądał po prostu, nie?
3: Trzeba sprawdzić.
2: No, tak mi się wydaje. I nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Czy to jest jakaś forma dyskryminacji? Chyba nie. Bo co, bo mężczyzna też powinien tak potrafić? Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie.
0: Zobaczymy, jak nam sztuczna inteligencja wygeneruje taką postać.
2: Chyba, że to kobieta musiałaby powiedzieć, nie? To może byłoby bardziej wtedy, no takie bliższe prawdy. Bo nam ciężko, mi ciężko.
0: Drogie
2: określić.
0: Panie, 886-971-971, wszystkie linie są otwarte.
2: I nie chodzi tu, wiecie, o to, że...
0: Ale,
2: tak
0: ale
2: się
0: ciekawe
2: ubierze,
0: też jest, co chłopy myślą, tak?
2: No tak.
0: Jak dla chłopa byłoby ubrać się z dżirowato? No tutaj ktoś, widzę, żeby wyszedł w tych strinach Borata, to... No ale widzisz, to jest na przykład przegięcie, bo to jest jakieś takie cekinki.
2: Cekiny, to już... to jest taka koszulka z cekinami.
0: Tak, jak w klimacie taki trochę Sifru Faraon.
2: Tak. No, może to jest ten kierunek. I te takie korale.
0: Biżuteria musi być moim zdaniem jakaś, ale jesteśmy przy butach. Buty? Buty są raczej skórzane.
2: Wiesz co, to
0: buty.
2: Są takie buty, takie właśnie, tylko nie wiem, jak to określić, takie trochę też takie, z dużą podeszwą.
0: Jakieś, na obcasie takie?
2: No nie na takie obcasie,
0: takie jak kowbojki
2: tylko,
0: trochę?
2: Nie, taka duża, tak jak właśnie ci z tych K-popów czasami mają w teledyskach.
0: Ale że taka gruba na
2: gruba
0: po
2: podeszwa, tak, po calaku gruba podeszwa, jakieś tam klamerki, jakieś te, takie, wiesz, dziurki, takie paski, dużo tam
0: klamerki,
2: się dzieje.
0: Dziurki, paski?
2: Tak.
0: Myślę, że czat zrozumie. Słuchaj, i buty takie muszą być jak K-pop, duże czarne paski po calaku gruba.
2: No, to mi się wydaje, że właśnie coś takiego.
0: A
2: no,
0: mi się
2: ogólnie...
0: kojarzy bardziej takie raczej z tymi, z takie właśnie w stylu kowbojskim. Jakieś takie, że wiesz,
2: to
0: takie do połowy łydy, coś takiego.
2: Takie kowbojki? No to fajne jest.
0: I do tego stary taki brązowy spodzień i żonobijka.
2: Kurczę, no i stworzyłeś kowboja trochę, no.
0: No nie do końca. Taki miejski kowboj.
2: Miejski kowboj. No, ale być może wyznacznikiem jakimś będą panowie, którzy słuchają i chodzą na takie techno imprezy.
0: Ale tam wszyscy na czarno, tak?
2: Teraz, ale kiedyś, wiesz, te niemieckie techno, może w tym klimacie. Coś w tym klimacie.
0: No nie wiem, zastanówmy się. Wy również się zastanówcie. Wiadomości przyszło mnóstwo, także my się
2: doczytamy,
0: to przejrzymy.
2: Trzeba doczytać.
0: Puść tam jakiś utwór muzyczny i zaczynamy tworzyć takiego pana.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
2: Reklama.

0: proszę, nic nie wspomnieliśmy o grupce, a...
1: ja wspomniałem przecież.
0: A wspomniałeś, może.
1: Ty mnie słuchasz w ogóle?
0: No, ale nie zapraszaliśmy w ogóle.
1: Powiedziałem, że tam wrzucę i zapraszam do zobaczenia już teraz i że trzeba a odpowiedzieć jednak na pytania. Przecież no powiedziałem to przed
0: ja
1: chwilą.
0: A, bo ja czytałem tutaj, co państwo napisaliście.
1: Ty weź nie czytaj.
0: Nie, no nie, trzeba czytać, żeby się odnosić.
2: Bo
0: na
2: jak
0: przykład
2: mi się trafiło, stary, jaki kawał samej posypki drożdżówkowej.
0: O, to jest chyba najlepsza część drożdżówki.
2: No. Chcesz pół posypki?
0: Daj.
2: Masz.
0: Kawałek.
2: No, fajny tak.
0: Najlepsze to jest kruszonka, słuchajcie.
2: A kiedyś były takie jeszcze u mnie na osiedlu w sklepie takim osiedlowym, no bo jakie są na osiedlu, tak? Były takie bułki, co się nazywały rosolaki. I stary, to była taka owalna bułeczka. Na górze był roztopiony ser i też bardzo często właśnie tego sera tak gdzieś spływało i było dużo taki, wiesz, z boku takiego sera przytopionego, a w środku była taka, jakby była nasączona, stary, rosołem.
0: Jakaś taka bulion?
2: Taka, no nie, była taka, stary, żółta i takie miała zielone fragmenty, to pewnie były jakieś, stary, mikroplastik rakotwórczy, ale smakowało, stary, jakby ona była jakimś takim właśnie oblana, nasączona czymś takim. Nieważne.
0: Stylizowane na talerz rosołu. Ciastko stylizowane.
2: W bułce, rosół w bułce, tak? Odgryzasz ser i masz w środku ten.
0: Rosół. Nieźle, nieźle. Nie wiem, czy chciałbym spróbować.
2: Mamy koszulkę, mamy spodnie. Czekamy jeszcze na buty.
0: No z butami jest problem, no z butami jest problem.
2: Fryzura i biżuteria, to mnie jeszcze interesuje i to mi jest potrzebne.
0: Fryzura chyba nie, każda fryzura nie. W ogóle fryzura nie.
2: Moim zdaniem fryzura również. Drogie panie, czy fryzura tak? Czy
0: nie, moim zdaniem fryzura nie.
2: Dlaczego nie?
0: Ale ciekawą opinię tutaj napisała osoba słuchająca, że była właśnie, żeby sobie, i to ja się z tym zgadzam, żeby sprawdzić sobie takie właśnie najnowsze trendy, warto wybrać się, no jak już zacznie się sezon, do Opery Narodowej. Tam to jest taki przekrój.
2: Co?
0: No naprawdę, taki przekrój stylów różnych, ubioru. Tu osoba pisze o takim panu, który tak na biało jakiś założył, kapelusz taki kowbojski miał i jakiś, no opis jest, możesz sobie doczytać. Ale przychodzą
2: miejsce
0: też w dresach ludzie.
2: Ostatnie miejsce, do którego szedłbym po modowe inspiracje, to jest Opera Narodowa.
0: Naprawdę?
2: No oczywiście.
0: A dlaczego? Dawno nie byłeś chyba.
2: Ale dlaczego? Stary, no bo dlaczego?
0: Nie wiem, tak się akurat złożyło, że tam masz taki przekrój stylów różnych.
2: Ale stary, to, że masz na Bazarku Różyckiego też masz różny
0: przekrój
2: stylów.
0: Nie, ale to nie jest to. No wiesz, ludzie raczej do opery starają się ubrać ładnie. I teraz to, co to dla kogo konkretnie znaczy ładnie, no to już jest pole ogromne. No i wiesz, tam możesz zobaczyć naprawdę różnych ludzi, różnie ubranych.
2: Nie, to jest...
0: No, przejdziesz się, zobaczysz. Przejdziesz się, zobaczysz i
2: ja. Ale to nie chodzi o to, że nie ma tam ludzi, którzy są różnie poubierani, tylko że trochę, stary, no... No nie wiem, chodzenie do opery, żeby zaczerpnąć jakieś tam inspiracje modowe,
0: nie,
2: stary,
0: no, modowe, to
2: tak
0: to
2: jakby, stary, nie wiem, chodzić do cyrku, żeby się wzruszyć. Jakby, no możesz, jak ktoś z trapezu spadnie, no to
0: nie,
2: może i tak.
0: Nie, możesz się wzruszyć, bo piękny wykon był, wiesz, piękna muzyka i tam akrobacje pod dachem namiotu, też można. Natomiast oczywiście nie jest to cel sam w sobie, żeby iść do opery, żeby szukać stylów, prawda? No, ale w ogóle nie, tylko ja mówię, że jest
2: dobra,
0: to miejsce, gdzie
2: zobaczysz. Dobra, już zaczynasz krążyć, bo mówiliśmy o tym, że gdzie się ubrać i żeby iść do opery, więc to było twoje pierwsze, to się nie wykręcaj
0: teraz.
2: Dobra, nie łapnie
0: za słówka, bo nie chodzi o to, żeby popatrzeć sobie na ludzi, jak idziesz do opery, żeby był to cel sam w sobie, ale można popatrzeć na ludzi, jak jesteś w operze i zobaczyć, jak się ubierają. Ja uważam i tak, że do opery to trzeba ładnie się ubrać. Nie
2: oczywiście.
0: W dresach. Nie,
2: nawet nie w dobrym dresie.
0: Nie w dobrym dresie też nie. Tak, zgadzam
2: się. Ja ostatnio, stary, poszedłem do swojego mechanika i zapytałem, czy mogę na chwilę wejść tam na warsztat. I znamy, tam często tam chodzę, więc pozwolili. I patrzyłem tam, co mechanicy jedzą, bo szukałem inspiracji do zdrowego żywienia.
0: Do zdrowego,
2: to jest taki
0: to nie.
2: sam klimat, stary. Chodzę sobie do opery popatrzeć na ludzi, to dokładnie to.
0: Ja zwracam uwagę, bo tutaj też padło pytanie. Czy mężczyźni oceniają innych mężczyzn po ubiorze?
2: Tak. Tak, wszyscy tak.
0: Ja bym inaczej powiedział. Ja bym raczej ocenił człowieka jakby...
2: Po duszy.
0: Po duszy. Nie, w sensie jak się ubrał do jakiego miejsca. O. Raczej ja tak mam.
2: A jak się ubrał od szubka głowy do pasa? Czy jak?
0: No nie, no ale jak idziesz właśnie na przykład, no dajmy na to tę operę, no to wiesz, no to raczej założysz takie rzeczy ładne.
2: A dlaczego?
0: Ładne, no bardziej godne, o godne.
2: A dlaczego?
0: No bo myślę, że tak wypada.
2: No ale dlaczego?
0: Bo to jest opera, no tak się przyjęło, no nie idziesz właśnie, znaczy teraz już idziesz, nie, bo widziałem też sam, że tak na luźno chodzą ludzie do opery. Zresztą chyba sama Opera Narodowa tak już się nie, tak się pozycjonuje dla wszystkich, że nieważne, przyjdź, zapraszamy ciebie, po prostu, nie trzeba już sukni ładnych zakładać i wiesz, jak idziesz do opery.
2: A, moim zdaniem warto.
0: Oczywiście, i ja się zgadzam.
2: Z szacunku dla sztuki,
0: dokładnie,
2: dla wykonawców.
0: Dokładnie
2: i
0: tak.
2: I żeby od czasu do czasu założyć sobie fajne ciuchy, no.
0: No też.
2: Wyjście do opery to jest taka trochę lepsza okazja.
0: Właśnie, o to
2: więc
0: chodzi.
2: Ja już mam tak, następnym razem do opery idę w żółtej siateczkowej koszulce.
0: I do tego dążyliśmy cały czas.
2: Brązowe spodnie. Buty, mokasyny z frędzlami.
0: Właśnie dlatego szukaliśmy inspiracji. No tak, tak.
2: Ja zaczynam generować ten obraz.
0: No dobrze.
2: Jaki fryz, ludzie i biżuteria.
0: No i tych buty, prawda, nieszczęsne.
2: Buty. Najpierw zapytamy, jakby według niego wyglądał po prostu taki dziwaty męski strój, tak? Po prostu, nic mu nie podpowiadamy, a potem odpimpujemy takiego prompta, że zobaczycie.
0: Dobrze, to ja tutaj nakładam winyl.
2: Tak, pokaż coś tam ciekawego.
0: Ale to z twojego plecaka jest to chyba. Pewnie będziesz kojarzył, nie?
2: Tak.

0: Bardzo, bardzo ciekawa, proszę państwa, wiadomość, pod którą ja się podpisuję rzeczywiście i dlatego
1: mi
0: się...
1: Bo sam ją wysłał.
0: Tak. Dlatego mi się właśnie źle kojarzą chłopy bez koszulek chodzące po mieście. W latach 90. oceniało się, jak facet jest ubrany, żeby wiedzieć, co się może zadziać. Czy jest skejtem, czy metalem, czy dresiarzem, czy będzie gadka o wspólnych zajawkach, czy mordobicie. Rzeczywiście tak było. Inaczej. Ja tak miałem też.
1: Słuchaj, może teraz też są jakieś takie subkultury, tylko są to inne i nie jesteśmy już...
0: Drillowcy na przykład.
1: Nie jesteśmy już młodzi, więc nie wiemy.
0: No teraz, no
1: są
0: właśnie.
1: Są jakieś teraz takie?
0: No ja wiesz, teraz się wiem, że ludzie młodzi ubierają i potem się chwalą, ile mają na sobie, nie?
1: Siema, mam na sobie majtki, mam na sobie spodnie,
0: ale majtki
1: mam
0: za
1: na sobie
0: 1500.
1: Koszulkę.
0: Koszulka za 2000, bo są takie koszulki. Bo to firma, nie? Wiesz,
1: zwykle mają wielkie napisy marek.
0: Tak. Od razu wiesz, co to jest, nie? No i jest drogie wtedy. Więc ja tak też miałem. A dzisiaj? Dzisiaj już jest trochę trudniej. Bo...
1: Jest jedna ta subkultura małolat.
0: Subkultura małolat. New generation.
1: Taka fryzura na tego, na brokuła.
0: Bro, już właśnie nie. Już właśnie chyba nie.
1: Nie, no, widzę cały czas,
0: tak?
1: Przecież, no.
0: Były kiedyś takie... Pamiętam, że był taki mem. Tak, był taki mem, że widzisz faceta... I był zresztą twój kumpel z rodzinki na tym memie.
1: No.
0: I był podpis, kiedy widzisz tego gościa, który wchodzi do żabki i pyta o jakieś tam malinowe, jakieś ten, waporki, nie? I ich nie masz i już wiesz, że będzie problem. No... Więc, ale teraz jakoś mniej już widzę te brokuły, nie? Na mieście. Ale może być. Dobra, mamy wszystko w zasadzie do
1: ja
0: stworzenia.
1: Ja generuję.
0: Więc tutaj już będziemy sobie, proszę państwa, generować. I co? I potem się umieści to na grupce, prawda?
1: Tak jest. Już jestem w trakcie tego.

0: także pisania zara będzie.
1: Czy fizycznie istnieje coś takiego jak plecak Maćka z winylami? Oczywiście. Oczywiście, że jest coś takiego. Weź, machnij plecakiem.
2: Ciężkie jest, mogę nim poszurać. Słychać?
1: Słychać chyba, tak? Poczekaj, jeszcze raz. Dobra, no przesunąłeś, tak, było słychać. Ja słyszałem na pewno, myślę, że państwo też. No jest ciężki, bo tam mamy bardzo dużo winyli, plus jeszcze szafy są z winylami za nami.
3: Po niemiecku Windelschaffen.
1: Windelschaffen?
3: Nie, Schaffen to szafy. Windelschaffen.
1: Tak, więc mamy oczywiście i dużo mamy rzeczy na tych winylach. I teraz państwu coś z tego winyla zagramy. Takie coś nakładam? Proszę. Nie wiem. No tak mi się...
0: Ty wiesz, co to jest?
1: No, tak.
0: No to dlaczego jeszcze się zastanawiasz?
1: Ja...

0: Bardzo dziękujemy, Maćku, i pozdrawiamy. Ten kawałek, pisze Maciek, mu się kojarzy z nami. I że my w sumie też jesteśmy takie, pisze Maciek, łapserdaki jak Method Man i Redman. A ja w ogóle ten film to miałem na płycie. Coś zwygenerowałeś, tak? I oglądałem, tylko dokończę, How High, oglądałem powielokroć oglądałem ten film. To potem wrzucisz na grupę.
1: Wrzucam teraz,
0: dobra,
1: bo nie wrzucisz. Wytrzymam.
0: Dorzucisz,
1: szanowni,
0: dobra.
1: Szanowni Państwo, to będzie bekanie z tej ziemi, także zapraszam Was niesamowicie serdecznie do naszej grupy na Orbicie. Aż mi serce mocniej bije, bo to jest tak śmieszne.
0: O, a tu ktoś napisał, że nigdy nie oglądał tego Gniota. No jak nie oglądasz, to skąd wiesz, że
1: jakiego?
0: Gniot? How High.
1: Naprawdę?
0: No
1: kurde, ja stary wygrałem zaproszenia na How High i chyba na The Wash takie było.
0: Było, no.
1: I wygrałem, stary, zaproszenia na jakiś pokaz przedpremierowy w kinotece chyba. I stary, poszedłem tam z ziomkiem. Była cała sala, stary, było praktycznie wszyscy raperzy, których wtedy kojarzyłem, stary. Pamiętam, że jakiś Zipera, Teddy, w ogóle no, sporo ich tam było.
0: No.
1: I tylko, stary, zgasło, rozpoczął się film i wszyscy... Chłopie, normalnie tak zamglone tam było.
0: No tak, no. Właśnie o to chodzi. Ale ja uważam, że w ogóle ten film to z tych wszystkich, bo było kilka takich filmów. Friday, potem chyba Next Friday, właśnie tak. The Wash.
1: Friday After Next.
0: I How High, to wydaje mi się, że on taki najbardziej był spójny i miał taki największy sens chyba, ale prawda jest taka, że ten oglądałem naprawdę kilkanaście razy, a resztę to tak może z raz. Dobra, to co, zaraz zobaczymy, co tam ci się udało wygenerować. Ale zagramy coś jeszcze. Chyba śmieszne będzie. Chyba będzie śmieszne, no.
1: Zapraszam na naszą grupę, na Orbicie Prawdy.
0: Ej, a jak nie będzie śmieszne?
1: Jak to nie będzie śmieszne?
0: Co ty żeś dał? Co ty dałeś? Kasuj to.
1: Dlaczego?
0: Kasuj to z internetu.
1: Ale super wyglądasz. Chłopie, jaką masz łapę? Jaką masz łapę?
0: Ale ja mam taką łapę. Ja mam taką łapę.
1: No to widzisz, no to
0: widzisz, nawet
1: sztuczna inteligencja wie.
0: Ja
1: moim
0: nawet
1: zdaniem
0: mam lepszą łapę.
1: To jest, chłopie,
0: zobacz, łapę.
1: To jest moim zdaniem starynowa profilowa twoja jakaś.
0: No dobra, no.
1: Zobacz, jak z pierścieniem fajnie wyglądasz? Widzisz,
0: ale właśnie
1: tak sobie
0: wyobrażałem, jak od razu powiedziałeś tej żółtej koszulce, od razu ja
1: to
0: sobie
1: ty
0: tak...
1: To ty powiedziałeś żółta koszulka.
0: No tak, buty fajne, tylko w bojskie buty. Ja bym chciał takie buty, tylko nie ma do czego nosić
1: taki
0: takie
1: złoty
0: buty.
1: Czub mają.
0: Ekstra.
1: Tak, że jak kogoś kopniesz, to zostaje mu ślad. Stary, tam powinno być od tyłu napisane szaniak, tak że jak kopniesz, to komuś zostaje odcisk taki szaniak.
0: Co ty żeś
1: i radio prowadzi, i w radio jesteś?
0: No dobra. Gram,
1: stary, no
0: gram muzykę teraz. Gram teraz. A zrób ty jeszcze siebie, żeby było tam, żeby we dwóch. To byłoby... Też bym chciał ciebie zobaczyć w takiej formie.
1: Proszę bardzo. Mówisz, ma

0: Ej, śmieszne komentarze państwo piszecie. Czekajcie, przerywam tutaj przyjmowanie do
1: niby
0: naszej
1: elegancko,
0: grupki.
1: Elegancko, ale wzbudza respekt.
0: Tak, to mi się podoba, to jest śmieszne.
1: Jakbyśmy mieli jakieś nagrody, to Maciek by dostał.
0: Już tutaj... Dobra, zaraz państwa poprzyjmuję, tylko trzeba odpowiedzieć. Od razu jak ktoś nie odpowiedział, to
1: dobra,
0: tam
1: dobra, dawaj wrócić. Tam przyjmuj.
0: Nie!
1: Wszystkie linie są
0: zasady.
1: Otwarte.
0: Dobra, i teraz co? Uchylamy rąbka tajemnicy. Proszę państwa, prawda jest taka...
1: Że on tak przyszedł dzisiaj do
0: roboty. Że ja dzisiaj tak się ubrałem.
1: Bo wczoraj pelargonia mu spadła na głowę i pomyślał, kurczę, który jest 76? I wyciągnął.
0: Śmieszne.
1: Dzwony. Kurde, z moim zdaniem, stary, powinieneś zaczerpnąć jakiejś inspiracji z tego.
0: No.
1: Bo ja to w życiu tak,
0: ja
1: takie, koszulki.
0: Takie spodnie.
1: Ja to w życiu takiej koszulki bym nie założył.
0: No nie.
1: Bo to już nawet nie jest czyściwo bawełniane.
0: I spodni też takich byś nie założył.
1: A jakie tam są, ja mam spodnie?
0: Takie przecieruchy. Ja nie lubię tych przecieruchów.
1: Nie lubię takich.
0: No ja też nie.
1: No. I one są jeszcze w takich dziwnych miejscach, tak poprzecieranych, nie wiadomo po co, stary. Kto jest
0: tak
1: przeparty?
0: Na kieszeniach.
1: Na udzie w dwóch miejscach. Co robił? Chłop spadać musiał, stary.
0: Z motoru i za tym motorem jakoś dziwnie ciągnięty. Ale buty mi się podobają, spodnie mi się podobają.
1: Ale taka koszulka, gdyby nie była, stary, taka siateczkowa, tylko żółta?
0: No nie, żółta.
1: Albo żółta
0: to nie.
1: Taki, z takim, stary,
0: ale wiesz
1: kołnierzem
0: co?
1: Takim, pa, takim,
0: o, właśnie, ale nie, marynarkę do tych spodni. To bym chciał, taką lata 60.
1: A mówiłem ci, że garniak sobie kupiłem?
0: No coś tam mówiłeś, że znalazłeś właśnie
1: super
0: taki fajny, no.
1: I tylko, że też jest taki szerszy trochę, tylko nie brązowy, ale...
0: I z 30 lat raczej ten garniak.
1: Tak, bo on jest do Tommy Gunna.
0: No, ale takie też były modne, nie wiem czy teraz są, ale jeszcze niedawno znowu wróciły do mody, bo ja pamiętam, że prążki już nie, garniturów prążkowych się już nie nosi, a teraz znowu się
1: Słuchaj,
0: stary nosi.
1: Wiesz co trzeba wiedzieć? Że panowie w prążki mają pieniążki. Nie możemy o tym zapominać.
0: To ja nie wiedziałem tego. No. Dobra, jakby ktoś chciał zobaczyć mnie i Maćka, jak się ubraliśmy dzisiaj.
1: Jak powinniśmy
0: się ubrać, to zapraszamy. Ja wracam do przyjmowania państwa na grupę, na Orbicie Prawdy, tak się nazywamy. Trzeba odpowiedzieć na pytania wstępne, a Maciek gra. O, fajnie,
1: czego byś, stary, posłuchał?
0: Troszkę wyżej, troszkę jeszcze tutaj.
1: Ty, ja zobacz, jakie ja tutaj mam dziwne rzeczy na przykład tutaj.
0: Co ty w ogóle za winyle napakowałeś tutaj?
1: To jest jeden taki dziwny, co jest często tutaj ze mną.
0: Okej. No to ciekawe.
1: Masz na coś ochotę, bo coś tu mówiłeś, że
0: tak,
1: widziałeś.
0: Tak, tak. Słuchaj, tutaj mi... O, właśnie, taki... Tylko nie wiem, czy to jest ta wersja szybka?
1: Nie. Nie wiem, jaka. To jest... Przesuniemy tutaj do innego miejsca.
0: Jakiś coś takiego zagranicznego miałbym ochotę posłuchać.
1: O, to nowość.
0: Ale nie w języku, a nawet angielskim właśnie, w tym rzecz.
1: Po prostu chciałbyś nie wiedzieć, o czym jest piosenka?
0: Czasami wiem, w zależności od języka.
1: No to może tak.

0: No przyszedł Kamil Michałowski, proszę państwa, i approved. Przyszedł gość.
1: Przyszedł Kamil taki... po prostu, przerwał urlop, żeby zobaczyć, jak jest Krzysiek ubrany i wraca na urlop.
0: Tak, ale zaakceptował. Mówi, że można tak chodzić.
2: Ale buciki...
0: Buty fajne, nie? Sztos.
3: Buty fajne,
0: też mi się podobały buty. Na zegarach, kochani, powoli dochodzi 9:30. Tu Radio Campus. Piątek, 21 sierpnia i Kuba Woźny.
4: Akademicki Radio Campus.
5: Elementy przewodów przy torach kolejowych w Białce Kolonii. Ukraina z niedoborem pocisków przechwytujących. W weekend remont dróg na Wisłostradzie i na Bitwy Warszawskiej.
4: Wiadomości.
5: W Białce Kolonii na Lubelszczyźnie przy torach kolejowych znaleziono elementy przewodów. Dzień wcześniej maszynista miał usłyszeć odgłos wybuchu. Monitoring lokomotywy zarejestrował rozbłysk. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji zajęły się sprawą, jednak na miejscu nie wykazano uszkodzeń ani śladów po materiale wybuchowym. Trwa ustalanie przyczyn rozbłysku, który widać na monitoringu. Sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Ukraina zabiega o zgodę Ilona Muska na wykorzystanie systemu łączności satelitarnej Starlink w atakach dronowych na rosyjskie wyrzutnie pocisków balistycznych. Wszystko to ze względu na niedobór pocisków przechwytujących. Drony obsługujące technologię Starlink wykorzystują sieć satelitów SpaceX, co pozwala im utrzymywać silniejsze połączenie z operatorami na większych odległościach niż w przypadku konwencjonalnych połączeń radiowych. Te starania Ukraina podejmuje w czasie nasilonych rosyjskich ataków rakietowych i dronowych. Szczególnym problemem są ataki z użyciem pocisków balistycznych, ponieważ Kijów zmaga się z niedoborem pocisków przechwytujących. Jak przekazał dziennik Financial Times, nie udało się skontaktować z Muskiem w celu uzyskania komentarza. Ekipy asfaltujące pojawią się na Wisłostradzie przy Powiślu, Grójeckiej i na fragmencie trasy Łazienkowskiej. Drogowcy będą asfaltowali jezdnię Wisłostrady w kierunku Mokotowa, przez co zmianie ulegną trasy linii 106, 118 i 185. Również w piątek o godzinie 21 rozpocznie się asfaltowanie ulicy Grójeckiej w stronę Alei Krakowskiej, przez co część ulicy zostanie zamknięta. Zmieni to rozkłady autobusów 191 oraz nocnych N38, N43 i N88. Meksykańska marynarka wojenna poinformowała o dwóch rybakach, którzy przez 5 dni dryfowali po Pacyfiku w przenośnej lodówce. Zaginięcie mężczyzn zgłosili władzom koledzy ze Stowarzyszenia Rybackiego. Przeprowadzona została szeroko zakrojona akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Ostatecznie rybaków odnaleziono 240 km od wybrzeża stanu Chiapas, położonego niedaleko granicy z Gwatemalą. Łódź, którą pierwotnie się poruszali, zatonęła na Oceanie Spokojnym. Rolę szalupy przejął niebieski pojemnik z materiału izolacyjnego, który wcześniej służył do przechowywania złowionych ryb. Po sprowadzeniu na ląd mężczyźni przeszli badania lekarskie i otrzymali pomoc medyczną.
4: Korki.
1: Odkorkowało się? Nie, jeszcze nie.
0: No gdzieżby tam?
1: Ale już prawie, już się z czerwono-bordowego robi żółte, z tylko fragmentami czerwone, także na spokojnie. Chociaż widzisz, tu przy parku Fontan dalej
0: coraz
1: źle.
0: Coraz gorzej.
1: Żeby zjechać tu przy Marienstacie, koło nas też niedobrze.
0: Bo ja tu chciałem jechać.
1: Tutaj?
0: Tak.
1: Tędy?
0: Tędy właśnie, bo potem dalej tam.
1: No to później podlejesz kwiatki, jedź już stąd bliżej, pa, stąd tak blisko, siup, siup, wszystko zielone, żeby dojechać do nas tutaj, pa, rap, ciam, ciam, pim, pim, pim i jesteś, tak?
0: Tak, no tak, no.
1: I tak, jeżeli nie będziecie próbować zjeżdżać koło Marienstatu, ani jechać przy parku Fontan, to będziecie tak właśnie rym, cim, cim, tak jeździć.
4: Pogoda.
0: Kochani, przyszły tydzień, początek dosyć chłodny. 20 stopni maksymalnie w dzień, w nocy 11. Będzie słonecznie, przynajmniej na początku tygodnia, chociaż w poniedziałek jeszcze popada. Później więcej słońca i powoli temperatura będzie rosnąć. I w piątek, jak się tutaj być może spotkamy, jak się wszystko dobrze ułoży, no to będziemy mieli znowu 27 stopni. A dzisiaj tylko szybko powiem, 26 maksymalnie i opady dopiero późnym wieczorem.

0: I'm six.
1: Co ty powiedziałeś? Coś trzeba będzie nałgać?
2: Tego nie powiedziałem.
1: No, szkoda, bo się już obudziłem. Nie. Kłamiemy tutaj wielu osobom naraz, dawaj.
2: Wręcz przeciwnie. Powiemy prawdę, tylko prawdę teraz będziemy mówić, bo będziemy Państwa zapraszać na wydarzenia. Dzisiaj nie zaprosimy chyba nigdzie Państwa.
1: No i dziękujemy. Ale powiedzieliśmy prawdę.
2: Powiedzieliśmy prawdę, ale zaprosimy o... Zaprosimy na dwa wydarzenia. Jedno, które będzie miało miejsce we wrześniu, niedaleko całkiem, bo w Markach. To już Państwu...
1: Czyli Rafał Kubalski.
2: W zeszłym tygodniu o tym mówiliśmy, ale warto przypomnieć, bo to jest ważne wydarzenie i z tego, co się orientuję, tak, jeszcze jest trochę biletów. W Markach Kuba Rafalski.
1: To widziałem, że dużo jakichś takich widziałem fajnych teraz rzeczy. Teraz ma być ten jakiś taki leniwy roast braku ojca chyba w Cisiach. Zawsze w Cisiu jest fajna impreza. Łukasz Kowalski to prowadzi. Mm. Skoro dzieje się w Cisiu, to też pewnie trzyma na tym rękę, więc...
2: Tak, na pewno.
1: Widziałem, że Darek Gadowski, Agnieszka Matan, właśnie Łukasz prowadzi. Tam chyba było z 8 czy z 9 osób.
2: Ale Agnieszka Matan ze swoim programem Trzynastka chyba, tak?
1: Jeździ też, nie, ale to ona będzie na tym roście, ale z tą trzynastką.
2: A, na roście, okej.
1: Okay. Też jeździ, tak.
2: No to na pewno 25 września Kuba Rafalski.
1: A trzeba dołożyć jeszcze, jak to
2: tak,
1: mówi moja babcia.
2: Oczywiście. No i tutaj Państwu przypominamy, bo póki jeszcze można tam się pojawić, bo niedługo nie będzie można. No i myślę, że powiemy o tej dosyć dużej międzynarodowej gwieździe. Która będzie miała przyjemność, okazję
1: będzie
2: wystąpić,
1: miała przyjemność wystąpić dla Polaków.
2: Dla Polaków, właśnie. W Krakowie i w Warszawie. Tylko muszę sobie przypomnieć daty.
1: Myślałem, że nazwisko.
2: Nazwisko to kojarzę, ale o, już mamy. Jimmy Carr w Krakowie to będzie 25 lutego i w Warszawie na Torwarze 18 marca. I tego jeszcze Państwu nie mówiliśmy, że on wystąpi. Może już wiecie, może nie wiecie. Może Was to nie interesuje, a może bardzo. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda amerykański stand-up w takim właśnie wydaniu. Chociaż Jimmy Carr to raczej jest taki chyba brytyjski, nie? Australijski,
1: no tak,
2: brytyjski.
1: Tak. Chłopie kochany.
2: Ale on jeździ dużo w Stanach. Spędza czasu. I był już i teraz znowu będzie, tylko tym razem będzie z nowym materiałem. Więc zapraszamy 18 marca. Szczegóły to Państwo sobie możecie sprawdzić na fanpage'u Stand Up Polska. I chyba to tyle z zaproszeń.
1: Tak, ja też nigdzie nie zapraszam.
2: Ale możemy Państwa zaprosić do posłuchania.
1: Ja Was mogę
2: muzyczki.
1: Na pewno zaprosić do pomalowania sobie jakiejś ściany.
2: No,
1: jeżeli macie w domu coś takiego,
2: ale nie,
1: ale
2: ja
1: tobie ktoś,
2: malował.
1: No właśnie. Stary, jak ja bym to komuś zlecił, to bym nie wiedział, jakie stary farby są ekstra.
2: Daj spokój, ja ci zaraz pokażę.
1: Chłopie,
2: na zdjęciu wszystko
1: to
2: tak
1: nawet
2: samo
1: nie, nie chodzi mi o kolor, stary, ale ja pamiętam, że jak za mało lata tata coś odmalowywał, czy dziadek, to później trzeba było, wiesz, na 3 dni wyjeżdżać, wietrzyć, stary, plamy z tej farby kapało, stary, to wszystko było ufanzolone. Ja mając te doświadczenia w głowie, stary, przez pół dnia obklejałem wszystko, wiesz, zdejmowałem żyrandole, podłogę, folią, później na folię jeszcze karton, żeby nic na pewno... Nie, stary, gęsta taka w ogóle, no. Nic nie pachnie, ja skończyłem malować, po 20 minutach wziąłem prysznic, stary, w domu pachniało prysznicem, a nie tą farbą, nic nie pokapało, ładnie to pokryte, chłopie, ja chyba wyrzucę tę karierę całą wszystko i ja zacznę
2: malarzem.
1: Starym malarzem zostanę, będę, bo to prawda.
2: Tak,
1: co prawda,
2: inaczej.
1: Była dobra farba, to też nie była jakaś taka...
2: I na inne farby
1: niższy, to była z wyższej półki, ale w ogóle ja myślałem, że się, nie wiem, nawdycham, coś sobie popatrzę, coś sobie pomyślę, nic. Nic w ogóle. Nic nie śmierdzi. Szybko się te dwie warstwy na
2: wiesz,
1: wałeczek.
2: No, są plusy, są minusy, prawda?
1: Jaki minus jest?
2: Jaki jest minus? No, że się nie nawąchasz. No.
1: To prawda, to jest duży minus.
2: Ale plus jest taki, że szybko pomalujesz. Czasami wystarczy jedna warstwa. Nie trzeba poprawiać i już wszystko jest w porządeczku, prawda? No, tak. Ale... Też trzeba umieć malować, żeby nie zostawić tych takich, wiesz, smug, no nie? To trzeba umieć zrobić. I nie wiem, może trzeba mieć dobry pędzel. No może trzeba mieć.
1: To trzeba mieć.
2: Żeby tak zrobić. Nie wiem, nie wiem. No ale to jest dobra umiejętność, na pewno. To dobrze, to co teraz?
1: I później, stary, tą taśmę malarską, tak... I ta taka zostaje taka linia, taka... Ale fajnie. Na maksa fajnie.
2: Tak. Szukam teraz czegoś tutaj w tych moich płytach. O, tak, jest ładny utwór.
1: Dobra, dawaj. Nie, ty nie tłumacz się. Winni się tłumaczą. Puszczaj, dawaj, puszczaj.

0: No, dzisiaj się śmiesznie pobawiliśmy.
1: Co jest miłą odmianą do zwykłych wszystkich smutaśnych audycji.
0: Bardzo Państwu dziękujemy za Państwa uwagę, za Państwa obecność, za posłuch,
1: za wkład w audycję,
0: tak, za wiadomości. No i co, słyszymy się prawdopodobnie za tydzień o tej samej porze.
1: Tak, zapraszamy na grupkę, gdzie można zobaczyć zdjęcie, któremu poświęcona była dzisiejsza. Właściwie nie zdjęcie, bo to nie jest grafikę.
0: Tak,
1: grafika. Nauczyliśmy się, jak mężczyźni mogą wyglądać zdzierowato i wniosek jest taki, że nie do końca nikt wie. Musicie każdy sobie radzić według własnego gustu i smaku.
0: I jeszcze okazuje się, że dobrze wyglądam w tym stylu.
1: Bardzo dobrze, bo ty jesteś taki. Yomaho!
0: Maciek Adamczyk.
1: I Krzysztof Szaniak-Szaniawski z domu Szaniawski.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Flavor D, Scala.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między nimi.

0: Powiększony Half Price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny Half Price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.

Zuza i Wenda z kawałkiem Kawa, tak dla bardziej nieporannych ptaszków, może bardziej dla tych, którzy wstają później, 11:09 na zegarze. Zapraszam na audycję Kampus Główny, w której będziemy rozmawiać dziś z reżyserem filmu, który został nominowany do ścisłego finału studenckich Oscarów. Tak, Polacy walczą o ten tytuł, o tą nagrodę, o tym o po 11:30, a wcześniej także trochę naukowych tematów. Clap your hands now.

0: Kampus Główny.
1: Choć trwają wakacje i to na tym chcielibyśmy się skupiać, tak w kampusie głównym pamiętamy o nauce, a ona wakacji nie zna, wciąż publikowane są nowe badania, tak jak na przykład te polskich badaczy z Uniwersytetu SWPS, którzy współpracowali z naukowcami z University of Michigan i przebadali to, w jaki sposób dzieci czują się, gdy zostaną ukarane, ale nie chodzi tutaj o pojedyncze dzieci, tylko w jaki sposób czują się, gdy zostaną ukarane bardziej bądź mniej surowo niż ich rówieśnik za to samo przewinienie. Więc takie badanie, które może dać pewne wskazówki rodzicom albo nauczycielom, wychowawcom. W każdym razie z badań wynika na pewno, że dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami i są bardzo wyczulone na niesprawiedliwość społeczną i to już od najmłodszych lat. W badaniu opublikowanym na łamach czasopisma naukowego Journal of Experimental Child Psychology przebadano dzieci w wieku od 6 do 9 lat, dokładnie 122 osoby i pokazywano im historyjki obrazkowe, których bohaterowie zachowywali się niezgodnie z ustalonymi regułami. Na przykład używali smartfonów w klasie czy nie sprzątali po sobie i później uczestnicy badania odpowiadali na serię pytań. No już wcześniej z badań tych samych autorów było wiadomo, że dzieci oceniają sytuację na podstawie efektu pierwszeństwa. To znaczy decyzja podjęta przez opiekuna lub nauczyciela wobec pierwszego dziecka, które złamało zasadę, wyznacza określony wzorzec dla kolejnych przypadków. Więc jeśli pierwsza osoba zostanie ukarana, później jego rówieśnicy uważają, że także każda kolejna powinna zostać ukarana. Jeżeli za to kary uniknie pierwsza osoba, tak każda inna także powinna tej kary uniknąć. No i z nowszych badań wynika, że to samo dzieje się, gdy bohaterowie historyjki otrzymują taką samą konsekwencję, czyli oboje zostają ukarani albo oboje unikają kary. Okazało się, że w takiej sytuacji niemal wszystkie dzieci, bo 97%, uznawały, że nauczyciel nie musi nic zmieniać. Gdy jednak konsekwencje były różne, to aż 93% dzieci domagało się ich wyrównania. Co pokazuje, że dzieciom nie chodzi o samą karę, czy jej brak, lecz właśnie o równe traktowanie. No i badacze sprawdzili też, czy ma znaczenie to, czy sam bohater historyjki wie, że potraktowano go inaczej niż kolegę. No i okazało się, że tak. Gdy bohater dowiadywał się, że rówieśnik został potraktowany inaczej, dzieci uczestniczące w eksperymencie znacznie częściej przypisywały mu emocje negatywne, takie jak smutek, złość, poczucie winy, niezależnie od tego, jaka była jego własna konsekwencja. Więc to dowód, że już małe dzieci, 6-9-letnie, biorą pod uwagę to, co wie druga osoba, oceniając, jak się ona czuje. Jeśli chcecie przeczytać więcej na ten temat, to wejdźcie na stronę naukawpolsce.pl, bo tam te badania są jeszcze szerzej omówione, ponieważ tych eksperymentów było jeszcze więcej, a więc co za tym idzie, jeszcze więcej wniosków można z nich wyciągnąć.
2: Three, five, seven on my hip, tryna pop. 357 like I'm heading whips cross. 357 baddies on my top. Three lean, only in my bag.

0: Kampus Główny.
1: Ostatnie zaćmienie słońca czy noc spadających gwiazd to nie jedyna rzecz, którą można w sierpniu obserwować przez teleskopy, która grzeje fanatyków astronomii, ponieważ można zobaczyć także na Księżycu nowy krater. To zdarza się dość rzadko, że ten krater też nie został zrobiony przez żaden kamień, przez żadną asteroidę, tylko przez wytwór człowieka, ponieważ dryfujący od roku na niestabilnej orbicie statek Falcon 9 z SpaceX wybił się ze swojej tej orbity, no i tak się zdarzyło, że zderzył się z naszym naturalnym satelitą i z prędkością ponad 8000 km na godzinę wbił się w powierzchnię Księżyca. No i naukowcy no nie zdołali nagrać samego tego momentu uderzenia, ale od razu przeszli do poszukiwania, gdzie ten nowy krater się utworzył. Zajęło im to kilka dni, ale w końcu NASA opublikowała zdjęcia, które można zobaczyć, na których unosi się pył wokół tego nowego krateru. No i rzeczywiście widać nową dziurę w Księżycu, która ma około 18 metrów szerokości i mniej niż 3 metry głębokości. Możecie zobaczyć to zdjęcie na stronie nationalgeographic.pl. Tam Olaf Kardaszewski też opisał trudy badaczy kosmosu, czy to z USA, czy także z Korei, w poszukiwaniu tego nowego krateru. Nie było to łatwe, ale się udało i można znaleźć w internecie zdjęcia, jak to wszystko

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Wejdź na festiwalfotoforma.pl. Tylko do końca sierpnia zgarnij tańsze bilety Early Birds i skocz na wyższy poziom tworzenia.
2: Reklama.
3: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball. And it just turns and winks.

0: Kampus Główny.
1: Swego czasu rozmawiałem o bardzo poważnym problemie, który widać w internecie dzisiejszego świata. To, że trolling przestał być już tylko śmiesznym, powiedzmy, niewinnym zajęciem w internecie dla osób, które chcą podjudzić drugą osobę. To jest już narzędzie propagandy, manipulacji, narzędzie, które często wygrywa wybory. I o tym swego czasu rozmawiałem z dr Agnieszką Marzędą z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, która opowiedziała, jak wygląda dzisiejszy trolling.
2: Trolling dzisiaj jest gigantycznym narzędziem wykorzystywanym do różnych celów, do celów propagandowych, właśnie tak jak już pan powiedział, do celów propagandowych, politycznych, dla zabawy, po to, żeby kogoś zdyskwalifikować albo w ogóle wykluczyć go, tak? Mówimy o cancel culture, jest to też jeden z takich super narzędzi, żeby można było to robić. Absolutnie na trolling musimy patrzeć wielowymiarowo. Bo tak, tutaj właśnie ten artykuł, badania pierwsze dotyczyły hejtingu, drugie dotyczyły trollingu, natomiast one bardzo, ta klasyfikacja bardzo mocno pokazuje, że trolling ma różne oblicza i różnie też w zależności od tych obliczy. Również po pierwsze różnie na niego reagujemy, a po drugie różne skutki społeczne wywołuje. Także też dzisiaj nie możemy jednoznacznie powiedzieć, czym jest trolling, czy jest dobry, czy jest zły, bo nie pamiętajmy, że trolling ma też, może mieć taką, nie to, że dobrą funkcję, tak, że być może być pozytywny, o tak, albo neutralny. Przy trollingu nie mówimy tylko o tych takich negatywnych skutkach, także też zależy absolutnie od tego, z jakim trollingiem mamy do czynienia, natomiast oczywiście wykorzystywany jest w sposób mega intencjonalny, czasami super podły, po to, żeby osiągać różne korzyści.
1: Czasem się słyszy o czymś takim jak farmy troli. Mhm. To jest coś, co rzeczywiście działa już wszędzie, że nie tylko Putin czy Trump, tacy najwięksi politycy świata, ale także nasi tutaj lokalni polscy politycy mają swoje farmy troli i podczas kampanii je wykorzystują?
2: Tak, oczywiście. Na czym polega farma troli? To dla osób, które nie bardzo orientują się w temacie. To wygląda w ten sposób, że są bardzo duże takie firmy, agencje zatrudniające wiele osób. Wyobraźcie sobie na przykład 400 osób zatrudnionych. Każda ma 20 telefonów, w każdym telefonie inną tożsamość i ich praca polega na tym, że wchodzą codziennie do tego swojego telefonu, dostają rozpiskę, gdzie co mają mówić, jakie bardzo często też widać wprost przeklejone zdania, tak? Na przykład z jakimś błędem charakterystycznym. I zobaczcie, że taka jedna firma, 400 osób, 20 tożsamości, może mieć 8 tysięcy tożsamości, tak? To jest gigant. To jest sieć po prostu osób, które są co gorsze organiczne.
1: Bo mnie to zawsze szokuje, aha, że to naprawdę są ludzie, którzy gdzieś siedzą i oni to piszą, bo ja sobie często myślałem, że to po prostu są boty, bo co za problem w dzisiejszym świecie boty zrobić, tak? Mhm. Teoria martwego internetu mówi, że w ogóle większość komentarzy to są boty w dzisiejszej sieci. To są ludzie, którzy siedzą z tymi telefonami, oni czekają na konkretne, nie wiem, linki, miejsca, i dostają informacje, co mają pisać, i to jest na klawiaturze naprawdę wystukane w czasie, tak, AI, a nie boty.
2: Tak, przede wszystkim z tego powodu, że tych takich organicznych ruchów praktycznie nie da się wyśledzić. Oprogramowanie komputerowe dzisiaj dość dobrze radzi sobie z botami. I właśnie, żeby nie padać ofiarą z jakby wykrycia botów, po prostu zatrudnia się ludzi. Są miejsca, pamiętajcie, na świecie, gdzie wartość pieniądza jest dużo niższa niż w krajach, w których właśnie trollingiem się walczy o władzę, i koszty ponoszone właśnie na zatrudnianie ludzi są super śmieszne, tak, mhm, na dobrą sprawę, tak? A dla tamtych ludzi są na tyle duże te wynagrodzenia, Bez skrupułów.
1: A to też może być tak w takim razie, że polska firma, jakiś polski polityk korzysta z osób z tych Indii, Bangladeszu i tak dalej, którzy po prostu nawet nie rozumieją, co oni piszą?
2: Nie, raczej są to lokalne osoby.
1: Okay.
2: Mam na przykład, tak nie chciałabym, żeby tutaj doszło do pomówienia, tak? Natomiast mam oczywiście w głowie taki jeden polski przykład jednego z polityków, jednego z bardzo takich polityków jakby przyczepianych do tego tematu i on ma właśnie wiele kont, sam obsługuje te konta. Ja myślę, że biorąc pod uwagę skalę, to również tam zatrudnia po prostu osoby. Nie wiem, czy to są osoby, które ideologicznie pasują i sprawia im to przyjemność, czy są to osoby, które po prostu dostają za to wynagrodzenie. Jest jak jest, tak? Natomiast z drugiej strony mamy edukację, mamy świadomość, musimy walczyć o to, żeby ludzie po prostu nie dawali nabijać się, tak jak mówicie, tak, nabijać butelkę, dlatego że to jest bardzo szkodliwe społecznie.
1: To tylko fragment rozmowy z dr Agnieszką Marzędą z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Całości można posłuchać w ramach podcastu Campus Nauka do znalezienia na naszej stronie radiocampus.fm i na praktycznie wszystkich portalach streamingowych. W środku znajdziecie i także inne rozmowy z naszej anteny, no i dużo więcej na temat właśnie trollingu.

wchodzić na naszą stronę warto nie tylko po podcasty, ale także, więc wszystkie rozmowy ciekawe z naszej rozmowy można tam sobie odtworzyć, jeśli którąś ominęliście, ale także można zobaczyć DJ seta Oski Morona z Audio River, kwartalny przegląd sztosów z audycji You Know Me Radio, czyli podróż przez gatunki i można cieszyć się tą podróżą, słuchając hitów ostatnich 3 miesięcy. Tam także ciekawe rozmowy chociażby o muzyce, ponieważ Hirek Wrona ostatnio wspominał u nas to, jak w Warszawie rodził się hip-hop. No i jeżeli usłyszycie jakąś fajną piosenkę, jakiegoś sztosa na naszej antenie, a nie wiecie, kto to i co to, to także można na naszej stronie znaleźć playlistę i zobaczyć, o której godzinie grał jaki wykonawca z jakim utworem, no i zapisać sobie w swojej playliście.

0: Kampus Główny.
1: Kamatipura Express to film, o którym powinniście słyszeć, ponieważ ta polska produkcja znalazła się w ścisłym finale studenckiego Oscara. Tak naprawdę nagroda już jest, tylko jeszcze nie wiadomo, które miejsce na podium zajmą Polacy. No a jeśli macie braki w tym temacie, to teraz jest idealny moment na ich nadrobienie, ponieważ z nami w studiu jest reżyser tego filmu, Leon Korzyński. Cześć.
2: Cześć, bardzo miło.
1: Słuchaj, Kamatipura Express to już sam tytuł trochę jest taki tajemniczy, nie wiadomo do końca o co chodzi. Jakbyś miał opisać ten film osobom, które go nie widziały, to co byś tak pokrótce powiedział?
2: Zresztą no jest to przede wszystkim film o miłości, historia młodego chłopaka, który zakochuje się w dziewczynie w slumsach w Bombaju. Podczas trwania ich relacji, kiedy już w zasadzie się tam jakoś znają, spotykają, dochodzi do sytuacji, w której ojciec tej dziewczyny próbuje ją sprzedać do domu publicznego, no i są zmuszeni uciekać z miasta po prostu, no uciekać na południe i no więc jest to taki film troszeczkę przygodowy, trochę drastyczny, trochę właśnie o miłości, trochę taki zadający pytanie no jakby czym jest w zasadzie rodzina, jakie można mieć do niej podejście, no bo z jednej strony mamy chłopaka, który dostał wszystko od swojej rodziny, każdą możliwość, studiował w Stanach i jakby w zasadzie wszystko, co od nich dostał, odrzucił, zaszywając się w slumsach w Bombaju, no i z drugiej strony mamy dziewczynę, która od swojej rodziny nie dostała absolutnie nic, a nawet została powiedzmy wystawiona na taką próbę, jaką było właśnie no, sprzedanie do domu publicznego, no i tu jest jakiś taki, powiedzmy, no, dyskusja międzykulturowa, czym jest ta rodzina dla ludzi.
1: A sama Kamatipura, która znajduje się w tytule?
2: Tak. Kamatipura to jest dzielnica Czerwonych Latarni, to jest taka dzielnica w Bombaju, trochę, no, powiedzmy, w której notabene będąc wcześniej w Indiach, do której przypadkiem trafiłem i mieszkałem tam w hotelu, bardzo, bardzo na mnie to tak zadziałało na wielu płaszczyznach i po prostu no, uznałem, że no, jakby no, fajnie by było przenieść to właśnie na język filmu, ale trochę też właśnie no, nie czułem się powiedzmy w pozycji, żeby opowiadać o tym z pierwszej osoby, z perspektywy indyjskiej, więc jednak musiałem wrzucić taki powiedzmy no, perspektywę tego chłopaka z Polski, który tam właśnie się pojawia.
1: No właśnie chciałem dopytać,

0: skąd ten pomysł, bo polsko-hinduska produkcja raczej nie jest czymś, co jest oczywiste w świecie filmu.
1: Tak, no więc ten pomysł łączy się z kilku czynników, które się złożyły na ten ostateczny obraz. No pierwsza to jest jakby fascynacja tym miastem, Bombajem, Indiami, kiedy byłem mały, miałem 10 lat, wybrałem się tam z rodzicami po raz pierwszy. I dla takiego małego dzieciaka, jakim wtedy byłem, były to obrazy zapadające bardzo głęboko jakoś w podświadomości, takie, które później do ciebie wracają w różnych sytuacjach, trochę zmieniają ci punkt widzenia i po prostu zostają z tobą na całe życie, więc już będąc wtedy, w zasadzie mając te 10 lat, chodziłem z iPhone'em 4S mojej mamy i nagrywałem wszystko, co się dzieje dookoła mnie. Byłem tym zafascynowany. I już wtedy wiedziałem, że chcę kiedyś, powiedzmy, nagrać film w Bombaju. Z drugiej strony właśnie jest ta historia tej miłości i skąd się to wzięło i właśnie jakby ten cały szok, który sprawił, kiedy mieszkaliśmy w tej Kamatipurze w dzielnicy Czerwonych Latarni. Wracaliśmy późnymi godzinami, bo wtedy również kręciliśmy, tak chcieliśmy się przygotować do naszego filmu i kręciliśmy teledysk dla Kubana i Vito Bambino do piosenki Figle, który zrealizowaliśmy podczas naszej podróży przez całe Indie, z północy na południe i później i kończyliśmy w Bombaju, więc wracaliśmy po naszych zdjęciach późnymi godzinami do hotelu i obserwowaliśmy właśnie na ulicach bardzo dużą ilość młodych dziewczyn, jakby pojawiały pytania, jakby skąd one się wzięły, jak to się stało i w zasadzie czemu, jakiś taki szok, niedowierzanie, no i później pojawił się research, no zacząłem researchować ten temat, skąd się tam wzięły, no i właśnie często wychodzi na to, że de facto jakby jest to jakiś taki system, w którym po prostu się rodzisz, no i też jakby cała ta kastowość społeczeństwa hinduskiego.
0: No właśnie, bo jak ogląda się ten film, to ja miałem poczucie, że on jest taki bardzo indyjski, to znaczy, że w tym sensie, że bardziej czułem klimat Indii i właśnie tej kultury, niżeli tego Polaka, który jest głównym bohaterem. On tak naprawdę mógłby mieć każdą narodowość, a klimat jest czysto indyjski.
1: Tak, no właśnie taki też był nasz cel. Jednym z takich głównych założeń było to, że nie robimy filmu turystycznego, w którym pokazujemy Indie, powiedzmy tak, jak do tej pory były pokazywane, czyli właśnie, nie wiem, no w jakichś pomarańczowych, żółtych barwach, tylko bardzo nam zależało na tym, żeby właśnie tam pojawić w tej porze monsunowej, kiedy powietrze jest takie no szare, jest mgła, jest dużo deszczu, jest mokro. Tak trochę też nieprzyjemnie, co bardzo no, pasowało nam też stricte do samej historii. Oprócz tego no, też zaangażowałem do tego filmu dużą ilość po prostu no, hinduskiej ekipy. Miałem hinduskiego współscenarzystę, z którym konsultowałem wszystko. On mi pomagał. Razem rozmawialiśmy o tym, jak właśnie ta historia powinna przebiec, żeby to było takie najbardziej, najbliżej powiedzmy tego świata i żeby nie popełniać jakiegoś fałszu, który by później wyszedł wśród hinduskiej publiczności. No i właśnie tak, no wiadomo, że tam jakieś powiedzmy no hejty się pojawiają od samych Hindusów, no ale tak no raczej jest bardzo dobry odbiór w samych Indiach i kiedy kilka tygodni temu była taka premiera w Bombaju, przyszło tam na pokaz 150 osób i wszyscy byli naprawdę no zachwyceni tym, jak to finalnie wyszło, co mnie bardzo dziwi, bo będąc szczerym, ledwo skończyliśmy ten film i ledwo dojechaliśmy z tym do końca, więc fajnie jest mieć takie poczucie, że no, to wszystko nie poszło na marne.
0: Na temat ekipy też chciałbym porozmawiać, w jaki sposób to przebiegało, ile was tam było, jak w ogóle wyglądała logistyka w samych Indiach, bo to mi się wydaje dość skomplikowane. Ja bym nawet nie wiedział, od czego miałbym zacząć, więc o tym porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy, do której za chwilę wrócimy.

0: Wracamy do rozmowy o filmie Kamatipura Express, czyli filmie, który wygrał już tak naprawdę studenckiego Oscara. Czekamy tylko na galę, aby dowiedzieć się, które konkretnie miejsce ta polska produkcja zajęła. Polsko-hinduska produkcja. Ile osób liczyła w ogóle ekipa, którą tam zabrałeś ze sobą?
1: Polecieliśmy mniej więcej, 14 osób byliśmy na miejscu, łącznie z Oscarem, głównym aktorem, no i jeszcze około 20 osób było właśnie z ekipy hinduskiej, którą już na miejscu poznaliśmy.
0: Jak to w ogóle się stało, że poznałeś hinduską ekipę? Nie wiem, zrobiliście jakiś casting też zapewne na główną rolę przynajmniej.
1: Znaczy, no, jak to przebiegało? Główne role są dwie. Jest właśnie chłopak, czyli Oscar Karos, mój serdeczny przyjaciel, którego pozdrawiam z tego miejsca, i Mia Paul. Dziewczyna mieszka w Bombaju. Swoją drogą, po filmie Oscar i Mia są razem, co jest w ogóle jakąś piękną klamrą dla tej całej historii. No natomiast Mię jeszcze znalazłem, powiedzmy, z Polski. Przechodząc takim łańcuszkiem po prostu od kontaktu do kontaktu. Później finalnie trafiłem na jakąś reżyserkę castingu, która mi, powiedzmy, podsyłała dużą ilość opcji. Bardzo długo szukaliśmy tej dziewczyny naprawdę, ale jak już znaleźliśmy się, no i dzwoniliśmy się na takim Google Meet'cie i tylko ją zobaczyłem jakby w kamerce i no to jakby wiedziałem, że to po prostu musi być ona, i szczerze to była decyzja, to ośrodek tarczy idealnie to zrobiła i bardzo się cieszę, bo dalej jakby utrzymujemy relację przez to, że właśnie jest jakby z Oscarem. I jakoś tak wydaje mi się, że kiedy już będziemy robić dłuższy film za kilka lat, to jest duża szansa, że ten film będziemy promowali jej nazwiskiem, ponieważ teraz naprawdę po tym krótkim filmie dostała dużo świetnych propozycji w Bollywood, więc liczę na to, że uda się jej przebić, bo mam absolutnie wszystko, żeby to zrobić.
0: Ta ekipa, która poleciała z Polski, to jest zbieranina przyjaciół, którzy wpadli na to, żeby zrobić film?
1: Tak, to jest zbieranina przyjaciół i studentów. Nie było z nami nikogo, kto by, powiedzmy, był jeszcze profesjonalistą. O wiele więcej doświadczenia, co ciekawe, miała hinduska ekipa, którą poznaliśmy. Na przykład Best Boy Gaffera, no bo Gaffer też był z Polski, Franek Bednarczyk, miał Best Boya, który również był Best Boyem na przykład przy Johnny Wicku, co ciekawe, więc naprawdę mieliśmy chyba najtańszych z najlepszych ludzi w Indiach, którzy, powiedzmy, tam... A nie, ale w ogóle, szczerze, ekipa z Indii, naprawdę świetnie się z nimi dogadaliśmy. Pod koniec w zasadzie wszyscy czuliśmy się jak rodzina i jakby żadna nagroda, żaden studencki Oscar nie da się porównać tego uczucia do momentu, kiedy byliśmy już po zdjęciach, mieliśmy taką imprezę całą ekipą i tak wszyscy po prostu patrzyliśmy na siebie. Ja tam coś, powiedzmy, powiedziałem trzy słowa w ramach podziękowań dla nich i jakby nigdy nic nie złapało tak za serce i nie zadziałało w środku, jak właśnie tamten moment, kiedy, powiedzmy, wszyscy wiedzieliśmy, że udało nam się jakoś to skończyć po prostu.
0: Dobra, ale jak w ogóle się robi studencki film przez Polaków, zrobiony w wielkim hinduskim mieście? Jak się ogląda ten film, to też widać, że miejscówki nie były z pierwszej łapanki. Ujęcia są naprawdę fenomenalne. Też to brzmi jak mega droga sprawa, czyli właśnie wyjazd kilkunastu osób do Indii. Jak to się stało, że studenci zrobili coś takiego?
1: Znaczy, no, zyskaliśmy największe finansowanie w sesji naszej, ponieważ mamy taki jakby system pitchingowy i zyskaliśmy tam największe finansowanie właśnie w roku. Więc udało nam się tam po prostu polecieć, ale jeśli mam być z tobą szczery, to ja szczerze nie wiem, jak to się udało. Nie mam zielonego pojęcia. Było to przemieszanie bardzo dużej ilości szczęścia z momentami z dużym niefartem, który później okazywało się, że w sumie wychodził nam nawet często na plus. Duża ilość sytuacji, w których się znaleźliśmy, i często też myśleliśmy, że jakby już to koniec, no ale no wiesz, no, tak wracając do jakiegoś początku, powiedzmy, kiedy wylądowaliśmy w, no bo nie wszyscy poleciliśmy od razu, tam na początku poleciliśmy w 5 osób, kiedy wylądowaliśmy w Bombaju i w zasadzie już mieliśmy tak, że dobra, no teraz musimy zrobić ten film, to no naprawdę nie wiedzieliśmy jakby od czego zacząć, jakby jak to zacząć spinać, po prostu idąc po scenariuszu, jak znaleźć te wszystkie miejsca, ale no włożyliśmy w to ogrom pracy, wszyscy po tym wyjeździe byliśmy wycieńczeni, każdy schudł co najmniej kilka kilo i no był to, no była to katorga, ale katorga, którą teraz po, powiedzmy już roku wspominam z dużym uśmiechem na twarzy i ciepłym sercu.
0: A jak już znaleźliście miejscówkę, w jaki sposób to funkcjonowało, że w tym wielkim hinduskim mieście znaleźliście w ogóle jakieś miejsce spokoju, żeby rozstawić to, żeby było, nie wiem, dobry znaczy, dźwięk no, i tak dalej?
1: Miejsca spokoju nie było. Coś takiego jak spokój tam no, po prostu nie istnieje. To było tak, że w zasadzie w większości miejsc nawet nie mogliśmy postawić tej kamery, więc też nie będę ukrywać. No, dużo było takiego kręcenia, powiedzmy, że dobra, teraz mamy chwilę, to po prostu no, przyczajamy się i kręcimy i lecimy z tym, tu się trochę chowamy. Mieliśmy dwie w zasadzie takie sytuacje, gdzie kręciliśmy 100% legalnie. Poznaliśmy Rajesha. Rajesh ma ksywę w Bollywood Big Daddy i Big Daddy pracował w ogóle z Christopherem Nolanem, kiedy Nolan kręcił Tenet w Bombaju. No i tak jakoś udało nam się do niego dotrzeć tam poprzez jakieś już znajomości, które zawiązaliśmy. I on powiedział, że słuchajcie, no jakby wy jesteście absolutnymi wariatami, ale ja takich ludzi lubię i chętnie z wami, i chętnie wam pomogę. No i ogarnął nam zdjęcia, możliwość zdjęć zrobienia w kolabie, czyli w takiej no, kolonialnej dzielnicy w Bombaju z pięknymi budynkami wiktoriańskimi, gdzie w sumie od początku chcieliśmy to robić, no i tam jest taki system, że jeżeli chcesz, powiedzmy, kręcić coś w mieście, to musisz wykupić licencję tam na jakiś okres czasu, no i on równolegle robi jakąś inną bollywoodzką produkcję, która wykupiła tę przestrzeń na cały tydzień, no i w tym tygodniu mieli uwzględniony jeden dzień przerwy, taki backupowy, powiedzmy, no i on nas wcisnął w ten jeden dzień i wtedy mogliśmy nagrać scenę pościgu, która właśnie się działa w kolabie, no czyli, czyli tej no, niesamowitej dzielnicy po prostu.
0: No ale wszystko się opłaciło, bo zwieńczeniem jest studencki Oscar i o tej nagrodzie, o samej gali i następstwach chciałbym porozmawiać w tej kolejnej, ostatniej już części naszej rozmowy. Za chwilę wracamy.
2: Ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł.

Sonra.

0: trop de soin ça. On sort qu'on peut me faire cocotte ça. Me faire cocotte ça. On s'accorde, nous faisons de soin ça. On sort qu'on peut me faire cocotte ça.
1: Garde pourquoi. Ce que tu rêves n'est pas là, tu veux.
2: Przepraszam, muszę iść grać. Goście czekają.
3: Reklama.
4: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
5: No, bo mają wszystko taniej.
4: A jeszcze jakiś?
5: Bo mają najlepszy wybór.
4: No i?
5: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
4: Ciekawe, co jeszcze?
5: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
6: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z Leonem Korzyńskim, reżyserem Kamatipura Express, czyli polskiego filmu, który zdobył Oscara studenckiego. No i opowiedziałeś o tym całym szaleństwie w Indiach, które się opłaciło, ponieważ przyszła właśnie najpierw nominacja, a teraz wiemy już, że jesteście w ścisłym finale, czyli nagrodę już tak naprawdę macie, czekamy na to, czy będzie ona złota, srebrna, czy brązowa. Kiedy tego wszystkiego się dowiemy ostatecznie?
2: 14 września podczas trwania festiwalu TIFF w Toronto na specjalnej gali właśnie dedykowanej tym nagrodom.
1: Mhm. I jak spodziewasz się, że jak to będzie wyglądało? Jakie masz wizje a propos tego, jak pewnie sobie wizualizujesz?
2: Wiesz co, właśnie z takich w ogóle ciekawostek to rok temu tę samą nagrodę też wygrał, wygrał złoto w ogóle polski film Jan Saczek z Katowickiej Szkoły Filmowej, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca i sobie obejrzałem streama z YouTube'a, jak to wygląda, więc troszeczkę tak mam jakiś tam pogląd na to, jak to wygląda, ale no kurczę, no nie wiem, no ja w zasadzie nie wygrałem nic od podstawówki tak na dobrą sprawę, od jakiegoś konkursu tanecznego, więc zobaczymy jak to będzie, no mam nadzieję, że stres jakoś mnie nie zje i podczas właśnie, nie wiem, no wygłoszenia jakiejś, powiedzmy tam kilku zdań do mikrofonu damy radę, no.
1: A inne filmy oglądałeś? Wiesz, jaka jest twoja konkurencja?
2: Wiem, są bardzo, bardzo dobre i czuję, że no, nawet szczerze, jak sam miał oceniać, to ciężko mi było jakby je rozstawić, tak? Na pierwszym, drugim i trzecim miejscu, bo konkurencja jest naprawdę mocna i co ciekawe, w ogóle widziałem jeszcze jeden film reprezentanta Beijing Film Academy, chiński film, który również był dobry i to było już na etapie, powiedzmy tam właśnie no, nominacji, który też został nominowany i również był świetny, więc jakby naprawdę no, konkurencja jest w zasadzie ogromna. No.
1: To tym bardziej pokazuje, że twój film także jest fenomenalny, skoro się tam znalazłeś. Ale na pewno to robiłeś, więc jak wizualizujesz sobie, że wygrywasz, kurde, 33% to już jest mega duża szansa. To jakie są następstwa tej wygranej studenckich Oscarów?
2: To znaczy, wiesz, no to co się dzieje najważniejszego, to w zasadzie to już nawet niezależnie od miejsca, które finalnie dostaniemy, wszystkie trzy filmy wpadają do puli filmów, które mogą się ubiegać już o takiego normalnego Oscara za film krótkometrażowy, więc wydaje mi się, że to jest jakby no największe wyróżnienie i te miejsca cię nie ustawiają jakoś na tej liście, więc powiedzmy wszystkie trzy tam trafiają i zobaczymy, no później wyścig trwa dalej, tak na dobrą sprawę, więc...
1: Myślałem, że na widowni na przykład siedzą skauci, jak w piłce nożnej z Hollywood.
2: Tak jest,
1: wieś,
2: tak,
1: no już
2: też tak
1: w notatniku.
2: Jest, no. Tam jakieś notatniczki na pewno są, no, więc liczę na to, że jakiś networking może uda się tam zrobić fajny właśnie z jakimiś producentami, którzy są nastawieni na te koprodukcje, żeby może właśnie ich przekonać na to, by może pomogli w procesie przy przerabianiu tego na film już pełnometrażowy taki.
1: Mhm. Czy dzisiaj trzeba, czujesz coś takiego, że wciąż świat wygląda tak, że trzeba czekać i czekać i czekać na tą swoją szansę, bo można usłyszeć, że jesteś za młody student, to jeszcze musi poczekać. Czy jest coś takiego w ostatnim czasie, że wiek już nie jest taką przeszkodą do osiągania sukcesów? Bo chociażby ostatnio Obsesja, Backrooms, to są wszystko młodzi reżyserzy, którzy podbili świat.
2: Dokładnie. Znaczy ja na wiek w ogóle się nie oglądam, nie zamierzam mieć kompleksów względem tego, że jestem niby, nie wiem, za młody. Nie zamierzam też słuchać tego, że nie jestem w stanie opowiedzieć jakiejś historii tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu jestem młody. Ja też powiedzmy zawsze filmy, które robię, wychodzą jakoś z mojego serca i nie staram się opowiadać na tematy, na które nie mam pojęcia, tylko właśnie na takie, które raczej jakoś głęboko czuję i są blisko mnie. Ale sam wiek na pewno, powiedzmy, no, trochę zależy od generacji. No, jakby ja nie chcę w ogóle się na to oglądać, na to patrzeć, chcę iść po prostu do przodu po swoje, to co sobie wymyślę, chciałbym osiągać i po prostu nie myśleć o tym, czy jestem za młody, czy może za stary, bo też może być tak, że powiedzmy po tym Oscarze to przez następne 15 lat nic się nie uda i dopiero no film to jest ogólnie długa, ciężka i kręta droga i nigdy w zasadzie nie wiadomo, jak to się potoczy, więc nie ma co się na to oglądać po prostu. Nie ma co tracić czasu na oglądanie się na to, ile ma się czasu, bo... Mhm.
1: Powiedziałeś w pewnym momencie, że myślicie o dłuższym filmie, bo ten teraźniejszy, o którym mówimy, to jest krótki metraż. Właśnie oglądając go miałem takie poczucie, że przez to, że to jest krótki metraż, to jednak widzimy tylko takie fragmenty szerszej historii. Dużo musimy się domyślać chociażby o głównym bohaterze, jaka jest jego historia, chociażby tylko po scenografii, czy po jakimś jednym słowie rzuconym, że tam grał w tenisa, ale nie wiemy tak naprawdę wiele, dlaczego on się znalazł w miejscu, w którym się znalazł. Ta cała historia, którą poznajemy, też jest, tak mam wrażenie, trochę poszarpana. Masz wizję całej tej historii?
2: Tak. Mam wizję całej historii rozpisanej na dwa pokolenia wstecz i na dwa pokolenia do przodu, jakby całej tej sagi, więc liczę na to, że kiedyś może się uda jakoś to, nie wiem, może nawet w jakiejś formie książki spisać czy coś, ale w każdym razie tak, jest zdecydowanie ten film taki no poszarpany i są takie punkciki, które się tam pojawiają, tylko które są wspomniane właśnie z racji na to, że to po prostu musiał być krótki film, no jakby nie bylibyśmy w stanie zrobić długiego filmu i właśnie nawet ja mam coś takiego, że dla mnie ten film to jest po prostu, że to jest krótki film, nawet nie że to jest właśnie film krótkometrażowy, który powiedzmy, tylko że to jest jakby film, który mógł być dłuższy, który został opowiedziany powiedzmy właśnie no jakby w najprostszy możliwy sposób, taki, żeby się zamknąć w tych 30 minutach i powiedzmy poruszyć każdy temat, który chciałem poruszyć.
1: Fajne jest to, że ja na przykład bardzo tak skończyłem ten film z takim niedosytem, że właśnie chciałbym poznać tą historię.
2: Niedosyt jest wskazany. Liczę na to, że producenci również poczują ten niedosyt i będą skłonni rozbudować wspólnie film.
1: To, czy jakbym zadał pytanie o twoje marzenia, to takie najbliższe to jest właśnie chociażby nagranie dłuższej historii tej Kamatipury?
2: Słuchaj, no jakby marzeń mam wiele. Moim takim no największym marzeniem to jest to, żeby po prostu opowiadać historie, które czuję głęboko w sercu, kręcić na ich podstawie filmy, które rezonują z ludźmi i powiedzmy jakoś zostają w tym świecie, gdzie jest, wiesz, bardzo dużo wszystkiego, ciężko się skupić. Chciałbym po prostu coś po sobie pozostawić właśnie pod postacią tych filmów, ale stricte tak sam powiedzmy jakieś takie moje największe marzenie względem indie to jest, no ale taki bardzo long term, to żeby no kiedyś zekranizować Shantarama, no to jest, sądzę, że takie moje największe marzenie, jeżeli chodzi o jakąś moją filmową przygodę z Indiami, no a na razie no to chciałbym zrobić taki swój no dłuższy film pełnometrażowy właśnie osadzony między Polską a Indiami, o polsko-hinduskiej historii i no taki pierwszy krok.
1: Wracając do teraźniejszości i kończąc naszą rozmowę, czy słuchacze mogą gdzieś obejrzeć ten film, albo kiedy będą mogli, w każdym razie gdzie on jest, nie wiem, promowany, czy będzie promowany?
2: Będzie promowany na wielu festiwalach. Na razie nie mamy jeszcze takiej dystrybucji, powiedzmy, że można pójść sobie gdzieś go zobaczyć, ale też nie ma go w internecie pod żadnym linkiem, ponieważ no jest, trwa ten obieg festiwalowy, więc jak musi to być jakiś towar, powiedzmy, ekskluzywny dla tych festiwali, żeby się również promować. Liczę na to, że niedługo zostanie ogłoszony pokaz w Warszawie. Jak będzie ten pokaz, to oczywiście wszystkich serdecznie zapraszam. Zapraszam również do dyskusji, do dzielenia się opiniami. Nawet jak im się nie podoba, to też zawsze jestem ciekawy, jakby co tam ludzie myślą i jak to odbierają, no ponieważ ja nie robię tego filmu, żeby sobie go oglądać w salonie, tylko właśnie, żeby ludzie go oglądali, ludzie mieli jakieś swoje przemyślenia i żeby w nich rezonował.
1: No to jako jeden z wybrańców, który ten film obejrzał, naprawdę jest na co czekać i jak będziecie mieli szansę, to polecam właśnie na taki pokaz się wybrać. Leon Korzyński, czyli reżyser Kamatipury Express, rozmawiał z nami. Dzięki wielkie.
2: Dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
1: No i trzymamy kciuki za to, żeby studencki Oscar był złoty. 14 września się o tym dowiemy.
2: Ale pamiętajmy, że nagrody nie są najważniejsze.
1: Oczywiście. Ja też wam dziękuję za dzisiejszy kampus główny, mówił Kuba Łasicki. Audycja wraca w poniedziałek, a ja jeszcze się z wami dziś usłyszę od 17 do 19 w Alternatorze, więc do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.

0: Audycja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania zleconego Aktywnie w sieci Fake Off. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji. 3 grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Łączymy się dziś z Toruniem. Jest tam Filip Uzdowski, szef zespołu analitycznego Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, miło mi, dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Będziemy rozmawiali o rzeczach, które są pewnym zagrożeniem w internecie. Będzie o dezinformacji kolejny raz, to w ramach kampanii Aktywnie w sieci Fake Off. Spróbujmy dzisiaj zrobić sobie taką może mapę dezinformacji w gospodarce, bo okazuje się, że często ktoś próbuje nas albo naciągnąć, zmanipulować, przestraszyć.
2: Zdecydowanie tak. Ostatnie lata są szczególnie pod tym względem aktywne, można tak powiedzieć, gdyż też w naszych badaniach widzimy stopniowy wzrost takich, no w zasadzie kampanii, które są zakrojone na szeroką skalę i powoli często przejmują internet i narrację, która w nim dominuje, ale jest to też proces, którego należy być świadomym i też trzeba mieć wiedzę, że często słyszymy o fake newsach, słyszymy o dezinformacji, a tak naprawdę nie wiemy, że między tym jest różnica, bo dezinformacja to jest cały proces składający się z wielu etapów, jest szeroko zakrojoną kampanią, a jeden fake news często jest pojedynczą aktywnością, którą można sprostować, z którą można szybko walczyć. Dezinformacja, no tutaj już walka jest dużo cięższa, bo tak jak powiedziałem, jest to bardzo, bardzo szerokie zjawisko i prowadzone najczęściej przez wiele osób, wiele kont, wiele profili, które skupione są wokół jednej wiodącej narracji w danym temacie.
1: A co to znaczy narzucić narrację? Wchodzimy na różne platformy, media społecznościowe, Facebook, Twitter czy TikTok. I co to znaczy, że ktoś próbuje nam narzucić jakiś punkt widzenia?
2: Przede wszystkim ktoś staje się władcą naszych emocji, bo dezinformacja to jest królowa emocji. Granie na naszych emocjach pod postacią chwytliwych haseł wzbudzających strach, przerażenie, na przykład trują nas, faszerują chemią jedzenie, to już się zaczyna, coś gdzieś się stało, bez jakichś merytorycznych argumentów, to jest już przyjęcie naszej uwagi, przyjęcie emocji i wzbudzenie u nas określonego, pożądanego przez autora tej narracji uczucia. Często są to też dane bez żadnej metodologii. To jest też próba po prostu grania na emocjach, ponieważ rzucamy pewne hasła, rzucamy pewne dane, liczby, frazy, które nie są poparte żadnym weryfikowalnym źródłem, a wyglądają często na naukowe, poparte pseudoautorytetami. Jest to także wyrywanie z kontekstu. Często są to frazy bez objaśnienia. To się też łączy właśnie z tym, co powiedziałem przed chwilą. I generalnie brak pierwotnego źródła, czyli udostępnianie, przekierowywanie do kolejnych źródeł, brak w zasadzie zaczepienia, brak widocznego miejsca, w którym zaczęła się dana informacja, czy ona wyszła od jakiegoś naukowca, czy od jakiejś instytucji, którą można darzyć autorytetem. Nie, zazwyczaj jest to rozproszona bardzo informacja, która w zasadzie jak kula śnieżna toczy się przez setki kont. Często także dezinformacja spotyka się z misinformacją, czyli powielaniem, na przykład na Facebooku, w komentarzach przez ludzi, przez często wydających się jako zwykłych użytkowników internetu, ale często są to boty, czyli powielanie jakichś plotek, powielanie jakichś właśnie fake newsów, pisanie rzeczy na przykład takich jak słyszałem, że ktoś mi powiedział, że coś się dzieje, ja w to nie wierzę, ale może jednak warto baczyć na to uwagę. Generalnie są to rzeczy, które łącznie składają się na jedną narrację, powoli przejmującą social media, przejmującą cały przekaz.
1: I za chwilę do tego tematu wrócimy. Jest on ważny, dlatego z naszym ekspertem będziemy jeszcze wzbudzali naszą czujność i uwagę.

0: tylko... Trzy grosze o ekonomii.
1: Z nami jest dziś Filip Uzdowski, Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Przed chwilą rozmawialiśmy o sposobach nakręcania dezinformacyjnej spirali. Na ile dezinformacja może uderzyć w gospodarkę albo w nasze poczucie czy bezpieczeństwa, czy nasze wybory konsumenckie?
2: Bardzo istotnie może uderzyć, ponieważ wystarczy nam TikTok, wystarczy nam filmik, na którym ktoś głosem z offu opowiada nam o szkodliwości polskiego mięsa, pokazując nam jakieś dziwne urządzenie wyświetlające jakieś wartości na czerwonym tle wbite na przykład w filet z piersi kurczaka. I to urządzenie wyświetla jakieś bliżej nieznane nam wartości, ale my już kojarzymy, że okej, jest to czerwone, jest to jakiś alarm, więc powinniśmy na to uważać. Do tego narracja zwykłego człowieka, Polaka, opowiada nam, chce nas poinformować, chce dla nas dobrze, już wyraźnie wpływa na to, że gdzieś przeciętnemu użytkownikowi zapala się lampka, że coś jest na rzeczy. I potem, idąc do sklepu, chcąc kupić po prostu filet z kurczaka, zastanowi się, spojrzy, zobaczy, że o, ten filet ma takie białe włókna, które widziałem na tym TikToku, pewnie jest nafaszerowany chemią, chcą nas truć, zachodnie koncerny, cała ta narracja będzie rezonowała w głowie i spowoduje odejście od tego kupna, spowoduje zmianę wyboru, co jest oczywiście małym gestem, gdy robi to jedna osoba, ale gdy już weźmiemy wiele takich osób, kilka tysięcy, wydaje się niewiele, ale to już może realnie działać, realnie wpływać na to, że polskie biznesy mogą na tym cierpieć, mimo tego, że uczciwie prowadzą swoje interesy, mimo tego, że dbają o najwyższe standardy, które są narzucane przez instytucje nie tylko krajowe, ale też europejskie i przez po prostu dezinformację, co jest naszym głównym tematem, te wybory stają się
1: podważane. Wspomniane tak instytucje jest. Unijne również bywają celem takich kampanii dezinformujących. Zła Unia, biurokracja, pomysły narzucane przez złych urzędników w skrócie.
2: Oczywiście, że tak. Kilka lat temu bardzo głośno było o słynnych robakach w jedzeniu. To w ogóle był ciekawy miks, bo częściowo było to oparte na komunikatach wypływających z instytucji europejskich, w których można było przeczytać, że rzeczywiście pewna zawartość sproszkowanych owadów w niektórych żywnościach, na przykład jako barwnik, może być dopuszczana, ale oczywiście wszystko musi być poparte odpowiednimi badaniami, musi zdobyć wszystkie certyfikaty, musi być oznaczone i nie będzie to przede wszystkim jako warunek sine qua non, bez którego nie można sprzedać żywności w Europie. Ale zobaczmy, co się stało. Narracja doszła do tego momentu, że widzieliśmy banery, widzieliśmy infografiki, na których przedstawiano wielkie insekty z hasłem Unia każe wam to jeść. I czym to się skończyło? Skończyło się to wielotygodniową dyskusją, ogromną niechęcią. Zauważyliśmy w naszych badaniach też ogromne wzrosty negatywnego sentymentu wobec już i tak niezbyt dobrze postrzeganej w dyskusji w sieci Unii Europejskiej. Myślimy, że długofalowo realnie wpłynęło to także na postrzeganie instytucji europejskich. Zobaczmy, że to był tylko jeden element, jeden fake news, tak jak powiedziałem, składający się na całą dużą dezinformację dotyczącą Unii, która wymyśla coraz to nowe pomysły, jak uprzykrzyć nam życie i coraz to kolejne oderwane od rzeczywistości kwestie, które będziemy musieli respektować i do których będziemy musieli się stosować. Ta dezinformacja dotyczy w zasadzie większości decyzji Unii Europejskiej, które są często jakimiś kolejnymi przepisami, do których prawo krajowe musi się dostosować. Dezinformacja towarzyszyła zarówno nakrętkom przy butelkach plastikowych, także polityka klimatyczna. To jest też kolejny wątek, który jest silnie narażony na dezinformację, bo począwszy od zwykłego niezrozumienia, czym jest klimat globalnie, a czym jest pogoda dzisiaj za oknem, skończywszy na tym, że pogoda jest tak naprawdę efektem sterowania różnych instytucji, w tym tych na szczycie Unii Europejskiej, jest to też określone na działanie na nasze emocjach i jest to przede wszystkim odwoływanie się do takich prostych spostrzeżeń. U mnie dzisiaj jest zimno, więc nie ma ocieplenia klimatu. I jest to też odwoływanie się do tego, do często niewiedzy. Jest to często zjawisko, które jest przedmiotem dywagacji naukowców, jest przedmiotem opracowań naukowych, a dla zwykłego śmiertelnika, zwykłego użytkownika internetu łatwiejszy do przyjęcia jest krótki komunikat, krótkie odwołanie się do moich najprostszych uczuć niż szerokie opracowania naukowe, z których nic nie rozumiem. To też jest ważna cecha dezinformacji, że mówi do nas prostym językiem. opisuje nam prosto zjawiska, które są skomplikowane, często oczywiście zakłamując ich mechanikę.
1: Rozmawiamy dzisiaj o dezinformacji, za chwilę będziemy rozmawiali o informowaniu w tym temacie, a także o pewnym odkłamywaniu rzeczywistości w internecie i nie tylko.

0: Pierwsze grosze o ekonomii.
1: Z nami jest dziś Filip Guzdowski, szef zespołu analitycznego Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Rozmawiamy o dezinformacji, poruszyliśmy wiele różnych obszarów, w których próbuje się nasze spojrzenie na niektóre tematy zmieniać. Było o negatywnych przykładach, to może teraz pozytywne. Jak możemy bronić się przed dezinformacją? Jak mówić na przykład osobom starszym o tym, że nie wszystko, co zobaczą w internecie, a przecież nasi dziadkowie coraz chętniej surfują po internecie i śmielej i bardzo dobrze. Jak im mówić o tym, że nie wszystko, co widzą, jest prawdą?
2: Osobom starszym, jeśli mamy takie w swoim najbliższym otoczeniu, przede wszystkim starałbym się sam pokazywać im źródła naukowe, źródła, które cieszą się autorytetem, źródła oficjalne przede wszystkim. I też tak naprawdę, skoro lubią surfować po internecie, po prostu zasubskrybowałbym, pokazałbym profile, które warto śledzić, które odkłamują trochę tą dezinformację. Pokazałbym pierwotne źródła danych instytucji, a często po prostu bym rozmawiał i ewentualnie konfrontował to wszystko, o czym mówią, co wydaje nam się, że może być niewłaściwą informacją, którą właśnie wzięli z internetu, z jakichś kanałów social media.
1: To nie brzmi jak łatwe zadanie dla nas w

0: grafiką. Jeśli coś jest zdjęciem, screenshotem, nie jest dowodem. Jeśli coś nie ma podanego źródła, nie ma instytucji, nie ma autora, nie ma linku, to także jest już dla nas sygnał ostrzegawczy, że nie należy traktować tego za pewnik. Oczywiście może być to dla nas pewną wskazówką, ale tylko do tego, żeby sprawdzić w kilku niezależnych miejscach, zanim coś udostępnimy, zanim się tym podzielimy, choćby właśnie z naszymi najbliższymi. Przede wszystkim musimy też dużo o tym czytać, starać się śledzić oficjalne źródła i nie robić niczego bezrefleksyjnie.
1: Czyli na spokojnie surfujemy po internecie, kropka.
0: Dokładnie tak.
1: Filip Uzdowski, szef zespołu analitycznego Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia i życzę też siły i cierpliwości w śledzeniu internetu, bo macie co robić.
0: Bardzo dziękuję. Pracy przybywa, ale na szczęście stoimy na straży i mam nadzieję, że będziemy częścią zmiany tego dezinformacyjnego krajobrazu.
1: Piotr Topuliński, dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania podcastu 3 grosze o ekonomii. Tam między innymi o zwalczaniu dezinformacji, o gospodarce, o rynku pracy i o zmieniających się technologiach. Do usłyszenia.
2: Audycja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania zleconego Aktywnie w sieci Fake Off. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji.

emocja. Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.

that. Swear down, there's nobody.

0: Normalnie o tej porze.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry i dzień dobry. Mamy piątek, 21 dzień sierpnia 2026 roku. Zaczynamy niniejszym Normalnie o tej porze. Do 17, jak to w piątki bywa, wątki filmowe, dużo muzycznych, na deser sample, covery, bajer. Kasia Rodek, zaczynamy od najnowszego singla Szczyla. Tydzień temu go już puszczałam. Cieszymy się nim w pełni. Warto zobaczyć też klip. Szczyl powrócił, Szczyl numer pod tytułem Dla Ciebie. Jest też zapowiedź płyty, można już sobie preorderować, to znaczy zamawiać z wyprzedzeniem. Szczyl dla Ciebie.
2: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
3: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Normalnie o tej porze.
1: Wokół Pałacu Kultury i Nauki ostatnio się zazieleniło. Zresztą ta zmiana trwa od jakiegoś czasu i na ulicach wokół Pałacu Kultury, czy na samym Placu Centralnym pojawiło się bardzo, bardzo dużo przepięknych, zielonych terenów, roślin, drzew. Więcej o tym Michał Lejk, pełnomocnik prezydenta do spraw nowego centrum Warszawy.
0: Normalnie o tej porze.
1: Na wszystkich, nie tylko mieszkańcach, zrobiło ogromne wrażenie. Bardzo dużo zieleni się pojawiło w ścisłym centrum.
2: Tak, przy czym za każdym razem trzeba to podkreślać, że oprócz tych walorów estetycznych i tak zwanego efektu wow, sadzenie drzew ma głęboki wymiar praktyczny, jeśli chodzi o obniżanie temperatur i retencję wody, a z kolei retencja wody wpływa pozytywnie na stabilizowanie się klimatu, na utrzymywanie wilgotności, tym samym odczuwalne temperatury na odpowiednim pożądanym poziomie. Tak, zazieleniliśmy te główne ulice nowego centrum, czyli Chmielną, Bracką, Zgoda i Złotą w sposób nieprawdopodobny i na skalę niespotykaną nie tylko w Polsce, ale i w Europie. No mieliśmy wcześniej w zeszłym roku otwarcie Placu Centralnego, gdzie również dokonaliśmy wielu nasadzeń z tą samą myślą i z tym samym celem, i też temu służą te elementy wodne, to jest tak zwana błękita zielona infrastruktura, to właśnie celem tych instalacji, nazwijmy to, jest właśnie praca z klimatem, stawianie oporu zmianom klimatu.
1: Bardzo dużo, jak mówiłam wcześniej, pojawiało się czy zdjęć, czy rolek. Czy wy już odczuwacie taką mega popularność tych miejsc zielonych na nowo?
2: Tak, no, jak to mówią, haters gonna hate, ale wystarczy przejść się ulicą, która nie ma zieleni, a ulicą, która ma zieleń i zobaczyć, jaka jest różnica temperatury. W ostatnich bardzo upalnych dniach, nie dalej jak wczoraj, znowu przygrzało, to zielona Chmielna to jest

0: najmniej około 3-5 stopni chłodniej. No oczywiście trzeba oddać sprawiedliwość, ona jest troszkę zacieniona przez same pierzeje budynków, natomiast, natomiast drzewa obiektywnie dają, dają cień. Jeśli chodzi o samą instagramowość tego miejsca, to tak, no, zauważamy bardzo dużą popularność. Często padają pytania, czy sukces nas zaskoczył. No, nieskromnie muszę powiedzieć, że nas nie zaskoczył. My się bardzo cieszymy i jesteśmy no, zachwyceni skalą tej akceptacji tych zmian. Natomiast no, to było, no, mówiąc krótko, obliczone. No, my wydajemy publiczne pieniądze, w związku z tym wszystko, co robimy, no, musi mieć gwarancję sukcesu. To znaczy musimy to przewidzieć. Więc projektując te przestrzenie, zarówno plac centralny, zmieniając jego funkcję z parkingu i z przystanku autobusowego na miejsce spotkań i przecinania się ludzi pędzących w różnych sprawach, jak i ulica Złota, która całkowicie zmieniła swój charakter z, jak to się ładnie mówi, car oriented na human centered, oraz ulica Zgoda, która najlepiej to, jakby ktoś nie był, to niech przyjedzie, zobaczy i zobaczy stare zdjęcia. Ulica żyje, a jej funkcja jest zupełnie inna, także do brzegu. Projektując te zmiany, programując je, one były obliczone na ich atrakcyjność społeczną i na atrakcyjność w warstwie wizualnej. Także bardzo się cieszymy, że nasze założenia się sprawdziły.
1: Normalnie o tej porze.
2: Mówił Michał Lejk, pełnomocnik prezydenta do spraw Nowego Centrum Warszawy. Cała rozmowa o tym, co się wydarzyło i co się jeszcze dziać będzie w stacji Warszawa. Ten podcast znajdziecie na przykład na naszej stronie i we wszystkich streamingach.

0: specjalnie o tej porze.
1: W tym momencie zapowiedzi koncertowe. Popatrzyłam, co się jeszcze w tym roku będzie większego działo w Warszawie i okolicy. I to, jakie mam plany, to za chwilę też powiem, ale wyciągnęłam też trochę plany moje. Jamie Woon 8 września zagra w Palladium i myślę, że jest to ciekawe, co by Jamie'ego Woona na żywo zobaczyć. To jest punkt numer jeden. Myślę, że dla słuchaczy Radia Campus informacją super ciekawą do zapisania jest też koncert Dizziego Rascala. 11 października w Niebie zagra Dizzy Rascal, absolutny, legendarny wykonawca, jeżeli chodzi o grime. Zresztą Dizzy Rascal jest uważany za takiego ojca, założyciela grime'u. Z ciekawostek dodam, że Dizzy Rascal to Dylan Mills, urodzony w 1984 roku w Londynie. Bardzo dużo najróżniejszych nagród wygrał. Na koncie oczywiście mam bardzo dużo wspaniałych numerów. Myślę, że wszyscy kojarzymy Bonkers czy Fix Up Look Sharp, a jest ich naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Świetnie, że cały czas gra i inspiruje też, mam wrażenie, że młodych twórców. Dizzy Rascal w Polsce, w Warszawie, w Niebie 11 października. Zagrajmy w tym momencie właśnie Dizziego Rascala, Bonkers.

0: Powiększony Half Price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny Half Price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
3: This is your life! Right here, right now!
1: Autopromocja.
4: 15:29, Piotr Kanclerz.
5: Akademicki Radio Campus.
4: Od jutra nowe ceny paliw, strajk na norweskich lotniskach, szybki awans Igi Świątek do półfinału.
5: Wiadomości.
4: Od jutra do poniedziałku nowe ceny paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,54, benzyny 98 maksymalnie 7,36, a za litr diesla zapłacimy nie więcej niż 7,59. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki. To oznacza, że ceny maksymalne za wszystkie rodzaje paliw będą wyższe przez 3 następne dni o kilka groszy. Kolejne obwieszczenie ministra energii na początku przyszłego tygodnia. Przypomnijmy, od 17 sierpnia ponownie zaczął obowiązywać pakiet ceny paliwa niżej. W Norwegii kontrolerzy ruchu lotniczego rozpoczęli strajk. Objął on 3 największe lotniska w kraju oraz Centrum Kontroli Ruchu. Strajkujący żądają wyższych pensji i lepszych warunków pracy. Operator norweskich lotnisk Avinor ostrzegł przed możliwymi opóźnieniami. Najpoważniejsze zakłócenia zapowiedziano na niedzielę. Jedyne lotnisko w stolicy, Oslo Gardermoen, ma być zamknięte od godziny 6:30 do 11:30. Strajkujący wrócą do pracy w poniedziałek. Od września mieszkańcy gminy Michałowice będą mogli korzystać z biletu warszawskiej kolei dojazdowej zapisanego na warszawskiej karcie miejskiej. Będzie on obowiązywał w pociągach WKD na wybranym odcinku oraz w warszawskim transporcie publicznym w pierwszej strefie. Karta po jednej stronie będzie wyglądała jak standardowa WKM, a na drugiej stronie znajdzie się nadruk gminy Michałowice. Mieszkańcom ułatwi to przesiadki i korzystanie z komunikacji miejskiej na obszarze aglomeracji warszawskiej.
5: Sportowy kampus.
4: Iga Świątek jest już w półfinale turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe spotkanie przeciwko Elenie Rybakinie zakończyło się po niespełna pół godzinie przy wyniku 4-1 dla Polki w pierwszym secie. Kazachska tenisistka poddała mecz z powodu urazu łydki. Co na temat rywalki powiedziała po meczu Iga Świątek? Mam nadzieję, że z Eleną będzie wszystko w porządku. Oczywiście następny turniej US Open jest priorytetem. Mam nadzieję, że będzie na niego gotowa, ponieważ jest bardzo blisko awansu na pierwsze miejsce w światowym rankingu. Jutro Polka w półfinale zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą.

0: Normalnie o tej porze.
1: W normalnie o tej porze ciąg dalszy koncertowych wątków. Zacznę od tego, co się działo już w poprzedni weekend. Byłam na koncercie Matta Proxiego w Hydrozagadce. Pod koniec normalnie o tej porze trochę wam popuszczam Matta, bo koncert pięknym koncertem był. Mały artysta, bardzo młody, ale jakże sympatyczny. W pewnym momencie wszystkich zaprosił, że wszystko im podpisze, żeby na ostatnim numerze poszli z nim po prostu gdzieś tutaj na boczek, więc Matt Proxy był, ale z cyklu właśnie młodych raperów czy młodych artystów, których warto znać, moim zdaniem, wybieram się 1 października na koncert Fęga. Fęg pochodzi z Wielkiej Brytanii, raper, producent i cały czas wydaje mi się, że w undergroundzie epka What the Fęg właśnie zdobyła te takie podziemne uznanie. 20-letni artysta Fęg 1 października w Proximie zagra. Był też na festiwalu Cloud, można więc sobie sprawdzić. Polecam. Fęg 1 października w Proximie. I w tym momencie zagrajmy właśnie Fęga.

0: kręgach muzycznych, undergroundowych pozostajemy. Pierwszy materiał naszego nowego kolegi redakcyjnego.
1: Normalnie o tej porze.
2: Cześć, ja jestem Konstanty Kosiński i przygotowałem dla Was dzisiaj materiał o nadchodzącym wydarzeniu Underchick Party, które ma na celu przedstawić Wam najnowszych raperów z undergroundu. No, na tym wydarzeniu raczej usłyszymy mocniejsze brzmienia, raczej trapowe, trap metal nawet, coś bliżej hardkoru. Udało mi się też skontaktować z organizatorami tego wydarzenia, czyli z Ascezą i Szwecją, którzy są założycielami i członkami kolektywu Goon Gang i opowiedzą Wam teraz kilka słów o tym wydarzeniu i czego możecie się tak właściwie tam spodziewać.
3: Sama idea eventu powstała przez nasz pierwszy, tak pierwotny pomysł, czyli koncert dla takiej naszej zamkniętej publiczności. Chcieliśmy zagrać naszą nadchodzącą epkę, już tak naprawdę wydaną na Spotify'u, Suntiem. No i chcieliśmy po prostu zrobić z tego taki release party, jednak przerodziło się to w coś większego. No i tak to teraz wygląda.
4: Tak, to dosyć szybko zmieniało formę. Na początku chcieliśmy, jak już Szwecja powiedział, mały release party, ale teraz organizujemy cały festiwal. No, w sumie główną ideą teraz eventu stało się to, że po prostu prezentujemy Wam nowych, nadchodzących artystów.
3: Pokazujemy Wam underground, pokazujemy Wam polskie podziemie. Staramy się, żeby nasz line-up był jak najbardziej ciekawy, jak najbardziej zróżnicowany. Stąd właśnie tutaj u nas nasi goście Waśka, Hans Maty z Goon Gang, my. No i myślę, że wyjdzie to bardzo fajnie. Zapraszam Was bardzo serdecznie 25. Jeśli chodzi o w ogóle rozwój tego całego, tej całej rzeczy, no to planujemy rozpocząć Underchick jako coś takiego, co będzie się powtarzało.
4: No, co parę miesięcy.
3: Myślę, że co parę miesięcy właśnie będziemy tworzyli coś takiego, zaproszeni nowych artystów. No i na razie plan jest taki, żeby każde to party było charakterystyczne i miało swój jakiś taki dym.
4: No, fajny klimat.
3: Fajny klimat. No tak jak już mówiliśmy, to jest nasze pierwsze party i w ogóle lunch całego Underchicku. Jako pierwszy event mamy przygotowanych gości, którzy reprezentują polski trap metal, może tak to nazwiemy.
4: No i trochę newgenowego brzmienia.
3: Mamy tutaj Waśkę, mamy Hansa Matysa, mamy Goon Gang siebie.
4: W sumie ja bym powiedział, że my mamy bardzo duże plany na to. To, że my będziemy powtarzali ten event co parę miesięcy, mam nadzieję, to jest mała część. Mam nadzieję, że rozbudujemy to na coś naprawdę wielkiego, co będzie wspierało początkujących artystów w całej Polsce i nie tylko rapowych, bo my też jesteśmy zawsze otwarci na eksperymenty i na jakieś nowe brzmienia.
3: Kochamy digicore, kochamy metal, kochamy wszystko, kochamy każde brzmienie.
4: No, fajnie byłoby dubstep.
3: Fajnie by było pokazać Wam dubstep, tak. Na pierwszej edycji Underchicku mamy również niespodziewanych gości. Myślę, że to też bardzo urozmaici nam event i będzie naprawdę fajnie.
2: Ja też myślę, że będzie bardzo fajnie i gorąco Was zapraszam na Underchick Party już w ten wtorek, 25 sierpnia. A teraz posłuchamy sobie jednego z występujących, czyli Hansa Matysa i jego utworu Stack. Do zobaczenia na Underchick Party.

0: Normalnie o tej porze.
1: Underczek Party, tak się nazywa to wydarzenie, o którym słyszeliście przed chwilą w materiale Konstantego Kosińskiego. Dodam, że to wszystko odbędzie się 25 sierpnia, czyli wtorek, w klubie Chmury. Początek tego wszystkiego od 18:30, wstęp 20 zł.

Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI. Reklama.

0: Całe wakacje pełne są festiwali muzycznych, filmowych albo takich łączących wszystkie powyższe dziedziny. W zeszły weekend w Płocku wydarzył się Big Festiwalowski, przewspaniały festiwal treści komediowych. I jak was zapraszaliśmy na ten festiwal, to mówiliśmy i o takich rzeczach typu filmy, o bohaterze nagradzanym i o spotkaniu z Olafem Lubaszenką. Mówiliśmy o improwizowanych spektaklach, o gali stand-upu, ale o muzycznych rzeczach także, bo zagrała w Płocku też Bowska. Bardzo ważnym punktem jest coroczne wspólne oglądanie Big Lebowskiego na płockim rynku właśnie. Była tam nasza ekipa. Kronika wypadków filmowych postaci Maćka Małka i Grześka Koperskiego poprowadzili specjalny program na naszej antenie i na rynku w Płocku właśnie. I wczoraj w Kronice wypadków filmowych trochę o tym wszystkim opowiadali w kontekście, kto tam był i jakie filmy można było obejrzeć. Maciek Małek, Grzesiek Koperski, Kronika wypadków filmowych.
1: Normalnie o tej porze.
2: Takim kluczowym momentem tegorocznego festiwalu było to, że nagrodę za całokształt twórczości odebrał pan Olaf Lubaszenko. W związku z tym można też było obejrzeć jego filmy w kinie w czasie festiwalu. Można było zobaczyć Sztos, można było zobaczyć Chłopaki nie płaczą, co jest wyjątkowym rarytasem, obejrzeć ten film w kinie, czy Poranek Kojota, co też jest wyjątkowym rarytasem.
3: Lub jak ja lubię mówić, Dzień Kojota.
2: Dzień Szachala. Ale odbyła się też rozmowa z panem Lubaszenko na głównej scenie, gdzie rozmawiali o jego twórczości, głównie właśnie w kontekście tych filmów gangsterskich. I tej rozmowie się przysłuchiwaliśmy i padło w niej parę kontrowersyjnych tez. To znaczy, wiadomo, że zawsze taka rozmowa służy temu, żeby się trochę przymilić rozmówcy jakby i docenić go za jego twórczości.
3: Miał otrzymać na tym i otrzymał na tym festiwalu nagrodę za całokształt, za wkład w polską komedię, więc nie mógł to być diss czy roast na człowieka.
2: Ale mogli szczerze jakoś porozmawiać. W sensie ja nie mówię, że to jest nieszczere, ale padła teoria, że film Dzień Świra, nie Dzień Świra, tylko
3: Dzień
2: Chłopaki
3: Szakala.
2: Nie płaczą i Poranek Kojota, nie mądź mi w głowie jeszcze bardziej.
3: Kojoty nie płaczą.
2: Pierwsze polskie gangsterskie komedie. No bo były Psy, które właśnie wyznaczyły może nie gangsterskie, ale jakiegoś takiego męskiego kina. Była Ekstradycja, która też scementowała to. W ogóle o Ekstradycji mówiliśmy w naszej audycji. Ja trochę nie rozumiem fenomenu tego serialu, ale scementowała popularność takiego gangsterskiego stylu w polskiej kinematografii.
3: W kontekście filmu gangsterskiego mówić o tym, że coś zostało scementowane, to fajne też.
2: Ale to nieprawda. To znaczy pierwszymi komediami gangsterskimi i z popularnością znacznie szerszą i też jakimś takim wiekową trwałością znacznie większą były oba Killery.
3: Wiesz, Maciek, jak to się nazywa?
2: No?
3: To, co teraz mówisz?
2: No?
3: To jest tak zwany staircase wit.
2: To znaczy?
3: No, czyli jak uczestniczyłeś w dyskusji i nie miałeś argumentów, to potem jak już jesteś na klatce schodowej, to myślisz sobie, ale bym dogadał, o killerach trzeba było powiedzieć.
2: Znaczy rzeczywiście wtedy mi to nie przyszło do głowy, ale ja też nie uczestniczyłem w tej dyskusji. Ale od początku czułem, że jest w tym jakaś przesada, coś że to jest bez sensu, że jak oglądałem Chłopaki nie płaczą, pierwsze razy, no bo ja ten film, były momenty, że go znałem na pamięć praktycznie, jak myślę większość osób z mojego pokolenia, to raczej już go oglądałem jako jakiś taki przetworzony jednak pomysł właśnie z Killerów dwóch, jakby z tego takiego kina komediowego, ale o nieporadnych właśnie gangsterach i półświadku, powiedzmy, policyjno-kryminalnym, o policjantach ścigających złodziei. No i tutaj ta menażeria postaci, zwłaszcza, że później wyszedł chociażby film Superprodukcja.
3: Można powiedzieć, że protoplastą kina gangsterskiego polskiego był Wabank Machulskiego.
2: No,
3: troszeczkę o kasiarzach, o gangsterach.
2: Inna trochę stylistyka, nie? Bo to też oni dużo o tym mówili, że ważne w tych filmach, i z tym się akurat zgadzam, było to, że one były bardzo aktualne, że one pokazywały, były zakorzenione w tej rzeczywistości, która jest. Czyli takiej trochę diskopolowej, tego przełomu lat 90. i 2000, że już trochę się okrzepła ta nowa Polska, ale dalej była pełna różnych absurdów i patologii ancien reżimu i takiego w ogóle klimaciku, no, że Polska była takim trochę Meksykiem Europy wtedy i wyrażało się to na bardzo wielu polach, między innymi przestępczości, no ale że ta przestępczość też była taka drugiej kategorii, powiedzmy. To nie była ruska mafia, to nie była włoska mafia, to była polska mafia, czyli takie gangusy w szeleszczących dresach, ale z ambicjami i aspiracjami. Więc oczywiście, że było to zabawne, oczywiście, że jest to kultowe, ale przełomowości tych filmów jakoś akurat bym tak bardzo nie podkreślał. I też dużo mówiło się, dużo wspominali o tym, że te filmy były inspirowane filmami Quentina Tarantino, który parę lat wcześniej nakręcił Pulp Fiction i wszyscy chcieli kręcić takie filmy jak Pulp Fiction. No tylko Pulp Fiction było też bardzo konkretnym eksperymentem formalnym, odwoływało się do bardzo konkretnego materiału źródłowego i mimo tego, że było filmem rozrywkowym i miejscami zabawnym, czy nawet miejscami bardzo zabawnym i nastawionym na to, żeby rozbawić widza, no to nie można nazwać Pulp Fiction komedią gangsterską tak naprawdę. To jest film postmodernistyczny, gangsterski, powiedzmy, jakaś taka zagadka trochę filmowa, no ale nie jest to komedia. Tak naprawdę moim zdaniem jedyne, co polscy filmowcy zarówno w czasie surferów, właśnie superprodukcji, Chłopaki nie płaczą, Poranku Kojota, próbowali przenieść z Tarantino tak jeden do jednego, to są dialogi. W sensie, żeby nie tylko ludzie mówili w sposób ciekawy, atrakcyjny i pełen odniesień, ale żeby były to gadki na tyle fajne, żeby one jakoś przenikały do pozafilmowego życia i to im się zdecydowanie udało. No, Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, czy wszystkie inne teksty, które zna całe pokolenie ludzi z tych dwóch filmów, niewątpliwie przetrwały próbę czasu.
1: Normalnie o tej porze.
0: To tylko fragment przemyśleń po Big Festiwalowskim. Po więcej odsyłam do podcastu Kronika Wypadków Filmowych. Program na antenie Radia Campus wybrzmiewa co czwartek o 19:00. Wszystkie podcasty szybko lądują w internetach, więc śmiało Kronikę Wypadków Filmowych można nadrobić.

0: Normalnie o tej porze.
1: We wrześniu minie 30 lat od ukazania się pierwszego solowego albumu Nosowskiej, a tak się składa, że po tych 30 latach Nosowska też przygotowała kolejne rzeczy. Album Puk Puk z 1996 roku to jeden z moich ulubionych. Wtedy takie czasy trip-hopowe, dużo elektroniki, fajni producenci i całkiem inne oblicze Katarzyny Nosowskiej niż to znane z zespołu Hej. Ten album jest mi bardzo bliski. To jedna z pierwszych płyt kompaktowych, jakie tak świadomie nabyłam i chciałam. Zresztą w mojej winylowej kolekcji mam chyba 3 egzemplarze właśnie tego winyla, bo sama kupiłam sobie 2 razy i jeszcze dostałam, bo ktoś wiedział, że lubię tę płytę. Ale w tym momencie, w normalnie o tej porze, jeszcze nie poddając się sentymentom, zróbmy tak, zagrajmy coś starego Nosowskiej i coś bardzo, bardzo nowego. Będzie z albumu Puk Puk z 96 roku.

0: o tej porze.
1: Kilkanaście minut temu mówiłam o młodych, undergroundowych raperach brytyjskich, amerykańskich. Warto się interesować, zwracać uwagę na to, jak ta muzyka się zmienia. Tak mówię z mojej perspektywy. Nikogo do niczego nie zmuszam, ale ja staram się zawsze szukać, słuchać, rozumieć. I zapowiadałam, bo mówiłam o koncercie Matta Proxiego, który wydarzył się w ten poprzedni weekend w Hydrozagadce. Była tam, nie wiem, setka ludzi, a sam Matt Proxy pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo młody artysta, raper, producent, który gdzieś tam, wydaje mi się, że toruje sobie powoli drogę. Koncert w Hydrozagadce, w małym klubie, pewnie kojarzycie, że nie jest to ogromne miejsce, podobał mi się z tego względu, że w swoim życiu byłam na setkach, jeżeli nie tysiącach koncertów i oczywiście nie było żywego bandu, oczywiście nie było super chórku gospelowego, czy w ogóle kobieco-dziewczęcego, który mnie gdzieś tam ujmuje i uważam, że dopełnia. Nie było takiego żywego scratchera, jeżeli sobie tak nawet pomyślimy. Ale był młody człowiek, który swoją twórczość prezentował w sposób przemiły, bardzo otwarty, nawet z jakimiś tam problemami technicznymi. I jak mówiłam wcześniej, na ostatnim numerze powiedział, że chodźcie wszyscy ze mną, tak obok, do zakamarka Hydrozagadki. Powiedział, podpiszę wszystko, co chcecie. I naprawdę był tam z tymi ludźmi, robił zdjęcia, podpisywał, chwilę pogadał. I pomyślałam sobie, że mimo, że nie było żywego bandu, mimo, że nie śpiewa jak mistrz świata, ale zagrał swoje numery w przemiły, sympatyczny sposób i taki kameralny koncert był naprawdę czymś, co pewnie da się mocno zapamiętać. Nie chcę oczywiście tu niczego porównywać, ale pamiętam tak samo mały albo mniejszy koncert Taco Hemingwaya, ale ten nie powiedział, chodźcie, podpiszę wam wszystko, bo nie miał chyba niczego do podpisywania wtedy. To było w towarzyskiej wiele, wiele lat temu. Matt Proxy, drogie drodzy, to wydaje mi się artysta do zapamiętania. Kilka fajnych numerów ma i teraz zagram trzy z nich. To jest młody artysta, więc jego numery to są takie, wiecie, dwuminutowe rzeczy, więc nam się trochę tutaj zmieści. Matt Proxy, warty sprawdzenia jest, polecam. I za chwilę słyszę się z wami w samplach, coverach, bajerach.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
0: Reklama.
2: 16.31, Piotr Kanclerz.
3: Akademicki Radio Campus.
2: A w serwisie robocze posiedzenie rządu, niepokój w Seulu, rusza kolarska Vuelta.
3: Wiadomości.
2: Zakończyło się robocze posiedzenie rządu w sprawie przyszłorocznego budżetu państwa. Donald Tusk informował ostatnio, że projekt ustawy budżetowej trafi do parlamentu zgodnie z ustawowymi terminami, a razem z nim projekt, który wprowadza zmiany m.in. w PIT. Podczas konferencji przed posiedzeniem Tusk podkreślił, że nasz kraj ma istotne priorytety, które kosztują dużo pieniędzy. Wśród nich wymienił obronność oraz inwestycje infrastrukturalne i w transformację energetyczną. O czym wspominał jeszcze szef polskiego rządu?
4: Możemy poinformować, że przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia i to jest też nasz priorytet, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta.
2: Kolejne posiedzenie zaplanowane jest na przyszły piątek. Prezydent USA Donald Trump może zaakceptować północno-koreański program nuklearny w zamian za szybkie porozumienie z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Seul obawia się, że Waszyngton wkrótce zrezygnuje z postulatu całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Obawy o ewentualne ustępstwa Waszyngtonu wzrosły po tym, jak we wtorek Trump unikał jasnej odpowiedzi na pytania, czy celem spotkania będzie rozbrojenie nuklearne reżimu w Pjongczangu. Kolejnym powodem do niepokoju była jednostronna decyzja o ograniczeniu i skróceniu wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. Tamtejszy rząd stanowczo odrzuca zgłaszane przez część środowisk politycznych postulaty budowy własnej broni atomowej lub ponownego rozmieszczenia na swoim terytorium amerykańskich ładunków taktycznych. Warszawski sanepid poinformował, że woda w jeziorku Czerniakowskim nadaje się do kąpieli. Zastrzegł jednak, że sytuacja na kąpieliskach jest dynamiczna, a ocena jakości wody może ulegać zmianom. Przez większość lata obowiązywał tam zakaz kąpieli. Powodem były sinice albo przekroczenie parametru mikrobiologiczne wody.
3: Sportowy kampus.
2: Jutro w Monako rusza 81. edycja wyścigu kolarskiego Vuelta a España, trzeciego z tak zwanych wielkich turów. Największym faworytem jest Tadej Pogacar, który po raz drugi w karierze powalczy o brakujące duże trofeum. Obok Słoweńca w wyścigu wystartuje 183 innych kolarzy. Wśród nich jest Richard Carapaz i przede wszystkim czterokrotny zwycięzca Vuelty Primož Roglič. W tym roku zawodnicy przejadą prawie 3300 km. Wyścig składa się z 21 etapów i potrwa nieco ponad 3 tygodnie.
3: Akademicki Radio Campus.

0: Sample, covery, bajery.
1: Dzisiaj, jak mi się wydaje, mało gadania, dużo muzyki, będzie miszmasz, jeżeli chodzi o lata artystów i filmy.
2: Bo już nic nie wierzę.
3: Dosłownie. W urzędach były koniaki.
4: This is your life! Right here, right now! It's real time! You hear me? Real time!
5: Here's Johnny!
6: The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men.
1: Dzisiaj w samplach, coverach, bajerach mówię o zaczerpnięciach filmowych, to znaczy jak to producenci, artyści brali fragmenty filmów i używali ich w jakiś sposób w swoich utworach. Przed chwilą słyszeliście, jak to zrobił Rumak i Taco Hemingway. Szlugi Calafiore z Trójkąta Warszawskiego, 2014 rok. Jak mówiłam, ja o tym numerze nagrałam całkiem oddzielny odcinek sampli coverów bajerów, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa historia. Te fragmenty, sample filmowe pochodzą z filmu Konsul z 1970 roku w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego. Cała historia tego konsula jest znakomitą historią, bardzo ciekawą. Odsyłam do jakichś źródeł albo do sampli coverów bajerów, gdzie mówię właśnie, co tam się wydarzyło. No ale to było zaczerpnięcie z filmu. Posłuchajcie fragmentu filmu Konsul.
3: No i później otrzymałam od niego jeszcze w tym dniu kilka książek. Prezenty rozdałam na każdym kroku. Dosłownie. W urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty. Często kupowaliśmy kwiaty. On nam kupował kwiaty, przy czym zawsze powtarzał, że jeżeli Nina dostanie 5 róż, ja mam żądać od niego 7, ewentualnie 9. Rzeczywiście kilka razy tak było, że ona dostawała 5, ja dostawałam 7.
1: Film Konsul, 1970 rok, w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego. Ten tytułowy konsul to jest prawdziwy typ, który dużo miał przygód, w ogromnym skrócie. O tym wszystkim opowiadam, można doczytać. Taco Hemingway powrócił w 2025 roku także do tego konsula. Początek aktu drugiego, Miasto idzie spać, zawiera ponownie sample filmowy z konsula.
7: Gdzie można się w Warszawie zabawić?
8: Duży koniak, duża radość, duże gratulacje. I później pospolity duży ochlaj.
9: Nie chciałem, ale wiem, ten czas.
1: Taco Hemingway jest miłośnikiem filmów. Jestem tego pewna, chociaż nigdy w życiu z Taco Hemingwayem o filmach nie rozmawiałam, ale słuchać to w jego twórczości. Są też w innych odcinkach sampli coverów, bajerów inne przykłady, kiedy on czerpie z filmów, seriali polskich, ale tutaj kolejny przykład. W 2020 roku wydał Polskie Tango i tam zaczerpnął z bardzo znanego polskiego filmu.

0: numerze Polskie Tango, tego Hemingwaya, znajdziemy fragment filmu Dzień Świra. To Marek Kondrat, który gra Adasia Miałczyńskiego. Ten jego monolog został użyty w Polskim Tangu, tego Hemingwaya.
1: Tyle razy przyrzekałem sobie, nie będę sobie tym wszystkim nerwów szarpał, roztrząsając sprawy tego kraju, na które i tak nie mam wpływu.
2: Bo już w nic nie wierzę. Jak mogę wierzyć?
0: Nie tylko tako Hemingway sampluje z Dnia Świra. Szybki przykład. Wyjście z bloków to numer z 2014 roku, Tłusty i TD.
3: Im wyżej, tym bliżej do gwiazd. Zamień windę na willę, by się budzić co dnia tam.
4: Ciszej by nie można? Można ciszej! Tylko pana słychać w całym domu jak ryczy.
5: To jest konkurs. Jak ciężko nie słuchać?
4: No i nie przez beton. Cofit drzwi, podłogę. Cofit drzwi, podłogę. Beton, cofit drzwi, podłogę. Nie chcę mogę go puścić, jak będę miał raz ochotę na Chopina. Pochowam Chopina.

0: Fragment o konkursie chopinowskim z dnia Świra. Na prawie sam koniec, sampli coverów Bayerów. Jeszcze zahaczymy o film Lśnienie Kubricka. Z niego jest naprawdę setki, jeżeli nie tysiące zaczerpnięć, ale ja taki znalazłam jeden szybciutki, żeby dać wam tylko nausznie przykład. Jest taka scena, bardzo znana scena, kiedy to postać grana przez Jacka Nicholsona siekierą rozbija drzwi, wkłada twarz przez te drzwi i wypowiada bardzo kultowe dwa słowa, trzy.
1: Here's Johnny!
0: To Here's Johnny zostało samplowane dziesiątki razy, ale w takiej ciekawej odsłonie zrobili to w 93 roku artyści Hocus Pocus.
1: Here's Johnny!
0: Jak jesteśmy przy lśnieniu, to na sam koniec sampli coverów Bayerów w całości utwór, który moim zdaniem jest jakimś mistrzostwem świata samplingu filmowego. Tutaj pewnie nie pierwszy, nie ostatni raz w życiu muszę wypowiedzieć zdanie, szkoda, że tego nie widzicie, bo do utworu, który za chwilę poleci, jest też genialny teledysk. I teledysk, tak samo jak sam utwór, to są sample wideo z filmu Lśnienie, a jak się wsłuchacie, to też usłyszycie, że cały numer został zbudowany z dialogów z filmu Lśnienie Kubricka. Artysta nazywa się Pojo, to producent i ten jego Red Room na sam koniec sampli coverów Bayerów wybrzmi. Na moim Instagramie wrzucę też wam linki i fragment, żebyście mogli sobie podpatrzeć, jakie jest wideo do tego Red Rooma. Wszystkie odcinki sampli coverów Bayerów znajdziecie na naszej stronie i we wszystkich portalach streamingowych. Tam, gdzie podcastów słuchacie, tam są też sample covery Bayer. Kasia Rodek, do usłyszenia.
2: So stay out. You understand? Stay out.

here.

Może i spotkasz mnie przy flirtu snów. Może gdzieś, bo tu będę czekał. Na lawendowej blisko wyjściu będę udawał, że nie zerkam. Pod drugim domem w grupce typów rozmawiał o życiowych sferach i kilku hercach na głośniku, co rezonują z twym DNA. Może w food hallu w nudnej pracy zamówisz quesadilla i porcję. A może na ogromnych scenach, na festiwalach w całej Polsce.

na dwójce High Contrast i kontrast też w rytmie i tempie muzyki. Around Me i to tylko od Was zależy, jak zaczniemy dzisiejszy program, czy na szybko, czy na wolno, jak tam u Was nastroje o 17:00. Możecie dawać znać SMS-owo oraz telefonicznie, czekam tutaj.

0: Wpływają pierwsze SMS-y. Przypominam, że ten program polega na tym, że ja daję propozycje, a wy wybieracie, co gramy. Jedynka, dwójka, żeby nastrajało do sprzątania, czyli co, piątkowe porządki przed weekendem trzeba zrobić. Rozumiem, że to o 17 tak może wyglądać wieczór czy też dzień. Już odbieram telefony, tylko wiecie co, ja tutaj nie mam wprawy w tym wszystkim. Mam nadzieję, że teraz się uda. Halo, halo?
1: Siemanko Maksymilian z tej strony.
0: Siema Maksymilian, co tam u ciebie?
1: Poland, piątek, piąteczek, piątunio, weekendzik, także jest fajnie.
0: No to jest zawsze najlepszy moment, co?
1: Zdecydowanie tak.
0: No i jakbyś chciał zacząć tak na spokojnie jedyneczką, czy na szybko dwójeczką?
1: Ta jedyneczka jakoś lepiej mi wjechała, więc zagłosuję na jeden.
0: Dobra, jeden głos na jedynkę. A masz jakieś plany na weekend?
1: Jest to na pewno troszeczkę przy aucie podziałać i jeśli wszystko dobrze pójdzie, to może jutro krew oddam, bo już dawno nie byłem, także.
0: No to szczytny cel. A z samochodem od razu mi się przypomniało, że też mam rozwalony na powrocie z wakacji. Już jest niesprawny niestety, też muszę nad nim posiedzieć.
1: No to akurat weekendzik ma być w miarę bezdeszczowy, chociaż przed chwilą alert jakiś wjechał, więc zobaczymy, co to wyjdzie.
0: No to pozostaje nam trzymać kciuki, żeby tak właśnie było. Miłego weekendu ci życzę.
1: Wzajemnie, panu.
0: Na razie. No i możecie być jak Max, dzwoniąc do nas do studia albo SMS-ując. Ja czekam na wasze propozycje, możecie także dawać znać, co byście chcieli, aby zagrać jakoś tak poza tymi parami, które będziemy proponować, więc czekam na SMS-y, czekam na telefony. O, jeszcze jeden odbierzemy. Siemano.
2: Classic Combo, Max and Andy, witam cię Kubo.
0: Siemano Andy, jak tam?
2: A bardzo fajnie, podobnie jak Maxiu, lubię piątki.
0: To nie lubi. A czy podobnie jak on, wolisz jedynkę, czy jednak dwójeczkę?
2: No może być jeden, chciałem zamówić śpiewająco numer pewien.
0: Tak.
2: Uwaga, bo to będzie już wielokrotnie, myślę, prezentowane przeze mnie. Wszyscy głośniej teraz. Uwaga. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do in on Discovery Channel. Ładnie?
0: Bardzo ładnie. No kurde, do chóru chyba powinienem się zgłosić.
2: prawie. No ale czasami człowiek lubi i musi sobie pośpiewać. Także jak wam pasuje ten numer, Bloodhound Gang wykonuje. Jest dość stary numer, ale nie aż tak stary, jakby mogło się wydawać. To mógłby polecić.
0: Zrobię wszystko, co w mojej mocy, Andy, dobra? Możemy tak się umówić.
2: Pozdro dla ciebie wszystkich regularców, dla tych, co jeszcze zadzwonią, słuchają, nie zadzwonią. No i co? Adios, muchachos.
0: Pozdrawiamy cały świat. Na razie.
2: Pozdro, hej.
0: No dobrze, Andy rozpoczął nam program, więc stała część programu jest. Ja czekam na was, na wasze SMS-y. Można dalej głosować na jedynkę lub dwójkę.

0: Hey Bruno, look.
1: Pogoń za hajsem, sosem. Majka jak klamkę, kosę mam. Ponad 40 wiosen, gram o ten master plan, nie grosze. Ja jestem własnym bossem, czytaj, że los.

0: Jedziemy dalej z kolejną propozycją na jedynce Bonobo z kawałkiem Break Apart. Akurat tak wyszło, że pierwsze dwie pary to taki właśnie kontrast. Jedynka spokojna, a dwójka będzie trochę bardziej energiczna.
1: Alternator.

od was zależy, jaki vibe macie w piątek w popołudniu, tym razem na dwójce Pharaohs. A wykonawca to Sybtyrkt.

0: Lubię zawsze tych z was, którzy głosują w ciemno, ponieważ już takie głosowania w ciemno w SMS-ach się pojawiły. Można także dzwonić do studia 228 27 7205. Mamy także WhatsAppa, na którym można SMS-ować. Można też zadzwonić, choć preferowałbym jednak tą opcję, że tak powiem, stacjonarną, a SMS-ować można na 886 971 971, żeby wybrać jedynkę bądź dwójkę, Bonobo albo Sybtyrkty. Wy wybieracie, jak ten piątek wieczór ma przebiec, piątkowe popołudnie. No i ciekawe też, czy jesteście w pracy, czy jeszcze no, ten przedostatni tak naprawdę weekend wakacji spędzacie jakoś bardziej aktywnie niż tylko stanie w korkach w pracy. Andy pisze, aby pisać, gdzie słuchacie kampusa: Oslo, Holandia, UK, Polonia w Chicago. Także zachęcam do tego, tym bardziej właśnie we wakacje. Może macie jakieś fajne miejsca, w których nas słuchacie. A ja odbieram telefon. Halo.
1: Hej.
0: Cześć, z kim rozmawiam?
1: Wiktoria.
0: Wiktoria, siemano, co tam u ciebie?
1: Dobrze, dzisiaj sprzątam i bardziej chilluję po wyjazdach różnych wakacyjnych.
0: Po wyjazdach wakacyjnych? Jakie to wyjazdy? Pochwal się nam wszystkim.
1: Majorka, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia i Kaszuby na koniec, jako wisienka na torcie.
0: Okej, czyli dla każdego coś miłego. Majorka na ciepło, kraje bałtyckie, nie wiem, czy koniecznie tam tak ciepło było, i jeszcze Polska. Kto najfajniejsze z tych trzech?
1: Chyba Kaszuby, ale Majorka też.
0: Aha, patriotycznie.
1: Bardzo polecam.
0: Patriotycznie. Wiktorze, masz od razu pozdrowienia od Andiego. Przekazuję SMS-owo.
1: A dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dobrze, a wolałabyś jedynkę czy dwójkę? Bonobo czy Faraos od Sybtyrkty?
1: Opcja numer dwa, której nie jestem w stanie powtórzyć. Właśnie do sprzątania potrzebuję czegoś bardziej energicznego.
0: Dobrze, a masz jakieś konkretne miejsce, które dzisiaj sprzątasz, czy tak jak trening na siłowni ogólnorozwojowy, całe mieszkanie?
1: Sprzątam wszystko po kolei, dopóki się nie rozproszę serialem w tle i potem wracam do sprzątania.
0: A no to idealnie. No dobrze, życzę ci w takim razie miłego sprzątania i miłego wieczoru i zapisałem głos na dwójeczkę. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Dzięki wielkie.
0: Mara. Piszecie także SMS-y, co mnie bardzo cieszy. Mogę zdradzić, że pisanie SMS-ów to jest rzecz warta zachodu, aby zagrać tą piosenkę, którą chcecie wy, ponieważ poprzednia para, z tego co pamiętam, większość głosów dostała na jedynkę z osobami, z którymi rozmawiałem, lecz SMS-owo praktycznie wszyscy na dwójkę, no i zostało to wszystko przegłosowane. Ktoś dzwonił do nas na numer 886 971 971. Ten numer jest do SMS-owania, a żeby do nas się dodzwonić, to 228 27 7205. Zmień numer osoby, która chciała się dodzwonić nie na ten, i bardzo chętnie z tobą porozmawiam, bo tylko dostaję powiadomienia SMS-owe, że ktoś się próbował dodzwonić. Podróżniczka wspaniała, dzięki za pozdro od Andiego do Wiktorii. Tutaj znowu przekazuję kolejne info i kolejne pozdrowienia. Kuba właśnie dojeżdża do domu 4 godziny i go do domu. Aha, właśnie dojeżdżam 4 godzinki i do domu. No to rozumiem, że będziesz z nami cały czas i posłuchasz alternatora do 19. Tym bardziej zachęcam cię, Kubo, abyś oddał głos na jedynkę bądź dwójkę. Dobrze, za chwilę wiadomości, gramy zwycięzcę poprzedniej pary.

0: Powiększony Half Price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny Half Price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
1: Autopromocja.
3: 17.32, Piotr Kanclerz.
4: Akademickie Radio Campus.
3: A w serwisie program Tarcza Wschód, radni Ursusa chcą zbudować schrony, Legia przed meczem z Piastem Gliwice.
4: Wiadomości.
3: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że do Polski dotrą amerykańscy i brytyjscy żołnierze wraz z zespołami inżynieryjnymi.
5: Tarcza Wschód obejmuje zarówno granice z Federacją Rosyjską, Białorusią, jak również z Ukrainą. We wszystkich tych obszarach te umocnienia są przygotowywane i gotowe do rozłożenia.
3: Powiedział w Giżycku szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Do zespołu Tarczy Wschód, czyli polskich wojsk budujących fortyfikacje oraz systemy dronowe i antydronowe, dołączy także 80 francuskich saperów. Celem programu jest zwiększenie odporności i zdolności do obrony terytorium oraz skuteczne odstraszanie potencjalnego przeciwnika. Radni Ursusa jednomyślnie poparli konieczność budowy schronów. Więcej o stanowisku nasz reporter Piotr Starzewski.
6: Proponują, aby w dzielnicy budowano parkingi podziemne, które jednocześnie miałyby pełnić funkcję schronów. Pomysłodawcą jest radny Wiesław Krzemień, który złożył interpelację w 2024 roku. Powyższe inwestycje miałyby być zlokalizowane w trzech miejscach: w rejonie Szamot i Gołąbek, Skoroszy i Czechowic oraz osiedla Niedźwiadek. Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Drążkiewicz podkreślił, że Polska powinna brać przykład z krajów skandynawskich, w których schrony są częścią użyteczności publicznej.
3: Festiwale są bardzo powszechną formą rozrywki, ale są takie, które zostają odwołane zaledwie dzień przed rozpoczęciem. Mowa tutaj o hip-hop campie, który od wielu lat odbywa się w Czechach. W tym roku impreza miała być w Areal Cosmo pod Pilznem. Festiwal wróciłby po 7 latach przerwy, ale jak tłumaczą organizatorzy, line-up nie przyciągnął wystarczającej liczby fanów. W tegorocznym hip-hop campie mieli wystąpić m.in. Freddie Gibbs, The Alchemist, Conway the Machine czy Cooking Soul. W piątej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice. Drużyna z Górnego Śląska zajmuje miejsce w strefie spadkowej. Gliwiczanie w zeszły weekend przegrali z Beniaminkiem Wieczystą Kraków 3-4. Z kolei legioniści w czterech pierwszych meczach zdobyli 10 na 12 możliwych punktów i są na czele tabeli. Tydzień temu stołeczni efektownie pokonali przy Łazienkowskiej Radomiaka 5-0. W spotkaniu zadebiutował nowy piłkarz, Czech Jan Kuchta, który jest wypożyczony ze Sparty Praga. Jak wyglądają jego początki w drużynie?
7: Myślę, że dobrze. Przede wszystkim szybko zadebiutował, to jest ważne. Trochę też oswoił się z naszą tutaj publiką, z meczem u siebie. To jest istotne. Więc jest do dyspozycji. Wszyscy napastnicy są, cała czwórka, którą bierzemy dzisiaj pod uwagę, jest zdrowa, także Janek jest w rywalizacji.
3: Powiedział trener Marek Papszun. Mecz Piast-Legia jutro o 17.30, a ekstraklasowe granie rozpoczynamy już dzisiaj. O godzinie 20.30 Krakowia podejmie Wieczystą w derbach Krakowa.

Przed chwilą Skrillex z kawałkiem Fizzle. To jeden z was, bądź jedna z was poprosiła o ten kawałek, więc tak poza parami także i wasze propozycje gramy. A teraz Julia i Dawid Płonka z kawałkiem Sauna. To na jedyneczce.

886-971-971 to jest numer, na który można SMS-ować, a można także dzwonić 228-27-205.

Azyl i drugie ostrzeżenie. To na dwójce. Jeśli chcecie tego więcej, no to trzeba zaSMS-ować albo zadzwonić i zagłosować na numer 2. Ponieważ na tym właśnie polega alternator, kolejne pozdrowienia dla Wiktorii w SMS-ach się sypią. Piszecie także, że Maniek pozdrawia. To jest pierwszy SMS, który dostaliśmy. A drugi to pozdrowienia zarówno z Turcji, zarówno z Dębek, jak i z Działeczki. To już nawet nie jest przebywanie w dwóch miejscach naraz, to jest w trzech, chyba że masz działkę w Dębkach, które są w Turcji, więc tak też może być. Bilokacja to jest nawet nie ona, trilokacja to byśmy już musieli nazwać. Dobrze, spływają głosy na jedynkę, czekam na wasze telefony, abyśmy także porozmawiali, co tam u was po tygodniu, ponieważ jest piąteczek, piątunio. Tak właśnie, ja już skończyłem swoje wakacje, czekam na rozpoczęcie nowej pracy od września. Może i u was jakieś nowe zmiany po wakacjach, którymi chcecie się pochwalić, czy to pisząc, czy to dzwoniąc. Andy, postaram się naprawdę znaleźć to, o co prosisz. Za chwilę, gdy będę miał chwilę, to poszukam twojego życzenia. Wciąż przypominam, że na jedynce Julia i Dawid Płonka, a na dwójce Azyl z drugim ostrzeżeniem. Więc czekam na wasze SMS-y, czekam na wasze głosy, a na razie gramy Subtract Pharaohs, czyli zwycięzcę poprzedniej pary.

Co złego to nie ja, to Andy. To chciał. Ale ja mam czyste kapcie, było w playliście, więc puszczamy. A teraz dla fanów bardziej klasyki Dr. Dre, Forgot About Dre, feat Eminem. Może nawet nie takiej klasyki, co bardziej klasyczny.

0: Jedynka lub dwójka, czekam na wasze SMS-y i na wasze telefony. Odbieram także pierwszy z nich. Halo.
1: Dzięki za numer. Tutaj Legendary speaking. Piękny ten numer, sprawdziłem. 99, 27 lat temu, a nadal brzmi nieźle, powstał ten numer. Co ty myślisz o tym?
0: No to kurczę, starszy ode mnie, powiem ci, taką klasyką tutaj rzucasz, że przede mną powstał. Mnie w planach jeszcze
1: miałeś,
0: nawet nie było.
1: Miałeś prawo nie znać.
0: Ale mówię, no co złego, to nie ja, tak? Było na playlistie, to mogę puścić.
1: Nie, no to jest naprawdę niezły numer. Pozdrowionka dla ludzi z Chicago, Polonia w Chicago. Może w Oslo słuchają. No, czasem też dzwonią z Tajlandii, chyba kiedyś był, ktoś był na wycieczce i dzwonił, także mega grubo. No i oczywiście ziomków z Piaseczna, z Malucha, bo oni często słuchają. Nie wiem, może napiszą SMS-a, może nie. No a tutaj od razu zagłosuję. I'm gonna vote for B.I.G., chociaż oba numery mega dobre.
0: Ale Biggie wygrywa. Dwójeczka.
1: Ale też taki, powiem ci, też taki klasyk. To nie są najnowsze numery.
0: No oczywiście, no to mu się trzeba tutaj rotować, tak? Wcześniej były...
1: Okolice 2000, a wiesz, że a propos Biggiego i Tupaka, tych klimatów tamtych lat, no. Wiesz, że odnowili jakby case i gościa postawili, dostał zarzuty, no, że tam zorganizował na Tupaka ten zamach w Las Vegas w 94.
0: Coś widziałem. W newsach na YouTubie widziałem, Mandy. Ty kojarzysz takie rzeczy, ty mi klasyką zajeżdżasz, to ja ci powiem, że nowe pokolenie newsy na YouTubie ogląda. U Konopskiego.
1: Nie no, a i właśnie, chciałem to powiedzieć, ale nie miałem okazji się dodzwonić tam kiedyś, że się mówi, że muzyka to kiedyś była lepsza. No nie do końca jest tak. Moje zdanie jest takie, że więcej było dobrej muzyki, w sensie tak nie inaczej, że mniej było, mniej się tworzyło, jak robili to raczej taką dobrą albo bardzo dobrą. A teraz w zalewie tego chłamu, to ludzie mówią, że są gorsze czasy. No nie do końca są gorsze, są inne. Po prostu ze względu na to, że jest dużo chłamu, a kiedyś tak nie było w latach 90., tak mi się wydaje, zaraz tutaj SMS-y i telefony się rozdzwonią i powiecie, jakie jest wasze zdanie, ale moim zdaniem to jest dlatego, że po prostu teraz każdy nagrywa, każdy może coś wrzucić i zanim coś wygrzebiesz dobrego, musi się przebić przez ten shit i po prostu i dlatego ludzie mówią, że jest gorsza muzyka. Ja uważam, że jest tak samo dobra jak kiedyś. A poza tym i tak wiele rzeczy, to już wszystko prawie było, to samplowane jest, dobrze wiemy o tym, nie?
0: Świetne słowa, powiem ci, bardzo mi się one podobają i może właśnie tak jak powiedziałeś, rozpoczniemy tutaj jakąś dyskusję nad tym, więc zapraszamy kolejnych.
1: No uważacie, że te czasy, tak, czy były lepsze, nie lepsze i oczywiście jak dzwonicie jeszcze ostatnie 30 sekund na wejściu, jeśli słuchacie we Francji, włączcie sobie Cap Revendi Set Vergulen, jeśli w Niemczech Vibe 90,1, w Hiszpanii 97,1.
0: Andy, ty to jesteś ten obywatel świata.
1: Tak jest, 90.1, nie wiadomo gdzie słuchają, a w Holandii może. Zejwe neichente koma ein, a może we Włoszech. Novanta sette punto uno, to jest najpiękniejszy język jak brzmi. Jeszcze jeżeli jesteście może w Tokio, w Japonii, yuju nana ten ichi.
0: No to już, Andy, już wywiało nas na sam wschód, już trzeba iść
1: dalej. Ale będzie jeszcze, poczekaj, wracamy do Europy. Kilenzwen het eges ech. To jest po węgiersku, jeszcze po portugalsku się muszę nauczyć, po koreańsku, może po mandaryńsku.
0: Gdziekolwiek.
1: Ale myślę, że na razie wystarczy.
0: Gdziekolwiek razie jesteście, wystarczy. To radiocampus.fm.
1: Piszcie, to był Andy Light.
0: Dzięki,
1: 7.1, Andy. Znacie mnie dobrze, a Kuba mega prowadzi, Piątunio, pa, do zobaczenia. Piszcie, dzwońcie, hej.
0: No, Andy trochę odstraszył jednego słuchacza, który dzwonił, lecz się rozłączył po tym, jak usłyszał, jak poliglota mówi. No może zawstydziłeś go, Andy, ale mogę mogę obiecać, że ja spróbuję się tobą zaopiekować. Słuchaczu, możesz zadzwonić jeszcze raz i właśnie wydać swoją opinię, jak to jest z tą muzyką. Czy było kiedyś lepiej, a teraz jest gorzej, czy może jest tak samo, ale właśnie więcej rzeczy powstaje i trzeba po prostu się dokopać. Cieszy mnie to, że choć gdy nie możecie się to dzwonić, to także SMS-ujecie i wysyłacie głosy na jedynkę bądź dwójkę. Przypominam, na jedynce Dr. Dre, a na dwójce The Notorious B.I.G.

Na pewno Paul Kalkbrenner od wielu, wielu lat tworzy dobrą muzę, więc na dwójeczce to właśnie on Part 5.

Pierwsze SMS-y na jedynkę spływają, więc fani Pola Kalkbrennera, bierzcie telefon w dłoń.

0: Zapomniałem lekko o naszym WhatsAppie, więc tam także was odsyłam. Tam można i zaSMS-ować, i zadzwonić. Już czytam wszystkie zaległe wiadomości. Trochę trudno się tutaj szasta trzyma różnymi programami, ale próbuję dawać radę. Halo? Halo, halo? O! Ktoś dzwonił i się idealnie rozłączył, jak kliknąłem. No nie, możesz zadzwonić jeszcze raz. Obiecuję, że zrobię wszystko, co w swojej mocy, by tym razem odebrać. O, jest druga próba. Halo, halo.
1: Hej.
0: Cześć, Wiktoria. Drugi raz już dzwonisz, z tego co kojarzę.
1: Tak, tak.
0: Chciałaś się zagłosować, czy dołączyć do naszej dyskusji? A może jedno i drugie najlepiej.
1: Nie pamiętam. Poprzedniej pary na dwójeczkę na Bigiego.
0: Mhm.
1: I tak właśnie się zastanawiałam nad tą muzyką. I ja lubię taką i taką, ale tak pomyślałam, że właśnie się mówi zawsze, że ta starsza muzyka lepsza. I tak jak zaczęłam myśleć czemu, bo też trochę tak uważam, to chyba ta nostalgia jednak tak się myślę mocno rzuca nam w oczy, nawet jak o tym nie myślimy, że tak jest. I nawet jak pomyślałam o tym Bigim, że kurde, mega lubię tą piosenkę i że wolę tą z tej pary, mimo że lubię obie, bo leciała w filmie, który mi się kojarzy z dzieciństwem i że go wtedy oglądałam. I że właśnie może przez to ta stara muzyka zawsze się wydaje fajniejsza, bo nam się kojarzy właśnie z tymi dawnymi czasami, które zawsze się tam trochę idealizuje jednak.
0: Mhm. Jako psycholog za 2 miesiące podpisuję się pod tym. Myślę, że dokładnie tak to może działać w naszym umyśle, nawet podświadomie. A czy w tej parze jedynkę czy dwójkę byś wolała?
1: Właśnie nie pamiętam, co leciało, bo się skupiałam, żeby przezadzwonić. Więc mogę zagłosować na to, co pan prowadzący woli.
0: Nie, no ja ci powiem. Na jedynce jest Grease z kawałkiem Good Times Roll, a na dwójce jest Paul Kalkbrenner z kawałkiem Part 5.
1: Nic mi to nie mówi, więc na jedynkę.
0: Na jedynkę, no dobrze. Tak czasem też trzeba w życiu rzucić po prostu, wiesz, losowi, co tam da. No dobrze, to zobaczymy, czy ci się jedynka spodoba. Jeżeli poleci cała, pozdrawiam cię serdecznie i trzymaj się. A posprzątałaś już, co miałaś, czy nadal?
1: No teraz cię radiem rozproszyłam.
0: No dobrze, czyli raz się rozpraszasz tym serialem, a raz radiem.
1: A trzeci raz kotem.
0: Kotem, o, to pozdrawiam kotka. Dobrze, to do usłyszenia, Wiktorio.
1: Hejo.
0: Nara. Witaj, Andy. Daję ci pół minuty na wypowiedź.
2: Bardzo, bardzo się zgadzam z poprzedniczką Wiktorią, że to jest też kwestia pokoleniowa. Byliśmy młodzi i nam się podoba bardziej to, co pamiętamy może w młodości. To jest argument niezaprzeczalny. Myślę, że bardzo możliwe, że tak jest.
0: No, myślę, że to chyba każde pokolenie po prostu ma ten swój czas, nie? I jak to nawet w piosence było powiedziane i każdy będzie wracał do czegoś innego. Masz pozdrowienia od Andy'ego, dla Andy'ego.
2: Tak, jak coś kiedyś było, no to mamy wspomnienia. Jak coś jest nowe, to jeszcze nie mamy, bo jest nowe. Się przypomina o 10 lat temu, ale fajnie było. Bo to jest dokładnie to. Pozdrawiam Wiktorię, jej kota i Stargówka pozdrawiam i niech napisze w SMS-ie, jaka dzielnica, gdzie tam z tym kotem urzęduje, gdzie sprząta, ciekaw jestem. Bo jednak Warszawa dużo. Jeżeli w ogóle zławy Wiktoria, bo tak podejrzewam, nie?
0: No to musi już zadecydować, czy to ci zdradzić,
2: tak,
0: czy nie.
2: Także please call or SMS or WhatsApp, Andy is very curious. Ciekawy jest.
0: Dobrze, Andy, dziękuję ci bardzo. A
2: dzięki
0: ja...
2: i tutaj na Kalkbrennera, tak?
0: A to właśnie, to przepraszam cię, już tak widzisz, zaaferowałem się naszą dyskusją, że nie spytałem. Już zanotowane,
2: no bardzo
0: dwójeczka.
2: Dobrze. I tak w ogóle mega ogarniasz, bo podejrzewam, że samemu tam wszystko to naciskać, klikać i w czasie jeszcze idealnym. It's not so easy, baby.
0: Dzięki, doceniam. Siemano.
2: Pozdrawiam.
0: Dobrze, więc mamy już tutaj zagłosowane. Piszecie także SMS-y, głosujecie i na jedynkę, i na dwójkę. Walka jest bardzo zacięta, ale wiadomo już, kto wygrał w poprzedniej parze. Chyba po tym, co było na antenie, to nie będzie niespodzianka, że The Notorious B.I.G. wygrał z Doktorem Dre. I to dość miażdżąco, więc zaskoczenie, nie było tutaj równej walki.

piszecie w SMS-ach z prośbami o remiksy polskich piosenek, to postanowiłem zrobić z tego całą parę. Tak jak i przed chwilą poza konkursem Rzeczywistość Electric Root Boys w remiksie. Tak, teraz skarby i wspomnienie lata.

0: To numer jeden, na który można zagłosować dzwoniąc na 228 27 7205.
1: Alternator.

0: W taki sposób wchodzimy w drugą godzinę Alternatora, 18:15 na zegarach. Grupson to numer 2. 3, 2, 1, halt! Niech mi to... No i czekam na to, na co zagłosujecie. Znowu taki miszmasz trochę energetyczny. Czy wolicie jedynkę, czy dwójkę? Głos na piosenkę o pieskach już jeden wleciał od Wiktorii, która się postanowiła pochwalić tym, że jest dumną reprezentantką Mokotowa, więc tutaj przekazuję informacje dla Andiego. Tutaj oprócz tego, że muszę klikać 5 przycisków na raz, to jeszcze okazuje się, że trzeba także między wami wiadomości roznosić. Bardzo się z tego cieszę. Także numer, który się kończy 760, pisze, że chyba się do mnie zgłosi na sesję, to rozumiem, że a propos tego, że będę psychologiem za półtora miesiąca, no mam nadzieję, że się obronię i wtedy będzie można powiedzieć, że psycholog rzeczywiście. A co to znaczy, że od września nowa praca? To znaczy, że rozpoczynam pracę w szkole i będę z waszymi dziećmi pracował. Ale dam z siebie wszystko i będę miłym panem nauczycielem. Też trochę niestandardowym, bo warsztaty psychologiczno-społeczne będę w liceum prowadził. Na jedynkę kolejny SMS, czyli na skarby i wspomnienie lata. Możecie też powiedzieć, jak to lato będziecie wspominać, czy te wakacje są wciąż, bądź były fajne. Wiktoria nam się chwaliła tym, że była na 3 różnych wyjazdach. Najfajniejszą okazał się destynacją Kaszuby, się nią okazały. Dobrze, odbieram telefon. Halo.
1: No to szacun i życzę ci, żebyś obronił. Inteligentny człowiek z ciebie. Działasz ładnie.
0: Dziękuję ci bardzo. Możesz trzymać kciuki pod koniec października.
1: No będę. A właśnie a propos tej Majorki, bo ja mam parę pytań do osoby, która była. Jeżeli jest szansa, żebyś jakoś mnie skontaktował, bo znasz numery nasze. Z Wiktorią to byłoby miło, ale najpierw warto by zapytać, czy jest taka możliwość samej zainteresowanej.
0: Może zadzwoni i ci dam numer.
1: Jeśli Wiktoria mnie słyszysz i twój kot też mnie słyszy, to jeżeli możesz, to Kuba może mi po prostu przekazać numer, bo wiem, że można
0: to zrobimy to. Andy, jedynka czy dwójka i odbieram kolejny telefon, okej?
1: Od razu z ciemno na dwójeczki. Bardzo dziękuję za Bigiego. No tak zabrzmiało, że aż miód na moją
0: uszy. Dzięki,
1: bardzo pięknie prowadzisz. Dzięki za dziś, jakbym już nie zadzwonił.
0: Elo.
1: Pozdro.
0: No i chciałem odebrać drugi telefon, lecz się nie udało, gdyż się rozłączyła ta osoba. Można długo na tej linii siedzieć. Jak już się dodzwonicie, to znaczy, że ja to odbiorę. Nie będzie tak, że czekacie na linii i nie będzie. Okej, odbieram. Halo.
2: Cześć, siemaneczko.
0: Siemano, co tam u ciebie?
2: Wiesz co, dobrze, wracam właśnie z pracy. Miałem dzisiaj dzień w pracy ze swoim synkiem. Zabrałem go ze sobą, ale było naprawdę ekstra.
0: No to ja jako ten synek lata temu bardzo lubiłem taki dzień w pracy.
2: Nie, no naprawdę był sztos. Trochę się obawiałem, że może się będzie nudził, ale naprawdę dobrze sobie dał radę.
0: Ale to taki dzień w pracy typu siedział na komputerze i klikał, ale się dobrze bawił, czy taki, że miał aktywności jakieś niecodzienne cały dzień?
2: Wiesz co, jestem aktorem i młody był ze mną na planie, więc trochę się tam działo.
0: No to rzeczywiście wyjątkowa sprawa. No to dobrze, to się cieszę w takim razie. A na co głosujesz? Na jedynkę czy dwójkę?
2: A słuchaj, bo tak naprawdę dopiero odpaliłem radio, bo wsiadłem do samochodu. Powiedz mi, co jest na jedynce, co na dwójce?
0: Na jedynce są skarby i wspomnienie lata, a na dwójce jest grupson z kawałkiem Husky i Hart.
2: To skarby.
0: Skarby. Okej. Okay. A czy aktorzy mają weekendy, czy piątek wieczór to wcale nie jest powiedziane, że teraz chill przez dwa dni?
2: Słuchaj, powiem ci tak, nie mogę tego opowiedzieć na linii, ale odsyłam cię do słynnego żartu o Janie Himilsbachu i wolnych poniedziałkach. Otóż mamy wolne poniedziałki.
0: Okej. Okay. No dobrze, to życzę ci miłego, wolnego poniedziałku za dwa dni, a skoro praca jest fajna, to i tak się nie namęczysz w weekend, rozumiem. Aż tak.
2: Pewnie. Siema, trzymaj
0: na razie. No i jeszcze jeden telefon. Siemano.
3: Siemanko, ja bym chciał zagłosować. Cześć w ogóle.
0: Cześć, jak masz na imię?
3: Antoni, cześć.
0: Antoni, siemano.
3: Siemanko, ja bym chciał zagłosować na dwójkę i tylko krótko chciałem powiedzieć, że te rozmowy tutaj ze słuchaczami, niezależnie od tego, jak to się tam skończy, to jakiś taki bardzo fajny duch jakiejś takiej społeczności się wytwarza, bardzo mi się to podoba.
0: No to prawda, to prawda. To jest jedna z rzeczy, która jest chyba najfajniejsza tak naprawdę w pracy czy w słuchaniu Radia Campus, tak mi się wydaje.
3: No, zgadzam się.
0: Dobrze, dzięki Antek. Lecimy dalej, pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
3: Pewnie, również was pozdrawiam.
0: Na razie. Halo, halo, linia się zaczęła urywać. Co tam u was, bądź u ciebie?
4: Cześć, witaj, Bartek z tej strony.
0: Cześć, Bartek.
4: Super, mamy piękną pogodę, więc właśnie wracam ze sklepu, gdzie kupiłem karkóweczkę na jutro. Znajomi przyjeżdżają, korzystamy z ostatnich dni pogody. Podobno ma
0: lepszy. Ale to chyba nie jesteś we Warszawie, jeśli masz piękną pogodę dziś.
4: Nie, oczywiście, że nie. Z Warszawy już wyjechałem 1,5 godziny temu, więc jak coś w Warszawie jest, to nie jestem na bieżąco, na szczęście.
0: Okej, okay, no nie jest źle, ale piękną bym jej dzisiaj nie nazwał. A na co byś chciał zagłosować?
4: Na dwójeczkę.
0: Dwójeczkę, czyli Grupson. Dobrze, zapisałem. To życzę ci wszystkiego dobrego w ten weekend i miłej działeczki.
4: Mara. Dzięki bardzo. Powodzenia w obronie. Hej.
0: Dzięki, cześć. Dobrze, ostatni telefon w tej parze. Ja już wykorzystuję, skoro się tak rozdzwoniliście, i zapraszam do następnej pary. Halo, halo.
5: Cześć, tu Radek.
0: Cześć, tak, Radek.
5: Mogę mieć ogłoszenie nieparafialne?
0: No, jeżeli będzie ono miłe i kulturalne, to oczywiście.
5: Jest bardzo miłe i kulturalne. Ja nie pamiętam, że to jest kulturalne. Ale okej, okay, dobra. Więc tak, mam do sprzedania wejściówkę na męskie granie. Na dzisiaj.
0: Czyli rozumiem, że mam kolejne osoby połączyć. Teraz chętnego na bilety z tobą. Tak jak Diego z Wiktorią.
5: Jeżeli byś mógł, to tak. Mam jeszcze troszkę czasu, prawda?
0: Tak. Do 19 będziemy tutaj. No dobrze, no to w takim razie pierwsza osoba, rozumiem, może dostać twój numer.
5: Tak, jest.
0: A możesz napisać do nas SMS-a, żebym tam miał ten numer, bo jak się z tobą rozłączę, to on zniknie. A jak napiszesz SMS-a, to go będę miał.
5: Na ten numer?
0: Tak. Na numer 886-971-971, czyli na inny niż dzwonisz.
5: Dobra, poczekaj. Mam kogoś, kto to... Dobra.
0: Na naszej stronie internetowej też znajdziesz ten numer, jakby co. 886-971-971.
5: 971-971.
0: Tak jest.
5: Dwa głosy poprosimy na jedynkę.
0: A wiesz, jaka jest zasada, gdy muszą, tak, gdy są dwa głosy?
5: Jedynka.
0: O, no dobra, no coś tam usłyszałem, że jedynka. No dobrze, to dziękuję ci bardzo. Jeżeli ktoś się zgłosi, to dam numer, tylko napisz tego SMS-a.
5: Dobra.
0: Nara. Taka się społeczność rozkręciła, że chyba przegadaliśmy się tym razem aż. Bardzo mi miło z tego powodu, bardzo się cieszę, że tak chętnie dzwonicie, SMS-ujecie, ale czas na Pola Kalkbrennera, bo się chłopak nie może naczekać.

0: Powiększony Half Price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny Half Price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half Price. Great Brands.
1: Reklama.
2: 18.31, Piotr Kanclerz.
3: Akademicki Radio Campus.
2: A w serwisie finał męskiego grania, ostrzeżenia pogodowe, lider rankingu tenisistów wypada z gry. Jeszcze kilka miesięcy temu rozpoczynało się męskie granie. Tymczasem przed nami tegoroczne grande finale w Warszawie. Więcej o tym nasz reporter Piotr Starzewski.
4: Dzisiejszy pierwszy dzień finałowego grania rozpoczął się kilkanaście minut przed 16. Dotychczas na głównej scenie wystąpił Wiktor Dyduła oraz Zacho Power i Miłosz. Trwa koncert Kasperczyka, o 19.40 Igo, a o 21.05 Zalewski. Od 22.30 finał dnia, w którym Problem zagra repertuar Kazika, a na sam koniec Kult. Natomiast na scenie Ży usłyszymy m.in. Igora Herbuta oraz Fish Emadę Tworzywo. Na koniec apel od organizatorów, zamiast parasoli weźcie sztormiaki i po prostu ubierzcie się adekwatnie do pogody.
2: Już jutro wieczorny i nocny przejazd rolkarzy. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej będą musieli zmierzyć się z utrudnieniami na Śródmieściu, Mokotowie, Żoliborzu, Pradze Północ, Targówku i Białołęce. Osoby uczestniczące będą miały do wyboru dwie trasy, łatwiejszą i trudniejszą. Trasa łatwiejszej będzie przebiegała spod pomnika Kopernika przez m.in. Aleje Jerozolimskie, Aleję Niepodległości i znowu na Krakowskie Przedmieście. Start i meta trudniejszej trasy są w tych samych miejscach. Ci rolkarze przejadą jeszcze m.in. Wisłostradą i Jagiellońską.
3: Sportowy kampus.
2: Jannik Sinner nie zagra w wielkoszlemowym US Open. Włoch opuści turniej w Nowym Jorku z powodu kontuzji kolana. Lider rankingu ATP od momentu zwycięstwa w Wimbledonie w połowie lipca nie pojawił się na korcie. Z kolei do gry po długiej przerwie wraca jego największy rywal Carlos Alcaraz. Hiszpan zajmuje drugie miejsce w rankingu i będzie bronił tytułu zdobytego przed rokiem. Kwalifikacje do turnieju rozpoczną się w poniedziałek, a główna rywalizacja tydzień później.
3: Pogoda.
2: Meteorolodzy ostrzegają przed zagrożeniami pogodowymi. Na wieczór i sobotę prognozowane są burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczą 15 województw. Od południowego zachodu przez południe, centralną Polskę, północ i północny wschód.
5: Za pogorszenie pogody odpowiada ośrodek niżowy przemieszczający się z nad Czech nad centralną Polskę. Będzie on zaciągać z południa ciepłe i bardzo wilgotne powietrze między innymi z rejonu północnych Włoch Zatoki Genueńskiej.
2: Powiedziała synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Lokalnie może wystąpić grad, a prędkość wiatru może osiągnąć około 100 km na godzinę.

from Fred Again and the Blessed Madonna. Maria. A w nawiasie właśnie to, co zostało przed chwilą wyśpiewane, We've Lost Dancing na jedynce.

0: No i bilety na męskie granie do oddania ma Radek nadal.
1: Alternator.
0: Widzę, że jedynka mocna, bo już w ciemno pojawiają się głosy, ale dwójki też warto wysłuchać.

0: taki bardziej tajemniczy kawałek. Żeby go odkryć w całości, trzeba zadzwonić do nas na numer 228-277-205 albo zaesemesować. Ale SMS-y na inny numer, ponieważ na 886-971-971, ale wybieracie dzwonienie, więc odbieram. Halo.
1: Halo, halo, cześć, tu Kaśka.
0: Cześć Kaśka, co tam u ciebie?
1: W porządeczku wszystko.
0: Wyszłaś już z pracy, piąteczek, czy wakacje?
1: Tak, tak, tak, tak, piąteczek po pracy, więc jest idealnie.
0: No i co byś chciała usłyszeć w tym momencie? Jedynkę czy dwójkę?
1: Dwójeczkę bym chciała usłyszeć, tak.
0: Okej. Okay. Czyli bardziej piątek tak na tajemniczo niż na energetycznie.
1: O, taki fajny rytm to był, fajny taki bit, także bardzo chętnie.
0: No dobrze, jakieś plany jeszcze wakacyjne, czy już koniec?
1: Już po wakacyjne, a w ten weekend szukam, czy może coś będzie w Warszawie, jakieś muzyczne właśnie bity, żeby może potańczyć, także to jeszcze muszę się rozeznać.
0: Słuchaj, może dzisiaj chcesz, bo wciąż bilety na męskie granie nie są oddane przez Radka.
1: O, naprawdę? A kiedy będą rozdawane?
0: Słuchacz Radek do nas zadzwonił kilka minut temu i powiedział, że ma jeden bilet do oddania na dziś. I jeszcze nikt się po niego nie zgłosił.
1: A to do... O!
0: Mogę ci przekazać numer.
1: Jak się można do Radeczka? No oczywiście, że tak.
0: Musisz napisać do nas SMS-a na 886-971-971 i ja was wtedy odeślę tobie numer Radka, dobra?
1: Dobra, super.
0: No i widzicie, sprzedane bilety na męskie granie. No i super. Dobrze, no to życzę ci dobrej zabawy na koncercie i zapisałem dwójeczkę. Dzięki.
1: Dobra, dzięki wielkie.
0: Na razie. Piszecie także SMS-y. W SMS-ach wygrywa jedynka, więc jeżeli chcecie, aby dwójka poleciała, chcecie Kasię wspomóc, no to musicie tutaj zagłosować także SMS-owo, bądź do nas zadzwonić. Wydaje mi się, że miałem jakiś jednego SMS-a nieprzeczytanego, którego chciałem tutaj odczytać, lecz go zgubiłem. Bardzo przepraszam osobę, która to napisała. Jeden ze słuchaczy, bo zgaduję, że słuchaczek pisze, że jej narzeczony lubi jedynkę i dlatego pisze. To bardzo dobrze świadczy chyba o związku, że tak się wspieracie wzajemnie. Dobrze, tak naprawdę została nam już ostatnia para po tej, więc mam taką propozycję, że wysłuchamy jednej z piosenek, którą jeszcze ktoś chciał. Jest to też piosenka, którą ja bardzo lubię i myślę, że w piątek wieczór ona wchodzi bardzo dobrze, ponieważ nie trzeba będzie słuchać nikogo przez weekend i można wtedy sobie włączyć Rage Against the Machine z kawałkiem Killing in the Name.

0: No czyż nie idealna piosenka na piątek wieczór.
1: Rozwój kosztuje, to nie sklep, wolno słowy, każdy wers nowy, każdy beat i scratch.
0: No dobrze, była klasyka amerykańska, hip-hopowa, rockowa, ale także pora na klasykę polską w ostatniej parze dzisiejszego Alternatora.

0: Fish 30 cm na dwójce. Taka propozycja jako ostatnia dziś. Halo, odbieramy telefon, co tam?
1: Serwus, Luka z tej strony. Ja Siemano. Niestety bardzo szybki głosik i będzie na gramatik, bo Fisza dużo słuchamy u was.
0: Gramatik, dobrze. Na jedyneczkę tak. Oddany głos zapisany. To trzymaj się, jak szybko miał być.
1: Serwus, strzała. Dzięki wielkie.
0: Zapisuję jedynkę, tutaj głosy SMS-owe także są, ale bardziej na dwójkę, więc znowu mamy, to często się tak dzieli w ogóle, że ci co dzwonią to na jedynkę, a SMS-y na dwójkę albo na odwrót. Dobrze, odbieram jeszcze. Halo Andy, co tam u ciebie?
2: No grałeś dobrze, ale teraz to już przesadziłeś.
0: Taka moja specjalność.
2: Takiego kozaka, to się nie spodziewałem. Mega trudna para. Nieraz wydzwaniałem na Fisza, ale tu chyba jednak ten numer gramatika niech sobie na zakończenie poleci. A jak tam Wiktoria, odzywała się coś? Bo chcę o tej Majorce zapytać.
0: Wiktoria, no nie napisała czegoś takiego, a tutaj mój numer. Ale może się odezwie, a może kotem się zajęła i akurat już przestała słuchać wtedy. Zobaczymy.
2: Spoko, dobra. To tam jak możesz, to tam wspomagaj mnie, przekaż mój numer ewentualnie.
0: Dobrze.
2: Do osoby, która po prostu była, mam takie no, potrzeby się dowiedzieć, jak to naprawdę na tej Majorce jest.
0: Dobrze.
2: Na Baleara.
0: Dobrze. No
2: także
0: to...
2: dzięki za dziś. Kiedy znowu będziesz? Nie wiadomo.
0: Dziękuję ci bardzo. No to trochę losowo. Ja wiesz, tak zazwyczaj zauważyłem, że kończę wakacje, wiesz, alternatorowo, co roku. Mhm. A potem się zaczyna praca i szkoła i widzisz,
2: to
0: i między 17.
2: Zasiadaj.
0: Mhm. Dziękuję
2: tak
0: ci bardzo.
2: Tak jest, jak najczęściej zasiadaj i pozdrawiam tego gościa, co mówił, że taka fajna energia w Endinatorze. No już od kilkunastu lat to robimy, baby, nie ma problemu.
0: Na razie, wszystkiego dobrego.
2: Jesteśmy.
0: Elo.
2: Elo, dzięki za dziś.
0: Dzięki. Dobrze. Chciałem coś powiedzieć i mi wypadło z głowy, bo Andy tak ładnie zawsze kończy te rozmowy. A, w ogóle ja też byłem na Majorce, jakby co, Andy. Mnie nie zapytałeś, ale chciałeś Wiktorię. Bardzo polecam. Generalnie jedno z najładniejszych miejsc, na których byłem, a taka plaża na, wydaje mi się, północnym wschodzie wyspy. Tak mi się wydaje, taka, pod której trzeba jechać, do której trzeba jechać takimi górami, że serpentyn, takich to nawet w Alpach nie robiłem. No najpiękniejsze miejsce chyba, w jakim byłem, szczerze mówiąc. Dobrze, jedynka to jest gramatik, dwójka to jest Fish. Można pisać jeszcze przez chwilę, a nadszedł ten moment, żebym ja się z wami pożegnał. Kuba Łasicki, dzięki wielkie za dzisiejszego alternatora. I tak jak powiedziałem Andy'emu, nie wiem kiedy się słyszymy między 17 a 19, ale zapraszam na kampus główny w piątki między 11 a 13, tam się możemy usłyszeć. Na razie, wszystkiego dobrego, miłego weekendu i niech ten ostatni tydzień wakacji także będzie piękny, a poprzednią parę wygrała tajemnicza Zamilska, więc odkrywamy karty.

0: Reklama.
1: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
0: Reklama.

0: Polskie Radio Campus.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

Magazyn muzyczny rozpoczęliśmy numerem, który już śmiga na naszej antenie. Bardzo się cieszę, że Szczyl powrócił. Dla ciebie tak się nazywa ten numer. Warto sprawdzić klip, warto czekać na płytę. Kasia Rodek, dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj w magazynie muzycznym już za chwilę danie główne w postaci rozmowy z Arturem Wojtczakiem. Będzie o Paradzie Wolności, ale też o takiej kulturze muzyki tanecznej, klubowej, bo Artur dużo rzeczy ciekawych ma do powiedzenia. Więc to za chwilę się wydarzy, ale zanim do rozmowy przejdziemy, to jeszcze rzeczy całkiem nowe, bo Szczyl dla ciebie to nowa nowość. Będzie za chwilę numer, który gdzieś tam mnie ujął. Najpierw widziałam wideo i jak wiecie, scrolluję się i nieraz bez dźwięku tak popatrzyłam, widzę Rahim w lesie. Dźwięk sobie od razu włączyłam. Zieleń to Łukasz Dębiński i Rahim właśnie, a potem Nowa Nosowska z numerem Setno.

Słyszę niewiele, to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń, dech.

emocje w różnych rozmiarach, kształtach opanowywuje flauta, senne oczy, kołysanka, duszy sandra, kto czy hanpan, wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach, każda mantra rozświetla stantła jak smuga światła u Rembrandta w D.

wydziedziczam pełen spokój w sobie wokół. Malownicza okolica, żyję zazwyczaj pełnią życia. Wiele się nie ograniczam, kiedy zanurzam się w zieleń. Teleport, wyję do księżyca.

0: Parada Wolności w Łodzi ostatni weekend sierpnia. Artur Wojtek cały czas z nami opowiada nam o tym, co będzie się działo, ale też mówił o tym, co się działo historycznie. Powiedz proszę, bo te 3 dni Parady Wolności w Łodzi to sobota, ta kulminacja, czyli platformy, i rozumiem, że dojeżdżacie w pewnym momencie gdzieś.
1: Tak. Szczerze mówiąc, nie jestem teraz pewien co do dokładnej trasy przejazdu. W ubiegłym roku kończyliśmy pod halą sportową, bo tam odbywało się after party, ale jakby główną ideą i największym przeżyciem jest to, że platformy ruszają z ulicy Piotrkowskiej. Ulica Piotrkowska ma kilkaset numerów. Platformy są ustawione już praktycznie od samego początku, od Placu Wolności, więc ta trasa przemarszu jest całkiem spora. I tu od razu powiem, jeżeli wam się uda towarzyszyć platformom, czyli iść wzdłuż tego, jak one jadą bardzo wolno, albo być na którejś z nich, jest naprawdę niezapomniane przeżycie, nieporównywalne z niczym innym, kiedy tańczycie sobie do muzyki na platformie czy obok, widzicie ludzi, którzy spontanicznie dołączają się do parady, ludzi, którzy z okien machają do was, którzy pozdrawiają. Jest naprawdę bardzo pozytywne przeżycie i za każdym razem, mimo że przeżyłem to już wiele razy, jestem poniekąd wzruszony i tak pozytywnie naładowany. A jeszcze nawiązując do poprzedniego pytania, dlaczego parada trwa 3 dni? Właśnie między innymi dlatego, że my cały czas przekonujemy ludzi do tego, że weekend w Łodzi nie zaszkodzi. Taki city break w Łodzi, która przeszła nieprawdopodobne zmiany przez ostatnie lata, która jest bardzo lubianym miastem, jeśli chodzi o turystykę i wybór turystów z zagranicy. Dajmy, że na przykład dziennik Independent czy The Guardian plasował Łódź nawet na pierwszym, drugim miejscu takich destynacji turystycznych na świecie, ponieważ bardzo doceniana jest ta oryginalność miasta, jego przeszłość z przemysłem tekstylnym, włókienniczym i to, jak wiele się w nim zmieniło, jak fajnie można spędzać czas, rozdzielając go pomiędzy sztukę, kulturę, również takie jakieś rzeczy związane z undergroundem muzycznym i po prostu fajne spędzanie czasu.
0: Dodam, że z Warszawy jest tak proste połączenie, że trzeba wsiąść, można wysiąść, ile to, 40 minut, troszkę więcej.
1: Dokładnie, a jeszcze dodam, że w dawnych czasach, kiedy funkcjonował w Łodzi klub New Alcatraz, to bardzo dużo osób z Warszawy po prostu jeździło do tego klubu na całą noc i potem rano wracało. Zresztą również odbywało się to w drugą stronę, kiedy ludzie z Łodzi jeździli na przykład do klubu Piekarnia czy do 55. To jest tak blisko, jest to tak fajne połączenie i dworzec fabryczny, który znajduje się w ścisłym centrum, do Piotrkowskiej dochodzi się dosłownie w 5 minut, więc jest to bardzo łatwo osiągalne połączenie, bardzo dużo pociągów. Naprawdę zachęcam, żeby to kontynuować, przyjeżdżać do Łodzi, odkrywać ją na nowo, cieszyć się tym, co się dzieje, cieszyć się muzyką i po prostu spędzać fajnie czas, wracać z nową energią.
0: To zaprośmy jeszcze raz wszystkich i odeślijmy może na wasze media społecznościowe albo na stronę, bo jak rozumiem, większość rzeczy, czy główna część parada jest dostępna dla wszystkich, ulica Piotrkowska, można przyjechać paradować, ale pewnie te mniejsze rzeczy są biletowane, jak to wygląda?
1: Tak, biletowane są właściwie tylko aftery, czyli imprezy po paradzie, będzie ich kilka, między innymi w klubie Villa we wspomnianym EC1. Również tutaj będziecie wszyscy mieli do wyboru różnorodną muzykę właśnie, począwszy od drum and bass po techno. Sama impreza, tak jak mówimy od początku, jest zupełnie darmowa. Jest to w tym momencie właśnie największy festiwal z muzyką taneczną, który jest dostępny za darmo i przez cały dzień, właściwie nawet przez 3 dni. Tak więc zachęcam was naprawdę do przyjechania do Łodzi. Najlepiej zostania przez cały weekend, a jeśli nie możecie, to przynajmniej na ten cały dzień sobotni, bo naprawdę wiem z doświadczenia, że praktycznie każda osoba, która przyjechała tutaj przynajmniej raz, notuje sobie ostatni weekend sierpnia w swoim kalendarzu jako kolejną datę do przyjechania, do odwiedzenia Łodzi, a ilość takich właśnie pozytywnych opinii odnośnie miasta, odnośnie tego, jak parada wygląda, naprawdę jest zawsze spora. Takim fajnym przykładem jest między innymi opinia przedstawiciela berlińskiej parady, Rave the Planet, czyli sukcesorka

0: Love Parade. W ubiegłym roku mieliśmy przedstawiciela tej parady w Łodzi i z zachwytem opowiadał o tym, co się tutaj działo. Bardzo podobały się rozwiązania, które my zastosowaliśmy, oraz na przykład coś, czego nie ma w Berlinie, czyli bardzo duże dbanie o czystość. To zwracało uwagę przedstawicieli Berlina, że bardzo fajne zachowania rejwerów, wszystko wrzucane do koszy, zero jakichś tam niebezpiecznych zachowań. To się bardzo podobało, oraz również fakt, że my jedziemy przez miasto, jedziemy wśród pięknych, secesyjnych kamienic. Wystarczy podnieść głowę trochę wyżej i zobaczyć, jak Łódź i jak życie jest piękne.
1: Zapraszamy na Paradę Wolności. Wszystkie informacje techniczne na mediach społecznościowych pod szyldem Parada Wolności. Wszystko to i jeszcze więcej znajdziecie. Artur Wojczak był ze mną. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję za zaproszenie.

Rosję. Zaproszenie na Paradę Wolności do Łodzi to ostatni weekend sierpnia, jak pewnie słyszeliście kilka razy w czasie naszej rozmowy. Ta rozmowa całkiem niedługo wpadnie też w podcasty, więc jeżeli nie zdążyliście posłuchać albo chcecie komuś podesłać, to będzie taka opcja albo za kilka godzin, albo jutro. Na koniec magazynu muzycznego wrócę do tego, co działo się w normalnie o tej porze. Kilka godzin temu opowiadałam wam o artyście całkiem młodym, który w poprzedni weekend odwiedził Polskę. To było w ramach jego trasy po Europie. Bardzo młody amerykański raper, producent, tekściarz Matt Proxy. Był w Hydrozagadce w poprzednią sobotę. Zagrał malutki koncert dla...

0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Wybiła godzina 20, więc to znaczy, że czas na dobry groove w Radiu Campus z audycją What's Funk i warszawskim funkiem. Jestem tutaj Jakuba.
1: I Afab.
0: Jak zawsze gramy dla was piękne, funkowe sztosy. Moi drodzy, dzisiaj znowu nowości. Tak jest.
1: Dla odmiany.
0: Dla odmiany. No nie, no ostatnio było różnie, bo jednak wakacje, więc ewidentnie trochę mniej tego wychodziło, ale dzisiaj się udało uzbierać godzinkę świeżynek dla was. Chociaż będzie tutaj James Brown też. Ale też dlatego, że będzie coś nowego. Ale to pogadamy później. Moi drodzy, zaczęliśmy sobie The CJP Band, a teraz Hand Turkey.
1: To też zespół.
0: To też zespół, tak. Moi drodzy, zostańcie z nami przez godzinkę. Naprawdę będzie dużo dobrego groove'u. Można sobie czasem kark uszkodzić, bo tak groove'uje czasami. No tak to jest niestety.
1: Albo bioderko naruszyć,
0: tak. W naszym wieku to już wiecie. Coś za co.
1: Coś za coś, tak.

0: No i też ostatnio już mamy tak, że przyspieszamy. Czyli zaczynamy sobie troszkę wolniej, a będziemy grać coraz szybciej. I powiem wam, że ostatni utwór, który dzisiaj mamy, jest prawie w tempie 150.
1: Żebyśmy tylko wytrzymali.
0: A dlatego zaczynamy właśnie tak spokojnie. Zaczęliśmy sobie w tempie, wiesz, takim 80 mniej więcej, więc jeszcze daleka droga przed nami, moi drodzy. Teraz będzie ekipa The Rumble. Wydali nową płytę niedawno, Ain't No Dying. A to jest utwór Ain't Your Year.

0: Dobre, nie?
1: Bardzo, bardzo, bardzo.
0: The Rumble. Sprawdźcie sobie. A teraz będzie NMDA. Tak nazywają. Kolejna nowa płyta nazywa się Forbidden Funk. A otwór,
1: który nie wiem, czy możesz puścić.
0: No właśnie. Jakby co, to nic nie słyszeliście. Moi drodzy, utwór nazywa się 57th Street.

0: Są takie utwory, co niby wolne, a jednak takie, wiesz, no, że można się zmęczyć. Lubimy takie. Bo to jest takie tempo dla mnie. I po tańcze.
1: Można i wolno, i szybko, i to dobrze wygląda.
0: Dokładnie tak. Moi drodzy, kolejna ekipa, Kid Nebula. Wyszła teraz epka pod tytułem Bad Chi. Chi w sensie jak

0: No prawda mówi, nie wrócimy. Nie cofniemy się w czasie.
1: Niestety.
0: Czasami będzie mi się przydało.
1: Czasami? Chłopie.
0: Moi drodzy, a teraz Szwecja. Dobrze wam już znany Emrik w towarzystwie dwóch gości, Enmue i Sveket.
1: Takie bardzo funkowe imiona. Mm-hmm. Chociaż może po szwedzku są najbardziej funkowe rzeczy. No
0: właśnie. Jak ktoś mówi, ja jestem Sveket. O, ale funky! A kawałek jest bardzo letni, nazywa się Sunny Day.

No, Emmerich zawsze potrafi rozbujać ładnie. Moi drodzy, teraz za to Roy G. Hemmings i utwór, który możecie kojarzyć. Nazywa się Changing Times. Jest to punkowy klasyk z lat 70., no tylko właśnie w jego wersji.

0: Po krótkim śledztwie doszliśmy do wniosku, że to nie jest cover, tylko jest to inspiracja. Bardziej można powiedzieć. Jest taki utwór Brass Construction, który nazywa się Changing. I jest jakby ten motyw główny, który oni tutaj śpiewają, Changing Times, jest tam bardzo podobny.
1: Tak jest.
0: Ale tu jest więcej, się dzieje, jest więcej wokalu, bo tam jest tylko ten Changing Times, co oni śpiewają. Moi drodzy, a kolejnej pani chyba przedstawiać we mnie trzeba.
1: Moja ulubienica.
0: Chaka Khan.
1: Jakby Chaka
0: to,
1: Khan.
0: Tak, jakby to powiedział kapitan Kirk. Khan! A to wszystko dlatego, że już za miesiąc, prawie co do dnia, pojawi się nowa płyta, która się nazywa Chuckzilla i to jest kolejny singiel, który to promuje, nazywa się Cure.

0: Powiększony Half Price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny Half Price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half Price. Great Brands.
1: Reklama.
2: Czeka Gun, moi drodzy. Jeszcze miesiąc i będzie świeżutka płyta. A tymczasem Groove Syndicate i utwór Higher and Higher.

0: Słowa na końcu, takie najważniejsze.
1: Parabamper.
2: Moi drodzy, parę tygodni temu puszczaliśmy wam pana Skinny Hightowera i mówiliśmy, że pan fajny gra w wielu różnych, z wieloma różnymi gwiazdami, które bardzo dobrze znacie, bo jest muzykiem takim sesyjnym, jest perkusistą przede wszystkim, ale zaczął też robić swoje prywatne rzeczy i w końcu jest teraz cała już płyta, która się nazywa Feels Like Destiny. I naprawdę warto się sprawdzić, moi drodzy. Posłuchajcie sobie utworu Riding High, który z kolei ewidentnie ukłonem w stronę Stevie'ego Wondera.

0: Można powiedzieć brak słów.
1: Dokładnie. Moi drodzy, jedyna rzecz nie nowa dzisiaj to jest pani Nikki West. A to dlatego, bo właśnie wczoraj...
0: Wcale, że nie jedyna.
1: Ale to pogadamy, o czym się już mówię. A to faktycznie nie jest nowa rzecz, to jest nagranie sprzed paru lat. A wszystko dlatego, bo wyskoczyło mi wczoraj, że Nikki West będzie w Polsce. A jeżeli nie wiecie, kim jest Nikki West, to jest to pani basistka, która grała swojego czasu z Prince'em. No i jak niestety Prince nie jest już z nami, to Nikki zaczęła robić swoją solową karierę i gra zdecydowanie funkowe rzeczy. I przyjedzie w tym roku na Rawa Blues Festival, który będzie w Nostrze w Katowicach w październiku. Także jak macie okazję, myślę, że warto pójść panią zobaczyć. I dlatego wybrałem wam utwór live pani, który się nazywa Purple Unicorn. Więc chyba też wiadomo, w czyją stronę z ukłonem.

0: Słychać Prince'a.
1: Słychać, słychać, nie? No więc pani Nikki West 3 października w Katowicach w Nosprze na Rawa Blues Festival będzie. Więc mówię, jak macie ochotę, warto się wybrać. No dobra, lecimy dalej. Sonę, tak się nazywa kolejna artystka. Jej nowy utwór Boy, You Gotta Understand. Tak popowo elektro,

0: taki mój kawałeczek trochę.
1: Mhm. A to jest taki, wiesz, taką uderzasz...
0: Rusza, no.
1: Rusza się, nie? To, jest, to są te, że można sobie zrobić krzywdę, wiecie. W bioderku na przykład. No dobra, ale skoro już mamy taki dzisiaj set, że dużo ludzi nawiązuje do różnych innych ludzi, to kolejny taki mamy pan Max Pope, jego utwór The Hit, no, który jest ewidentnym ukłonem w stronę Curtisa Mayfielda, jego najbardziej znanego utworu.

0: Zrobimy to razem. Move on up to your destination. Prawda? Prawda? Od razu.
1: Nie śpiewaj, Kuba, już nie śpiewaj.
0: No to był właśnie Max Pope, jego utwór The Hit. A tak naprawdę, no sami słyszeliście. Było to po prostu Move on up w wersji współczesnej. Moi drodzy, kolejna ekipa The Ben Dwyer Experiment. No i dla nich, dla was utwór Organic Magic. No i tu już przypominam, weszliśmy już w tempa szybkie, bo jesteśmy już powyżej 140 BPM-ów. Ale żeby nie było, ten utwór tylko tak na początku udaje.

0: No dobra, moi drodzy.
1: Pojechało.
0: Pojechało. Niestety, godzina 20:59, więc to znaczy, że zbliżamy się do końca naszej audycji Wodzwang w Radiu Campus. Więc jak zawsze bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że trochę wam rozruszaliśmy bioderka, karki i co tam jeszcze mogliście potrzebować się rozruszać. A że piąteczek, chyba nawet nie pada jeszcze, ani albo już.
1: Może już nie będzie padać.
0: To myślę, że możecie śmiało.
1: A jeszcze ciepło jest.
0: Możecie śmiało wyruszać w miasto teraz rozruszań. No i tak jak obiecaliśmy na samym początku, jest jeszcze dzisiaj James Brown z nami. Nie jest to nowość, nie da się ukryć, ale też dlatego, że właśnie pojawiła się nowa składanka po prostu pełna jego klasycznych funkowych rzeczy. Nazywa się People Get Up and Dance, ale jest na niej kilka remiksów. No i właśnie jeden z tych remiksów w wykonaniu Kenny'ego Dope'a, teraz dla was utwór There Was a Time. Więc James Brown, najlepszy zawsze na koniec. Tak jak jest okazja zagrać Jamesa, to czemu nie?
1: To czemu nie zagrać?
0: Moi drodzy, trzymajcie się ciepło, ja jestem Kuba.
1: Ja jestem Fab.
0: I to był warszawski funk. I słyszymy się za tydzień. Hello.

Więc na pięć, nie mogę więcej mieć na pięć, nie mogę więcej mieć na pięć.

basically have nothing. You basically have nothing.

0: przepraszam, czy zdradzisz, jakiej w tej chwili słuchasz piosenki, wykonawca i tytuł?
1: Można, mogę, ale to... Nie tak teraz i nie tak tutaj. Panienko, no ja już nie mam, to nie są moje najlepsze lata, ja sobie już muszę usiąść, muszę sobie papieroska skręcić, to krzyż... To plecy bolą, to nie tak będzie.

Polskie Radio Campus.

sana agitação.